0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Dziwa muzyka dotyka gwiazd. Moja raczej sięga sufitu szaro-czarnych knajp. Podobno miłość rozszerza świat.

Yes. 热闹一大雷。

Yeah.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: To wszystko, co mogę ci dać, może to wystarczy na dzień albo dwa. Jak długo można tak stać, kiedy sala tańczy, choć skończył się bal.

0: wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zapisałem, to co wiatr mi wyrył w głowie. To, że usłyszymy fale, jak nadzieja, która krąży, której nigdy nie szukałem, jak kamienie w moim sercu. Nigdy nie będą ciężarem, wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zrozumiałem, to co wiatr mi wyrwał z rąk. Komuś zbudowało zamek, jak nadzieja, która krąży, której zawsze się trzymałem, jak kamienie w moim sercu, które zagłuszyły fale.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

Radio Affär.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Środa. Dzisiaj środa. A mówią, że to dzień, który oznacza, że 2 dni do weekendu zostały. I z takim vibem właśnie spędzicie z nami czas do 10:00. Dzień dobry, tutaj Aferanek.

0: Tak jest, środa, 26 dzień sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat. Tak, Fortunat, takie imię, pierwsze słyszę. Konstancjusz i Symplicjusz, najlepszego życzymy.
1: To ty jeszcze nieobeznany jesteś w imionach w takim razie.
0: Nie, nie, nie.
1: Czy ty wiesz w ogóle, że istnieje taka księga imion wielkich?
0: I to jest te wielkie imię?
1: Tak, to jest to wielkie imię.
0: Skąd wiedziałeś?
1: To jest to wielkie imię z tej księgi, wielkiej, księgi wielkich imion. Nie czytałem, ale kiedyś przejrzałem i to imię brzmi na takie. Tak samo jak Symplicjusz brzmi na takie imię z takiej księgi wielkich imion.
0: Mnie, prawda?
1: No nie, no naprawdę istnieją książki z imionami. Jeżeli będziesz miał dziecko i nie będziesz wiedział, jakie imię temu dziecku nadać, to możesz sobie taką książkę z imionami kupić, no i w tej książce posprawdzać.
0: Czy to jest audycja sponsorowana?
1: Możemy wydać taką książkę i jednym z imion będzie na przykład afera.
0: Ja chcę tam Fortunat na pewno, żeby był w tej księdze.
1: Międzynarodowy Dzień Psa, moi drodzy, w kalendarzu mamy i Święto Broka tu jeszcze jest wpisane.
0: To prawda. A jeśli chodzi o nasze imiona, to Natalia Król, Zbigniew Siwek. O, to jest drugi Zbigniew, którego poznałem w życiu.
1: Gratulacje.
0: Pierwszy to wiesz kto to?
1: Boniek.
0: A, faktycznie, to trzeci. Jeszcze mój tata ma na imię Zbigniew.
1: A to wszystkiego dobrego.
0: Tak. Marcel Kujawa, Kamil Strużyński i Mikołaj Pogorzyński. Taka ekipa. Do 10:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: 6.43, a my wam teraz opowiemy, jak ten czas będziemy wspólnie spędzać do godziny 10. To, co czeka nas najbliżej z takich stałych punktów programów, to pogoda. To ona już niedługo, 5 minut po godzinie 7 to czas na przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. 7.30, wtedy Marcel Kujawa dokładnie zajrzy do pogody, też ponownie i na drogi Poznania poinformuje was, jak ta sytuacja tam wygląda. 7.35 zaglądamy do kalendarium historycznego i muzycznego, a 10 minut przed 8 to przegląd wydarzeń sportowych.
1: Po godzinie 8 na 5 minut, moi drodzy, zajrzymy sobie do płyty tygodnia. Przypominamy, że w tym tygodniu mamy dwa krążki, które zostały wydane. Krążki krótkie, co prawda, ale dobre. Angel X, Blue Lights i Lia Sky z epką It Isn't Real. To godzina 8.05. Potem po 8.20 czas na kulturę i przynętę kulturalną. Po godzinie 8.30 zajrzymy na dziką stronę Poznania razem z Hanną Kowal. Po 9 zobaczymy, co w Poznaniu, co w regionie, no i porozmawiamy trochę o tym, że miasto Poznań jest miastem nieprzyjaznym kierowcom.
0: No właśnie.
1: Tak, a po godzinie 9.30 znowu sport i tym razem ten sport w podsumowaniu tygodnia w doliczonym czasie. To po 9.30.
0: Oprócz tego co pół godziny takie nowości, jak na przykład ta Natalia Marczuk i Nadwodne Miasta. To na 15 minut przed godziną 7.00.

0: Raporty pogodowe spadają na nasze stoły, moi drodzy. No i tak się składa, patrząc na to, co meteorologowie nam zapowiadają, że dzisiaj kolejny ładny dzień się szykuje.
1: Bardzo ładny. W tej chwili 13 stopni na termometrach, ale maksymalnie dzisiaj będzie 24 do tak o godzinie już 14 nawet. I do 19 tak potrwa. Także powiedziałbym, że ciepło i te lato pomału, ale wróciło. 1015 hektopaskali to takie ciśnienie atmosferyczne utrzyma się raczej przez cały dzień.
0: Opad przewidziany zupełnie żaden, moi drodzy, więc również sucho. Dzisiaj wiatr w porywach umiarkowany do 36 km na godzinę, no i prawie żadnej chmurki na niebie.

0: 3 minuty do 7 zostały, czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Już dzisiaj ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie na poznańskiej Malcie. W zawodach wystartuje sama śmietanka światowych kajaków. Łącznie zaprezentuje się ponad 90 reprezentacji z całego globu.
2: Jeżeli chodzi o zawody, ja myślę, że będą to najlepiej organizowane Mistrzostwa Świata w historii światowego kajakarstwa. Poznań jak zawsze ma świetną atmosferę, wszystko jest przeprowadzone na najwyższym poziomie. Myślę, że wszyscy czują się tutaj zaopiekowani.
1: Mówił prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz. Polską nadzieją jest przede wszystkim duet Martyna Klat-Anna Puławska, który będzie bronił tytułu mistrzowskiego sprzed roku w konkurencji K2 na 500 metrów. Poznań jest gospodarzem takich mistrzostw po raz czwarty w historii. Impreza potrwa do 30 sierpnia.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Poznańskie instytucje wprowadzają ciche godziny. Polegają one na ograniczeniu bodźców wzrokowych i dźwiękowych o określonych porach dnia. Takie rozwiązanie obowiązuje w bramie Poznania, gdzie dodatkowo nie ma wtedy oprowadzeń grupowych. Podobnie sprawy wyglądają w Centrum Szyfrów Enigma czy Muzeum Narodowym. W kinie Muza odbywają się specjalne pokazy filmowe dla dzieci w spektrum autyzmu i ze szczególną wrażliwością sensoryczną. Poznań urozmaici swoją przestrzeń. W mieście pojawią się 3 rzeźby słynnych koziołków. Staną one w pobliżu Centrum Kultury Zamek, Biblioteki Raczyńskich i Bramy Poznania.
4: Konkurs Koziołkowe Szaleństwo to inicjatywa społeczna, która zyskała uznanie mieszkańców w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2025. Głównym celem tego projektu, tej idei, jest uatrakcyjnienie przestrzeni miasta właśnie poprzez montaż w niej tych naszych charakterystycznych, miniaturowych figurek koziołków.
1: Mówiła przedstawicielka Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Paulina Itczak. Obecnie trwa dwuetapowy konkurs. Wykonawcę koziołków poznamy w grudniu tego roku.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Fundacja Na Ratunek Bezdomniakom rusza ze zbiórką dla czworonogów. Wszystko w ramach nadchodzącej jesieni i dnia kawy, który jest pod koniec września. W ramach akcji Kawa czy Herbata zaangażowani wolontariusze zebrali przeróżne wersje tych napojów z całego świata. Zdobycze będzie można zakupić na internetowym bazarku w dniach od 13 do 19 września. Oprócz herbaty czy kawy na sprzedaż przeznaczone zostaną wyroby rękodzielnicze. Produkty mają nawiązywać do słynnego motywu jesieniary. Zebrane pieniądze pójdą na wsparcie schronisk w okresie zimowym. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 7 na zegarku wybiła, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz pierwszy.

0: Środa, 26 dzień sierpnia. Sandra, Aleksander, Maria. Na imieniny mają.
1: Dodatkowo Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz i Simplicjusz. Wszystkiego dobrego wam, moi drodzy, życzymy. Uwaga, z informacji najważniejszych, to 2 dni do weekendu nam zostały. No i wiem, że wczoraj cię nie było, więc ja trochę zarysuję temat. Wczoraj powiedziałem, że wtorek to już taka trochę zjeżdżalnia do weekendu. Po czym się zorientowałem,
0: że środa.
1: Że po środzie to jest dopiero zjeżdżalnia do weekendu, ponieważ środa to jest dzień 3 tygodnia, no a wszyscy dobrze wiemy, jak działa syndrom dnia 3, a że jest to raczej najgorszy moment w życiu człowieka. No więc, moi drodzy, spokojnie, teraz wchodzimy na schodki tej drabiny przed zjeżdżalnią, a jak dzień pracy środowy się skończy, to już będzie zjeżdżalnia do weekendu.
0: Jest bliżej niż dalej, tak to podsumowując. No dobrze, no i świetnie.
1: Chociaż jeszcze nie jest. To dzisiaj będzie.
0: Dla mnie jest. Dla większości osób, które dopiero zaczynają pracę, to nie. Raczej nie. Dopiero po pracy. Międzynarodowy Dzień Psa to z tych lepszych rzeczy i Święto Brokatu to chyba z tych gorszych. W ogóle jedna firma chyba ma w ogóle monopol na produkcję brokatu. Z tego, co słyszałem, no.
1: To nawet nie wiedziałem.
0: Jakaś kanadyjska chyba.
1: Nigdy się nie zagłębiałem w meandry tworzenia i produkcji brokatu, a może to jest dobry biznes właśnie. Jeżeli jedna firma ma monopol, tak zrobimy brokat, ale tańszy. I lepszy.
0: Ja właśnie się boję, że to są jakieś gangi brokatowe, że nikt inny nie robi tego.
1: Musisz płacić harar brokatowy?
0: No.
1: Mogłoby tak
0: się
1: być.
0: Boję.
1: Mogłoby tak być. Święto brokatu, to dzisiaj, moi drodzy, możemy się obsypać i tak.
0: Dlatego to mikroplastik, to jest bez sensu, słuchaj.
1: No w sumie nie mam pojęcia, z czego jest brokat.
0: No jakiś tam właśnie. Zobaczymy.
1: Tam właśnie.
0: Pogadamy o tym jeszcze.
1: Pogadamy, zobaczymy i wam damy znać, moi drodzy.
0: Doedukujemy się.
1: Do 10 będziemy z wami, to na pewno.
0: Przegląd prasowy, to niedługo.
1: Tak, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

0: 7.05, jak ładnie. Prawie równiutko na zegarach. Przegląd porannej prasy zaczynamy od wyborczej.
1: Tak, moi drodzy, na jedynce dzisiaj o kralu, który pogrąży prawicę. Albo bardziej takie pytanie zostało zadane przez Dominikę Wielowiejską i Patryka Rutkowskiego na stronie numer 1. Jeżeli Przemysław Kral faktycznie poszedł na współpracę z prokuraturą, opozycja może mieć poważne kłopoty. W koalicji rządowej mówią, że dostali na tacy prezent. Jest przełom w śledztwie, tak mówił wczoraj dziennikarzom w aferze Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek szczegółów zdradzić nie chciał z uwagi na dobro śledztwa, ale chwilę po jego enigmatycznej wypowiedzi wydano oficjalny komunikat. Prokuratura ujawnia część wątków śledztwa, mówi, że weryfikowane są informacje uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Fundacja, kancelaria Przemysława Krala wpłaciła na jej konto 450 tysięcy złotych. Fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współpracujących w związku z prowadzonym procesem legislacyjnym dotyczącym rynku kryptowalut. Według mediów dostać łącznie miał 160 tysięcy euro od podmiotów związanych z Zonda Krypto. O Telewizji Republika również tutaj wzmianki są, o Konfederacji Środowisk Konserwatywnych CEPAK, o ewentualnych korzyściach majątkowych przekazanych Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Również tutaj są informacje. No i dodatkowe informacje o działaniach podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dużo tych wątków się pojawia. No i te wątki zostały opisane na stronie pierwszej. Dodatkowo informacje o Morawieckim, Ziobrze, Wiplerze i Sasinie oraz o wetach Nawrockiego. Również temat się tutaj pojawił na stronie pierwszej, to w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej o Zonda Krypto. Więcej przeczytacie. Dodatkowo o kulturze słów kilka na jedynce, a to rzadko się zdarza. Artysia z potrzebą samotności. W dzieciństwie chciałam wyglądać jak lalka Barbie, chciałam mieć dużo różowego jak ona. W moim prowadzonym do 11 roku życia pamiętniku jest takie zdanie: jak dorosnę, to chcę mieć cały pokój pomalowany na różowo. Chciałam, żeby było ładnie. Barbie była dla mnie synonimem luksusu. Jestem z tego pokolenia, które śliniło się na widok Peweksu. Różowa lalka była synonimem innego świata, tak mówi Sylwia Hutnik w rozmowie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej na stronie 14 i na stronie 15. A w temacie dnia we wnętrzu o propagandowej Europie, która przegrywa z Rosją. No i propagandzie Europy, która przegrywa z tą rosyjską. Ludziom podoba się autorytarna propaganda, bo pozwala bez konieczności refleksji i ponoszenia odpowiedzialności wyrażać nienawiść, pogardę i złość. Dopóki nie zrozumiemy jej mechanizmów, nie będziemy w stanie z nią konkurować. Tak mówi

0: Peter Pomerantsev, autor reportaży o polityce Putina i współczesnej propagandzie, który wypowiada się na stronie 4 oraz na stronie 5 w Gazecie Wyborczej.
1: W Rzeczpospolitej czytamy o korepetytorach, którzy przegrywają z AI. Chatboty stają się dla nich konkurencją i dla firm szkoleniowych również. Od debiutu czatu GPT liczba zapytań o naukę języków na jednym z popularnych platform zmniejszyła się aż o 66%. Słabszy popyt widać także w cenach. Według korepetycje net średnia cena godziny spadła w przeciągu roku o prawie 3 zł. Obecnie to pierwszy taki spadek, jeśli chodzi o pomiary od 2017 roku. Potaniały też zajęcia z chemii, biologii i fizyki. Na koniec tego roku, po raz pierwszy od 2010 roku z kolei, liczba firm z tej branży może być mniejsza niż rok wcześniej. Tak mówi Tomasz Starzyk z D&B. No ja czytam jeszcze o tym, że jeśli ktoś chciałby pójść do sądu i poskarżyć My Doctor o wyciek danych, to jest w stanie uzyskać nawet 1500 zł. Tak mówi Sławomir Kowalski, partner kancelarii Just Law. No to o tym więcej na stronie 13 Rzeczpospolitej, jeśli jesteście zainteresowani. A ja w jedynce jeszcze czytam o tym, czy to agent, czy ofiara służby. Mowa o Anatolu Kotału, czyli białoruskim opozycjoniście od kilku lat mieszkającym w Warszawie. Mimo oszukujących ustaleń dziennikarzy, polska prokuratura nie będzie go szukać. O tym na stronie 2 komentarz, a na 5 rozwinięcie tematu.
0: Zaglądamy również do dziennika Gazety Prawnej. Na jedynce o opakowaniach, które utknęły przez spór resortów. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych miała obowiązywać od 12 dnia sierpnia. Zamiast tego projekt krąży między czterema resortami i UOKiK-iem. Przedsiębiorcy typują, że do Sejmu w tej kadencji już nie trafi, tak pisze Martyna Mroczek-Kowalik. Rządowe Centrum Legislacji już w lipcu uznało, że w sierpniowy termin jest niemożliwy do dotrzymania i zastrzegło, że po ustaleniu ostatecznego kształtu merytorycznego projektu będzie wymagał gruntownego dopracowania legislacyjnego. Projekt zapewnia wykonanie unijnego rozporządzenia PPWR, które i tak stosuje się bezpośrednio od 12 dnia sierpnia. Jak polska legislacja sobie z tym poradzi, na stronie 1 i na stronie 4 więcej na ten temat informacji. Zobaczycie, Wołyń najmocniej ciąży na relacjach z Ukraińcami. To kolejny temat na stronie 1. Ostatnie sondaże pokazują, że pogorszył się stosunek Polaków do Ukraińców, z czego przede wszystkim to wynika. No właśnie, i tu jedna z tych odpowiedzi na stronie 1 oraz na stronie 3 w dzienniku Gazecie Prawnej pada.
1: W Głosie Wielkopolskim czytam o tym, że lekarz transmitował na żywo swoją kolonoskopię. Profesor Dawid Murawa, chirurg, onkolog i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, pokazał swoją kolonoskopię w mediach społecznościowych. Badanie wykazało 3 polipy. Profilaktyka w Polsce leży, mówi lekarz, i właśnie chce zachęcić do tego badania, które jest bezpłatne, a nadal nie jest tak popularne. Jego wywiad możecie przeczytać na stronie 4. Tam chociażby o tym, jak przygotować się do takiego badania, kiedy jest potrzebne znieczulenie, a kiedy nie. A na jedynce Głosu Wielkopolskiego czytam jeszcze o tym, że Swarzędz pożegna się z korkami. To największa inwestycja w historii tego miasta. Tunel pod torami kolejowymi ma połączyć północ miasta z południem i odciążyć sąsiednią ulicę Kirkora. Swarzędz chce zbudować go z własnych pieniędzy. Na to ten, kto wygra przetarg, będzie miał 600 dni.
0: 12 minut po godzinie 7 na zegarku. Kończymy przegląd porannej prasy.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20.00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: 7:21 na naszym zegarze, no i tak jak obiecaliśmy, co pół godziny nowość. Teraz zaglądamy do ciepłych breaków, do kwadratów i trójkątów. Wy możecie zajrzeć na afera.com.pl do zakładki muzyka. No jeśli taka muzyka jak ta was zainteresuje, to możecie nieco więcej o nich przeczytać.
1: Tak, moi drodzy, tam wszystkie szczegóły, a na antenie oprócz ciepłych breaków jeszcze na ficie znalazła się Haladys. To ten najnowszy singiel, to lista aferowych nowości, to kwadraty, trójkąty.

0: Kultury.
1: No, przeczytaliśmy trochę o brokacie, moi drodzy. Drobinki z plastiku, metalu lub szkła, tak znalazłem w internecie.
2: To prawda, czyli mikroplastik i przez Unię Europejską jest już no, zakazany jako ten oryginalny właśnie. Jedynie zamienniki jakieś są dozwolone, tak żeby nie zagrażały ludziom czy zwierzętom, właśnie nie wchodziły do wody, do glebu i do naszych organizmów. A ja was okłamałem, teraz się dowiaduję. Mito monopolu jest właśnie brokatu. Wywiodło się to z popularnego artykułu Tajemnice brokatu, tak się nazywał. I jedna właśnie z tych najstarszych i największych firm odmówiła ujawnienia swojego największego klienta, powołując się na tajemnicę handlową. A to wywołało w internecie spekulacje o rzekomym globalnym monopolu, który w rzeczywistości nie istnieje.
1: No w sumie to nie wiemy tego, bo jeżeli nie ujawnili swojego największego klienta, to ich największym klientem może być cały świat na przykład.
2: Ale to nie jest tak, że jak spytasz jedną osobę i ona ci nie powie, to już to znaczy, że spytałeś wszystkich.
1: To prawda. Mnie bardzo ciekawi, jakie są zamienniki brokatu w takim razie, jeżeli ty o tych zamiennikach powiedziałeś, żeby teraz były to ekologiczne brokaty. Z czego to wszystko jest robione? Z jakichś organicznych bioelementów, które się potem rozkładają, to by było ciekawe.
2: Celulozy oraz naturalnej miki. Musiałem szybko wyszukać, bo się bałem, że po prostu każde wejście będziemy robić o brokaciach, tak będziemy się zastanawiać cały czas. Tak, celuloza to rzecz znana, naturalna mika to pierwsze chyba słyszę.
1: To minerał z grupy krzemianów o warstwowej budowie i charakterystycznym perłowym połysku.
2: Co my byśmy zrobili bez internetu?
1: A to w ogóle jest kolejny
2: księg
1: temat.
2: Byśmy musieli zaglądać. Sobie wyobraź, że mamy kalendarz taki wielki, dzisiaj 26 dzień sierpnia, imieniny obchodzi.
1: Synchronizujmy zegarki, potem właśnie. I wszystko będzie dobrze. No tak, o brokacie się dowiedzieliśmy dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień brokatu w kalendarzu, czyli jest brokat bio.
2: Jest coś takiego bardziej eko niż bio, chociaż bio chyba też. Tak, no celulozy w końcu to bio. A ty chcesz synchronizować zegarki, to ty chcesz robić jednak napad na tą firmę?
1: Synchronizujemy, 26 minut po 7:00.

0: No a propos tego brokatu, moi drodzy, to będzie temat, który będzie wracał, jestem przekonany. To zaglądamy jeszcze do tego, co przygotowaliśmy w konkursie, bo tu brokatowo również będzie. Zapraszamy was na Camlot Fest, który już 28 i 29 dnia sierpnia odbywać się będzie. To piątek i sobota, najbliższe w schronie.
1: Ja tam widziałem jakieś rockowe bardziej klimaty i ty uważasz, że oni tam brokatem się będą obsypywać? Już to widzę.
0: No wiesz, to znam nawet metalowe zespoły, które się przebierają i malują i to nie jest zupełnie nic dziwnego. No,
1: to oczywiście, ale do
0: myślę,
1: tego brokat...
0: Myślę, że brokat do tego wszystkiego by idealnie pasował. Żeby tak jeszcze ze sceny wyrzucać. A w ogóle jak jest pirotechnika sceniczna i koncertowa, to może zamiast tych wszystkich takich farfocli, które latają, to trzeba brokat w powietrze wyrzucać.
1: To żeby potem świetne.
0: Na każdym zostało i każdy z tym brokatem przez kolejne pół roku musiał...
1: Bardzo bym chciał wdychać ten brokat.
0: A może dlatego tego nie ma. W sumie to tak. Możliwe, że dlatego. Moi drodzy, tak, będzie psychedelic rock, będzie punk, będzie metal, będzie cold wave. To wszystko już w najbliższy piątek i w najbliższą sobotę. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli chcielibyście o wejściówki powalczyć na to wydarzenie, to piszcie pod numer 7148.
1: O treści afera podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, co zrobić, żeby być gwiazdą, taką brokatową, tak? W domyśle.
0: No, albo jakąkolwiek gwiazdą. Co zrobić, żeby zostać gwiazdą? To w tym połączeniu z brokatem oczywiście o to pytamy. Do godziny 10 możecie wysyłać swoje odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości.
1: Już z VAT-em, a wy dzwońcie 61 875 0213, żeby poinformować, co nadal.

0: serwis komunikacyjny.
1: 7.32, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie po godzinie 16. Wtedy termometry pokażą 24 kreski. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Obornickie, Rataje i Śródka. Postoicie też na Alei Praw Kobiet do Łużyckiej, na skrzyżowaniu Hetmańskiej z Głogowską. Gęsto też na przecięciu Solnej i Alei Niepodległości. Tramwaje powracają na Królowej Jadwigi. Od 29 sierpnia linie numer 6, 12 i 18 nie będą już korzystały z objazdu przez ulicę Wierzbięcice i Górną Wildę. Zamiast tego pojadą od Mostu Dworcowego prosto po drodze, obsługując przystanki Wierzbięcice i Półwiejska. Od 29 sierpnia będzie też tam możliwość przejazdu autem przez obie jezdnie, zarówno w stronę Mostu Dworcowego, jak i ronda Rataje. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na ulicach w Poznaniu, dzwońcie 618750213.
0: Aferanek.

0: 24 niecałe minuty nam zostały do godziny 8, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy do kalendarium historycznego. No i w tym kalendarium historycznym, jak tak patrzę, nie ma najważniejszych dat. Żadne miejsce nie uzyskało praw miejskich w 26 dniu sierpnia.
1: Co za smutna informacja.
0: Bardzo smutna. Mi się aż łezka wokół kręci.
1: No ale powiem ci za to, że Sobieski to w sierpniu co chwilę kogoś bił i pokonywał. Mhm. Na przykład rok właśnie 1671, 26 dzień sierpnia. Do tego hetman polny koronny Jan Sobieski pobił wojska kozacko-tatarskie w bitwie pod Bracławiem. To wtedy właśnie było.
0: To rok 1671. W roku 1850 z kolei 26 dnia sierpnia oddano do użytku bramę berlińską, będącą częścią umocnień twierdzy Poznań. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie brama berlińska była, no to ja już spieszę z odpowiedzią: na ulicy Święty Marcin, pomiędzy Zamkiem Cesarskim i budynkiem Poczty Głównej.
1: No, albo Filharmonii chyba.
0: No, to miejscu, gdzie znajduje się znak Filharmonia. Dobrze. Bardziej można w tym kierunku to nazwać.
1: No, my mamy jeszcze jeden rok, prawda? Chyba, jeśli chodzi o ten muzyczny kalendarz. Tam smutna informacja. Laura Branigan w 2000...
0: Tyż do kalendarium muzycznego?
1: No właśnie dlatego cię tak pytam.
0: No nie, no to nie, rok 2006 to ważne dla polskiej historii łapówkarstwa, moi drodzy. No bo w roku 2006 Przegląd Sportowy opublikował tak zwaną listę fryzjera 28 polskich pierwszoligowych, drugoligowych sędziów piłki nożnej. Zostało opublikowanych. Grand Press został za te publikacje przyznany. No, chyba największa afera, jeżeli chodzi o polski futbol, afera korupcyjna, to rok 2006.
1: Tak mi się wydaje też. Bardzo dobrze, że wróciłeś do tego. No, dwudziestolecie w końcu, no to jak moglibyśmy o tym...
0: Okrągła rocznica,
1: nie
0: to prawda.
1: Wspomnieć, prawda? No, ale dobrze, teraz przechodzimy, cofamy się 2 lata wstecz do roku 2004. No i wtedy smutna informacja, bo zmarła Laura Branigan, a my gramy oczywiście co innego moglibyśmy. Jest parę hitów, ale tak, chyba ten największy.
0: To Self Control od Laury Branigan.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: No pełne słońce na naszej antenie, moi drodzy, i dzisiaj przez dużą część dnia również pełne słońce będziemy mogli zobaczyć, bo ta chmurka to tylko taka jedna, dwie takie kumulusy gdzieś mogą nam na niebo zajrzeć w trakcie i to tyle.
1: Ale się tak odwracamy, zerkamy w to słońce.
0: No na razie jest pełne. Tymczasem lista aferowych nowości. Dominika przychodzi do nas z najnowszym singlem. To powrót.
2: Wyznaczam kurs. Już nikt mnie nie dosięgnie.

0: 7.51, zaczynamy od sportu, bardziej sport zaczynamy od siatkówki.
1: Tak, moi drodzy, bo Mistrzostwa Europy siatkarek trwają, no i polska reprezentacja na tych mistrzostwach w końcu jakiś taki sznyt złapała, jakby się nasze reprezentantki obudziły. Jakby
0: trzeci mecz wygrany i ty mówisz, że dopiero?
1: No tak, trzeci mecz wygrany, no ale wygrany w końcu na zasadach takich, jakie nasze reprezentantki chciały i zagrały tak, jak chciały. Chociaż w składzie naszej reprezentacji w tym momencie brakuje Aleksandry Szczygłowskiej, która nieustająco problemy zdrowotne ma. Będziemy dostawali informacje oczywiście, tak cały zespół poinformował o stanie naszej libero, no ale za tę weszła inna nasza reprezentantka, która grała i to grała bardzo dobrze i tak samo po wywiadach pomeczowych mówiła, że tak, w końcu to było to spotkanie, w którym zagrałyśmy tak, jak chciałyśmy. Poprzednie spotkania były wygranymi spotkaniami, no ale nie były to takie spotkania, na jakie liczyliśmy wszyscy. Wczoraj mecz z reprezentacją Słowenii 3-0 wygrały nasze reprezentantki, to 25-14, 28-26 i 25-18. No i tym samym zakwalifikowały się już do turnieju głównego, do fazy playoffowej. Dwa mecze nam zostały, to mecz z Niemcami i mecz z Turcją. Dwa bardzo poważne spotkania. Z Niemkami Polki zmierzą się już jutro po godzinie 15. No a z Turczynkami później. To spotkanie chyba będzie tym spotkaniem najtrudniejszym, więc kciuki nadal trzeba trzymać.
0: Jak najbardziej, my zaglądamy do piłki, tam sporo się działo, można powiedzieć. Robert Lewandowski zagrał z Chicago Fire, no i odpadł z Leagues Cup. To koniec właśnie tych rozgrywek dla klubu z Chicago. Lewandowski grał do 83 minuty i chyba tyle można o nim powiedzieć. Lewandowski bezbarwny, Lewandowski antybohater. Do takich nagłówków chyba nie przywykliśmy, no ale to dlatego właśnie, że Lewandowski zmarnował niestety dwie dobre kontry, a po tej ostatniej stracił Chicago Fire właśnie bramkę na 2-1 i tym samym już mieli pewny odpadek. Tak to się mówi, prawda?
1: Pewny odpadek? Mieli pewny odpadek, to na pewno jakiś pewny odpadek mieli.
0: Pewną przegraną, jeśli chodzi o Leagues Cup.
1: Z drugiej ligi najlepszej na świecie oczywiście po Ekstraklasie, no a teraz ta zdecydowanie najlepsza, czyli mistrzów.
0: No właśnie. Ja zaglądam do Juventusu. Tam Kamil Grabara zagra właśnie. On przeszedł z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia, dokładnie za 500 000 euro. Ma grać do końca sezonu. Tak wygląda umowa, ale jest opcja wykupu za 11,5 miliona euro. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O miejsce w bramce będzie rywalizował z Guillermo Vicario. Zaglądam jeszcze do Ligi Mistrzów. Tam 32 drużyny znane są już, które wystąpią właśnie w tych rozgrywkach. Wczoraj zakończyły się mecze.
1: Trzy
0: mecze się zakończyły. Ja zaglądam jeszcze szybko, jakie to mecze.
1: Bodo Glimt i Nets, Lask i Celtic. No i Baku, moi drodzy, z Szewą. W kolejności 3-0, 5-1 i 5-2. Dzisiaj kolejne cztery spotkania po 21:00 AEK i Lewski Sofia, potem Lion i Fenerbahce. Nie potem, tylko w tym samym czasie Viking i Dynamo Zagrzeb oraz NK Celje i Slovan Bratysława. Tak ten ostatni moment playoffowy eliminacji do Ligi Mistrzów wygląda. Z piłki nożnej to jeszcze Liga Europy, to kolejne rozgrywki startują jutro i o tym będziemy również jutro
0: dzisiaj
1: informować.
0: Dzisiaj rozstartują Rapid Wiedeń gra z Hertz, ale jeśli chodzi o Polaków, to Górnik Zabrze gra z Monako jutro o 18:45, a Raków Częstochowa z Hajdukiem jutro o 19:00. No a jeśli chodzi jeszcze o Ligę Europy oczywiście, no to jutro Jagiellonia Białystok gra, no i Lech Poznań również gra o godzinie 20:00. To tyle, jeśli chodzi o piłkę.
1: Tak, zaglądamy jeszcze na szybko do świata tenisa, moi drodzy. Kilka turniejów mamy do omówienia, przede wszystkim US Open idzie na pierwszy ogień, tu jesteśmy na etapie kwalifikacyjnym. Wczoraj mogliśmy oglądać mecz jednego naszego reprezentanta. Max Kaśnikowski grał z Nikolajem Budkowym Kiaerem, no i ten mecz niestety przegrywa, to 6-7, 6-4 i 4 do 6. Mecz kwalifikacyjny w singlu mężczyzn. Jeżeli chodzi o dalsze etapy kwalifikacji i dalsze mecze kwalifikacyjne, no to tutaj naszego reprezentanta żadnego już nie ma. Jeżeli chodzi o singla kobiet, no to w kwalifikacjach mogliśmy oglądać nasze reprezentantki od początku tygodnia. Wczoraj Martyna Kubka wygrała z Aniką Penickową. To 6-7, 6-4 i 6-2. Tak to spotkanie się zakończyło. Będziemy mogli oglądać ją w kolejnym wydaniu tego US Open właśnie, czyli dzisiaj po godzinie 20:30. Ta zmierzy się z Mariną Basol, z Riberą, reprezentantką Hiszpanii w kolejnym meczu kwalifikacyjnym. No a już 2 dnia września zacznie się runda druga i tam reszta naszej polskiej reprezentacji dołączy. Jeżeli chodzi o Monterey Open, no to tutaj możemy oglądać Maję Chwalińską. No i Maja Chwalińska jutro w kolejnym spotkaniu, to 1/8 finału, zmierzy się z Alicją Parks. To tenis, no i to również przegląd świata sportowego.
0: Tak jest. My jeszcze na sam koniec powiemy, że po raz 4 w historii Poznań będzie gospodarzem mistrzostw świata w kajakarstwie. To już właśnie dzisiaj. One startują do niedzieli. Potrwają 29 kajakarzy. To z Polski i 7 para kajakarzy. No i to wszystko, jeśli chodzi o serwis sportowy.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Tymczasem na zegarku 3 minuty do 8.
3: Marcel Kujawa, zapraszam. Strażacy w 2. rocznicę tragedii na Kraszewskiego upamiętnili 2 strażaków, którzy zginęli wtedy w czasie akcji. Uroczystości złożenia kwiatów pod symbolicznym hydrantem przyglądało się wielu mieszkańców okolicy. Prokuratura w zeszłym tygodniu podzieliła się wynikami śledztwa. Organ postawił zarzuty 2 osobom, właścicielom firmy prowadzącej serwis baterii na parterze kamienicy. Pożar miał spowodować niewłaściwie składowane ogniwa. Kamienica wskutek ognia została zniszczona na tyle, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał jej całkowitą rozbiórkę.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
3: Spór o halę na Golęcinie trwa. Czy powstanie? Prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Biernacki twierdzi, że do organizacji nie dochodzą ustalenia włodarzy miasta.
5: Do nas doszły głosy sprzeciwu mieszkańców Sołaczy. I to tyle. My nie chcemy się kłócić z mieszkańcami Sołacza, my nie chcemy postponować ich decyzji. Po prostu artykułujemy tylko potrzebę budowy takiej hali w tym kompleksie lekkoatletycznym, który mógłby być fantastyczną bazą treningową nie tylko dla województwa wielkopolskiego.
3: Rada Sołacka uważa, że lokalizacja budynku na Golęcinie nie jest właściwa. Radni osiedlowi postulują odsłonięcie w tamtym miejscu rzeki Bogdanki.
6: Bogdanka powinna zostać odkryta. Wiadomo, że pod nasypem kolejowym prawdopodobnie nie będzie to możliwe, ale w dalszej części, bo ona tutaj przechodzi po prostu pod betonem, prowadzi pod rzutnią, tam do Parku Sołackiego. Jeżeli tutaj się zrobi jakieś nowe drogi, to nie będzie tego miejsca.
3: Mówiła zastępczyni przewodniczącego zarządu Rady Osiedla Sołacz Małgorzata Łukaszewska. Decyzja o postawieniu hali pozostaje wyłącznie w rękach władz Poznania. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak spotkał się z amerykańskim dyplomatą Brettem Hurstem. Ten drugi pełni funkcję sekretarza do spraw politycznych amerykańskiej ambasady. Spotkanie miało zostać zainicjowane przez Amerykanów. Jankowiak na antenie Radia Poznań powiedział, że przekonywał stronę amerykańską do utworzenia w okolicy stałej bazy. Jeśli by tak się stało, to do Wielkopolski przybędzie 5000 żołnierzy wraz z rodzinami. Mówi się, że w grze są 2 lokalizacje: Wrocław i Oborniki Wielkopolskie.
4: Czy wiesz, że...
3: Za niedługo poznamy poznańskiego taksówkarza roku 2026. Miasto w ten sposób chce podziękować taksówkarzom za ich wkład w funkcjonowanie Poznania. Wydarzeniu będą towarzyszyć pokazy taneczne i muzyczne. Oprócz tego zaplanowano prezentację zabytkowych taksówek. Ambasadorem akcji jest aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz, który wspomina, jak kiedyś wyglądała taka praca.
7: Przede wszystkim, jak się wsiada do tego samochodu, to on nie ma wspomagania, na przykład kierownica. To jest ogromna trudność kręcić. Wsiada się do samochodu, jednym palcem się teraz kieruje. Za tamtych czasów kolejka pasażerów wstała, wyczekiwała, machała i podjeżdżała taksówka, no i sobie wybierała.
3: Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody rzeczowe i pieniężne. Rywalizacja składa się z testu wiedzy o Poznaniu i przepisach ruchu drogowego oraz praktycznego pokazu umiejętności za kierownicą na autodromie. Konkurs wraz z całą uroczystością odbędzie się 30 sierpnia. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek.
8: Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8:01 wybiła na zegarach, a więc droga kuro, zapraszamy.

0: 26 dzień sierpnia w kalendarzu mamy, to środa, moi drodzy, 2 dni do weekendu nam zostały, więc po tej środzie to już, jak ustaliliśmy, zjeżdżalnia do weekendu.
1: Z górki, to pewne. Imieniny dzisiaj obchodzi Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz i Symplicjusz. Najlepszego oczywiście życzymy.
0: Międzynarodowy Dzień Psa w kalendarzu mamy, ale nie wiemy, dlaczego on jest 26 dnia sierpnia.
1: Sprawdzaliśmy? Czy...
0: No ja tak sprawdzam, patrzę i tak nie mogę tego dopatrzeć się. Może jeszcze w trakcie tej audycji jakoś informacje nam się uda zgarnąć i wtedy wam wszystko wyjaśnimy i powiemy. Święto brokatu to jest kolejna rzecz, która została wpisana do kalendarza.
1: No i przysłowie na dziś jedno zostało wybrane. Ja czy ty?
0: Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie.
1: Kamil nie pyta, tylko gada.

0: 5 minut po godzinie 8, czas na ten segment programu.
1: W tym tygodniu, moi drodzy, tak jak zapowiedzieliśmy i tak jak jest od samego początku, mamy dwie płyty, dwie krótkie płyty, co prawda, no ale bardzo ciekawe to są propozycje. Jedna płyta to płyta, epka, nie płyta, od Lia Sky pod tytułem It Isn't Real, a druga propozycja to Blue Lights od Angel Egg.
0: No i dla nich trip-hop nie jest niczym nieznanym, oni właśnie gdzieś zapełniają tą lukę, jeśli chodzi o polski właśnie ten gatunek, no bo za bardzo nikt tego nie gra, a oni właśnie grają. My zaglądamy do numeru 1.
1: Tak, to Angel Egg, to Violence is a Number.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Tak spoglądając na to Free Yourself od Jesse War, no to zastanawiam się, czy miałeś kiedykolwiek jakieś takie przemyślenie, żeby właśnie uwolnić się od wszystkiego, zostawić wszystko i wyjechać na przykład w Bieszczady?
1: Chciałbym nieraz, wiesz, mam takie marzenie, tak? Ale jakoś potem budzę się z tych wyobrażeń i jednak
0: budzik
1: idę...
0: Budzik ustawiony na 5:00 o poranku.
1: Nie, to jest świetne. Bardziej tak myślę wstecz o jakichś innych moich pracach, czy też zajęciach. Mhm. Na studiach, czy gdzieś tam w szkole, to bardziej tak.
0: A, to bardziej wtedy.
1: To się nie uwolniłem chyba nigdy, jakoś mimo wszystko byłem posłuszny do końca. A i powinienem dobrze się zbuntować.
0: Dobrze, że teraz też jesteś posłuszny do końca. O godzinie 5 budzik, 6:30. Zaczynamy, 10:00
1: kończymy. 5:30 wstaje w końcu, nie?
0: O, idealnie się to wszystko zgadza. No, na naszej antenie też się zgadza, moi drodzy, bo zaglądamy na listę aferowych nowości.
1: Tam na Włoch i tam patrząc właśnie... No kolejna nowość, kwintet chyba, tak, jazzowy. No
0: będzie
1: proszę.
0: Jazzowo. A po tym jazzie czas na trochę kultury. Skał.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzy hasła. Młody ojciec, 11-letnia córka i ostatnie wakacje w tureckim kurorcie. To tyle. O tym filmie nie opowiem Ci więcej, bo albo zaspoileruję, albo zacznę płakać. I Ty też prawdopodobnie zaczniesz płakać, bez względu na to, czy to Twój pierwszy, drugi czy piąty seans. Choć takich masochistów nie znam. Jedno jest pewne, Under Pressure, Queen z Davidem Bowiem już nigdy nie będzie takie samo. Plenerowe kino pałacowe, godzina 21:30. Za co dostał Oscara DiCaprio? Na pewno nie za Wilka z Wall Street. Właściwie nie wiem dlaczego. Wilk z Wall Street to szybki awans, wielka kasa, szalone imprezy, oszustwa finansowe. Wiesz, słuchaczu lub słuchaczko, jak to się skończy. Polecam wybrać się na seans Wilka z Wall Street, szczególnie jeśli czeka Cię jakaś rozmowa o pracę. Bo co jeśli w ramach zadania rekrutacyjnego będziesz musiał komuś sprzedać długopis? Kto wie, ten wie, a jeśli nie wiesz, wybierz się na taras na scenę letnią o godzinie 20:30.
3: Aferanek, najlepszy z wielu pobudek.

0: Lubisz hot dog?
1: Lubię hot dog,
0: ale... A zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego hot dog ma w sobie dog?
1: Zastanawiałem się.
0: I znalazłeś odpowiedź?
1: Znalazłem na pewno. A czy pamiętam? Absolutnie nie.
0: Ja też nie pamiętam, bo chyba też to kiedyś sprawdzałem, ale
1: uwielbiam,
0: zupełnie nie
1: kiedy
0: pamiętam.
1: Właśnie zadajesz mi pytanie, na które nie znam odpowiedzi i ty też nie znasz. I to jest takie fajne, bo możemy powiedzieć aferanek@afera.pl.
0: Zapraszamy do godziny 10:00, możecie pisać
1: wtedy
0: tam
1: możemy porozmawiać też i z wami, albo sprawdzić to, ale nie. Zaskoczcie
0: nas. Nie sprawdzamy. Nie sprawdzamy.
1: Tak jest.
0: Nie będziemy was informować, moi drodzy, dlaczego hot dog to hot dog, ale poinformujemy was o tym, dlaczego Międzynarodowy Dzień Psa jest 26 dnia sierpnia. Bardzo proszę.
1: Tak, został ustanowiony w USA jako National Dog Day. Święto wywodzi się właśnie ze Stanów Zjednoczonych. W 2004 roku ustanowiła go Colleen Page, ekspertka od praw i stylu życia zwierząt domowych właśnie z fundacji National Dog Day Foundation. Tak ona się nazywa. Jako dzień obchodów wybrała właśnie 26 dzień sierpnia, a to dlatego, że dla niej jest to ważna data, ponieważ gdy miała 10 lat, właśnie w tym dniu dostała takiego pierwszego czworonoga.
0: O, i to jest fajny dzień, żeby sobie takie międzynarodowe święto stworzyć. Jak ty na przykład pamiętasz, dostałbyś jakąś w dzieciństwie taką zabawkę pierwszą, taką swoją wymarzoną, to musisz ustawić w kalendarzu dzień tej zabawki.
1: Dzień
0: właśnie.
1: Klocków na przykład, bo wtedy dostałem jakieś klocki, co nie?
0: Polako...
1: I wszyscy teraz będziecie obchodzić, bo ja mam fundację... klocków i będziecie obchodzić
0: tak, taki dzień klocków. Polakom, moi drodzy, to nie wystarczyło Międzynarodowy Dzień Psa, bo my mamy własne święto psa i to jest pierwszy dzień lipca, więc no, niestety za nami, ale w przyszłym roku sobie o tym przypomnimy i również będziemy o tym informować.
1: Takie święto to myślę, że warto dwa razy do roku obchodzić.
0: To może jeszcze trzy, za innego psa.

0: Moi drodzy, były psy, były psy.
1: Były psy.
0: Był brokat.
1: Było też.
0: Tak, jeszcze zwierzęta mamy.
1: Sarny, łosie, jelenie.
0: I nietoperze. I o tym również, moi drodzy, teraz po godzinie 8.30 w dzikiej stronie Poznania.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30. Witajcie w środę, wybiła godzina 8.30 i przenosimy się na dziką stronę Poznania. Bardzo dobrze, że znowu tutaj jesteśmy, bo w świecie zwierząt zawsze coś się dzieje. Dzisiaj zajrzymy do nietoperzy, ponieważ mamy koniec sierpnia, a od mniej więcej połowy sierpnia do połowy października trwa jesienna wędrówka, jedna z dwóch, którą odbywają w ciągu roku nietoperze. To znaczy, że zbliża się zima i nietoperze z miejsca, w którym normalnie sobie żerowały, muszą się przenieść i poszukać sobie jakiejś zimowej kwatery. I dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tych ssakach. Nawracający w tej audycji wątek to jest na pewno to, że świat się zmienia i w związku z tym zwierzęta również muszą się zmieniać, bardziej adaptować swoje zachowania. I dotyczy to również nietoperzy. Pierwotnie nietoperze preferowały kryjówki w suchych, spokojnych miejscach, powiedzmy jakaś szczelina skalna albo jakieś drzewo. No a teraz świat się zmienia, drzew jest coraz mniej. W Poznaniu ze szczelinami skalnymi też może być ciężko, ale za to mamy domy i budynki, które też stanowią dla nietoperzy dobry cel. I co to oznacza? No, że nietoperze lecąc sobie, migrując. I to oznacza, że nietoperze lecąc sobie, migrując, mogą się gdzieś zatrzymać, powiedzmy u nas w domu. Zasnąć może nawet przez przypadek zaczepionym o firankę. Co w takiej sytuacji? Po pierwsze, to, że nietoperze zajmują budynki, to jest normalne. One mają naprawdę niesamowitą zdolność wciskania się i wynajdywania wszelkich szczelin i otworów. I mogą się dzięki temu dostać w jakąś szczelinę pod tynkiem, jakieś poddasze albo w przestrzeń w stropodachu. Ale jeśli już mamy takiego gościa u nas w domu, jeśli zwierzę lato, po prostu ułatwiamy mu powrót do natury, czyli zamykamy inne wejścia do tego pomieszczenia, gasimy światło, obowiązkowo gasimy światło, ponieważ nietoperz w oświetlonym pomieszczeniu widzi mniej więcej tyle, ile człowiek, któremu świecimy w oczy latarką. Więc by ułatwić po prostu powrót do swojego środowiska, otwieramy też wszelkie okna i nietoperz po chwili powinien sam wylecieć. Jeśli z kolei wyśpi, nie dotykamy go, za pomocą jakiegoś materiału przekładamy go delikatnie do kartonu i nie wypuszczamy w dzień, no bo znowu on sobie nie poradzi w dzień, należy poczekać do zmroku, żeby go wypuścić do natury. W takim wypadku warto też się zapoznać z bezpiecznymi technikami łapania i wypuszczania takiego zwierzaka. Jeśli chodzi o unikanie bezpośredniego kontaktu z nietoperzem, no to jest to kwestia tego, żeby po pierwsze tego naprawdę delikatnego zwierzaka nie uszkodzić, ale też uchronić siebie przed zarażeniem wścieklizną. Mimo tego, że ryzyko zarażenia się w Polsce od nietoperza, na przykład europejską wścieklizną nietoperzową albo jakąkolwiek inną chorobą, jest znikomo małe, no to można je ograniczyć właściwie do zera, po prostu nie dotykając nietoperza. Dodatkowo dzięki temu nie ryzykujemy na przykład zmiany w wampira, no ale GUS już nie udostępnia statystyk, jeśli chodzi o tę przypadłość. No i co dalej z tymi miejscami, których szukają nietoperze? Prócz właśnie jakichś, powiedzmy, starych strychów, gdzie nic im nie przeszkadza, albo piwnicą. Mam wrażenie, że wizerunek nietoperza nierozerwalnie łączy się z obrazem płodnej jaskini, gdzie one mogą zwisać z tego sufitu, jest ich taka chmara. I to nie jest fałszywy obraz. Że w Poznaniu nie ma za wiele takich naturalnych jaskiń. Myślę, że najbliższa to będzie gdzieś w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tam na przykład jest takie miejsce jak jaskinia nietoperzowa. Jednak, jak już wspomniałam wcześniej, zwierzęta przystosowują się do warunków zastanych. A tak się składa, że Poznań od jakichś 200 lat dysponuje bardzo rozbudowanym systemem fortyfikacji. Chodzi tu oczywiście o twierdzę Poznań, czyli bardzo ważny dla miasta element historyczny, wybudowany przez Prusaków na początku XIX wieku. Twierdza Poznań to jest, tak jak już powiedziałam, zbiór fortyfikacji ustawionych na planie takiego poligonu i rozciągające się wzdłuż ścisłego centrum miasta. Niektóre z tych umocnień zostały już rozebrane, ale niektóre można zwiedzać oraz stały się też domem dla nietoperzy właśnie. Twierdza Poznań jest jednym z kilku miejsc w Polsce, w którym liczebność nietoperzy przekracza 500, a do tego Fort III znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz na terenie poznańskiego zoo. No i to są warunki już w ogóle idealne dla nietoperzy. Przedstawiciele zoo mówią o tym, że można tam spotkać około 80 osobników kilkunastu gatunków. A tak w ogóle to w Polsce mamy aktualnie 28 gatunków nietoperzy. Na świecie jest 1400. I co jeszcze z tych miejsc zimowania nietoperzy? Na przykład, uwaga, Rondo Caponiera. Tak, dokładnie tam, wśród tych niedziałających schodów, ludzi spieszących się do pracy, nie mogących znaleźć dobrego wyjścia spod ziemi, zimują sobie nietoperze. I są to gatunki: karlik malutki, karlik drobny oraz karlik większy. Z czego karlik malutki jest najmniejszym gatunkiem nietoperza w Europie, o długości ciała od około 3 do 5 cm. To, że nietoperze zimują na Kaponierze, wiemy dzięki inwentaryzacjom przyrodniczym, czyli takim spisom wartości przyrodniczej danej przestrzeni, dzięki której wiemy, że na przykład na Kaponierze zimują sobie nietoperze, w jakimś lesie możemy zaobserwować konkretne gatunki zwierząt albo jakichś zagrożonych roślin. I jeśli chodzi o takie działania inwentaryzacyjne, to w Poznaniu nieocenioną pracę wykonuje Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które w swojej szerokiej działalności prowadzi m.in. takie obserwacje, ale na przykład obsługuje też nietoperzowy telefon pomocy i tam można dzwonić w nietoperzowych sprawach. Na przykład jeśli znaleźliśmy na ulicy nietoperza, który wygląda na rannego, albo jeśli powiedzmy, nie wiem, jakiś nietoperz sobie zasnął na firance u nas w salonie, co też może się zdarzyć. Wracając do inwentaryzacji, to bardzo ważne, że takie organizacje działają, bo ponieważ formalna informacja o tym, że na jakimś terenie przebywa gatunek, w tym przypadku nietoperz, pozwala je chronić. Dlaczego? Bo powiedzmy, że zdarzy się jakiś inwestor, który chciałby wyremontować coś na Kaponierze, to najpierw musiałby uzyskać tak zwaną decyzję środowiskową i takowa zobowiązuje go do prowadzenia prac budowlanych i remontowych z wykorzystaniem sprzętu emitującego hałas i drgania rezonujące poza okresem hibernacji nietoperzy, czyli wtedy, kiedy ich tam po prostu nie będzie, żeby im nie zaszkodzić. Decyzje środowiskowe to jest po prostu forma kontroli inwestycji, które mogą w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na swoje otoczenie, a dzięki inwentaryzacjom wydawanie takich decyzji ma po prostu sens. A jeśli wam, słuchacze, zdarzy się kiedyś spotkać nietoperza i w wyniku tego zmienić w wampira, to nie martwcie się, ja będę na was czekać po dzikiej stronie Poznania. W środowy poranek mówiła dla was Hania Kowalska.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
4: Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
7: Jezu, gdzie jestem?
8: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
11: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Jakiś czas temu informowaliśmy was za głosem wielkopolskim i wszystkimi innymi serwisami miejskimi, poznańskimi, że modliszki zaczynają się pojawiać w naszym mieście i dookoła naszego miasta. No i moi drodzy, mamy potwierdzenie jeszcze z pierwszej ręki, można to nazwać pierwszą ręką, czy z drugiej ręki, bo przez telefon?
1: To chyba z drugiej ręki już, jak
0: to może z pierwszego ucha, o.
1: O, na przykład.
0: Z pierwszego ucha, że rzeczywiście modliszki się pojawiają. Słuchacz Jacek zadzwonił, powiedział, że w Baranowie w ogrodzie widział, no i tak sobie siedzi u nich i żyje. No i dobrze, że żyje.
1: Jak najbardziej powinny żyć. Czytaliśmy właśnie o tym, że pojawiają się nawet na balkonach, aż tak wędrują, aż tak wysoko. To nie wiedziałem, że one się aż tak wspinają. No ale też można spotkać je w trawie. No i ważne jest, żeby im nie przeszkadzać, żeby sobie żyły.
0: Tak, moi drodzy, przypominamy, że modliszki są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową. Więc jeżeli taką zobaczycie, no to popatrzcie sobie i to maksymalnie co róbcie.
1: No właśnie, nie przeszkadzać to po pierwsze, chyba najważniejsze. You know what?

0: No jeżeli wy chcielibyście do nas zadzwonić, to przypominamy 618750213. To numer telefonu do nas. Zapraszamy serdecznie. Do godziny 10 można dzwonić.
1: A my zaglądamy jeszcze na listę aferowych nowości. Tam Wasylkowski przychodzi z latem. No i faktycznie zaczarował tą pogodę i lato też myślę, że mamy za oknem.
0: To prawda, to prawda. Jak powiedział, tak jest, moi drodzy. To lista nowości.

0: W ten piątek i w tę sobotę rusza Camelot Fest, a tam możecie znaleźć takich artystów jak Rapid, Barn TV, Kira Aloha, Villa Cosmos, to w piątek, a w sobotę jeszcze Oversleep Academy, Manuscript, Letarg i Pretensje. A wy możecie się właśnie wybrać na ten festiwal za naszą sprawą i za sprawą naszego konkursu.
1: Tak, moi drodzy, wejściówka pojedyncza to jest to, co dla was przygotowaliśmy. 7148 to jest numer, pod który możecie pisać w treści SMS-a, afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Co zrobić, żeby zostać gwiazdą? To a propos tego brokatu dzisiejszego porannego.
0: Wraz z uzasadnieniem czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 10:00 złotówka i 23 grosze. To już z VAT-em koszt takiego SMS-a.

0: 3 minuty do godziny 9. Marcel Kujawa, zapraszam. Co dalej z pasażami na osiedlu Piastowskim? Z informacji wynika, że obecnie nie jest planowana ich rozbiórka. Budynkami administruje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych i Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Pawilony są wynajmowane bądź dzierżawione.
1: Wiadomości z...
2: Następnym krokiem teraz będzie dowiedzieć się, jakie są plany remontowe, bo to, że pasaż handlowy zostaje, to jest bardzo dobra informacja, ale pytanie też, co z planami remontowymi, bo to też jest ważne. W chwili obecnej te pasaże nie wyglądają idealnie, mówiąc oględnie.
0: Mówił przewodniczący zarządu osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak. Działacz podkreśla, że pasaże są ważnym miejscem funkcjonowania lokalnej społeczności.
1: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
0: Już jutro na Uniwersytecie Adama Mickiewicza rozpocznie się konferencja European Association for Japanese Studies. Tematem przewodnim będzie kraj kwitnącej wiśni. Wydarzenie wraca do Polski po 23 latach. Ta cykliczna impreza przyciąga setki badaczy z całego świata. European Association for Japanese Studies to organizacja skupiająca naukowców zajmujących się Japonią, jej społeczeństwem, historią, polityką oraz relacjami z innymi państwami. Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu dokonał pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Takie rozwiązanie ma umożliwiać rozporządzenie ministra cyfryzacji i ministra spraw wewnętrznych, które weszło w życie 23 sierpnia. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapowiada przychylne podejście do składanych wniosków o transkrypcję.
3: Dzisiaj, z tego co wiem, już pierwszy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kolejne są składane, natomiast to też są wnioski, które muszą być z pewnymi załącznikami, z dokumentami, także to nie będzie automatyzm, każdy związek będzie indywidualnie rozpatrywany. Ale co do zasady jesteśmy nastawieni pozytywnie. Ten pierwszy wniosek jest pozytywny.
0: Zdaniem włodarzy wcześniejsze transkrypcje byłyby niezgodne z prawem. Wiele miast w Polsce zapowiedziało, że będzie odmawiać złożonym wnioskom.
1: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
0: Dyrektorzy poznańskich szkół otrzymali nominację na to stanowisko. Uroczystość wręczenia powierzeń odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania. Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech podkreśla, że kryzys demograficzny jest widoczny w poznańskich placówkach.
4: Jeżeli spojrzymy na poznańską oświatę, no to z jednej strony już czujemy spadki demograficzne, które są zauważalne w przedszkolach, natomiast absolutnie tego nie czujemy w tej chwili w szkołach. W średnich, jeszcze biorąc pod uwagę zainteresowanie poznańskimi szkołami dzieci, przede wszystkim młodzieży z powiatu poznańskiego, więc z kolei pod tym względem to wyzwanie było zwiększenie ilości miejsc w szkołach średnich.
0: Nominacje odebrało 57 dyrektorów. 40 z nich zostało nimi w drodze konkursu, kolejnym 16 przedłużono kadencję. W jednym przypadku stanowisko powierzono w ramach porozumienia z organem mającym pieczę pedagogiczną nad szkołą, ponieważ konkurs nie wyłonił zwycięzcy. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

0: kalendarzu środa, 26 dzień sierpnia, imieniny obchodzi dzisiaj Sandra, Aleksandry, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz i Symplicjusz. Najlepszego życzymy.
1: Dodatkowo w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Psa wpisany został, święto brokatu również. No i przysłowie na dzisiaj. Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. Spiekło w sierpniu?
0: No, tak chyba nie za bardzo.
1: Tak fifty-fifty, nie?
0: No.
1: Albo nawet forty-forty. To zima będzie też forty-forty.
0: Mam wrażenie, że w ogóle bardzo łatwo się rymuje w tych przysłowiach zawsze. Wszędzie i będzie, i to tak powielane jest. A to co u nas po tej piosence następnej, to przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. Tam będzie chociażby o rankingu miast przyjaznym kierowcom.
1: Tak, ciekawe informacje.

0: sami nie jesteśmy ekspertami, więc stwierdzać sobie możemy co najwyżej to, że wstajemy o 6, zaczynamy o 6.30, a kończymy o 10. Ale eksperci się zebrali i eksperci się wypowiedzieli na ten temat.
1: Przygotowali raport, a w tym zestawianiu, w tym raporcie oceniane były chociażby średnie prędkości jazdy w centrum i poza nim, liczba zgłoszonych kolizji, zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania, czy też średnie ceny paliw.
0: Tak, moi drodzy, i w raporcie mamy dwie różne statystyki. Mamy statystykę dla miast poniżej 300 tysięcy mieszkańców i dla miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. To sobie zaczniemy do tej statystyki zaglądać i szukać, gdzie miasto Poznań się znalazł.
1: No trzeba szukać i szukać i na samym dnie. Tam tak, jesteśmy.
0: Tak, ponieważ patrząc na ranking ogólny, na wynik ogólny i na to, jak miasto przyjazne kierowcom jest, no to okazuje się, że w zestawieniu tym, w którym miasto Poznań również się znalazło, no to trzeba spojrzeć na miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. O! Ostatnie, szóste, Poznań z 30 punktami w rankingu na miejscu ostatnim ex aequo z Łodzią znalazł się w tym rankingu właśnie.
1: No, czyli o jedno miejsce wyżej, chociaż no ex aequo, więc nie wiem, czy to tak można uznać. W zeszłym roku byliśmy na miejscu siódmym jako Poznań, w roku 2024 na miejscu ósmym, w 2023 na miejscu szóstym, no i w 2022 chyba najwyżej, bo na miejscu czwartym. No i tak to wygląda.
0: Odwróć tabelę, Poznań będzie na czele, tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o wygranych, no to Bydgoszcz wygrało to zestawienie, potem Lublin na miejscu drugim i Szczecin na miejscu trzecim. No dobrze, ale mówimy o ogólnym punktażu, a trzeba zajrzeć jeszcze do środka tego zestawienia. Co było oceniane, jak było oceniane i gdzie Poznań się tam znalazł?
1: No jeśli chodzi o to, jak najszybciej i gdzie się poruszamy, to właśnie w tym raporcie było to badane w dniach roboczych, w godzinach od 7 do 21. No i zaglądamy do Poznania, tam średnia prędkość w centrum to 23 km na godzinę. Tutaj jesteśmy na miejscu szóstym, tuż za Łodzią, tam 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o tą prędkość poza centrum w mieście, to w Poznaniu to dokładnie 37 km na godzinę.
0: No i to w zestawieniu znaleźliśmy się na miejscu szóstym, za nami Wrocław i za nami Kraków. Trzeba również spojrzeć na parkowanie, no bo to temat, który wraca w naszym mieście dosyć często, jak są podwyżki, no to mówi się, że jedno z najdroższych miast, jeżeli chodzi o strefę parkowania. No i rzeczywiście jesteśmy jednym z najdroższych miast, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. Za nami tylko Kraków, moi drodzy, na miejscu ósmym Poznań się znalazł. Średnia opłata w strefach płatnego parkowania to 8 zł 33 grosze. W Krakowie płaci się średnio 8 zł 75 groszy. To dwa ostatnie miejsca w tym rankingu.
1: Jeśli chodzi o Bydgoszcz, która właśnie plasuje się na pierwszym miejscu, to ponad dwa razy taniej, tam jest 3 zł 92 grosze. Jeśli chodzi właśnie o średnią płatność za parking, zaglądamy tam, gdzie do miast, w których jest najmniej kolizji. To jest liczone na 1000 mieszkańców. Poznań ma prawie 12 kolizji na 1000 mieszkańców, a w całym roku 2025 było takich kolizji 6380.
0: I to miejsce siódme, za nami Łódź i Lublin, na miejscu pierwszym Wrocław, Szczecin na miejscu drugim i Bydgoszcz na miejscu trzecim. Spoglądając na te rankingi, spoglądając na te dane, no trzeba powiedzieć, że miasto Poznań jest jednym z najmniej przyjaznych kierowcom miast. No i właśnie, możemy zacząć rozmowę na ten temat w sumie. A czy nie powinniśmy zacząć myśleć o mieście już tak bardziej, jako o tych komórkach 15-minutowych, do których to samochodem nie trzeba dojeżdżać, tylko w których można poruszać się pieszo, rowerem, hulajnogą czy innymi środkami transportu. Właśnie tak do 15 minut, żeby nie trzeba było gdzieś daleko jeździć. No, patrząc na statystykę, no, miasto Poznań chyba bardzo chciałoby do tego momentu jakoś dojść, żeby odkorkować, przyspieszyć podróżowanie. Nie wiem, czy zmniejszyć koszty płatnego parkowania, ale może jest to jakiś taki wyznaczony kierunek.
1: Myślę, że tak. No jedynie to, co może wyróżnić Poznań, to ta kwestia ekologiczna i chociażby możliwości ładowania samochodów elektrycznych. Tam znajdujemy się nieco wyżej.
0: Bo na miejscu drugim, z tego co patrzę. No więc, moi drodzy, konkluzję z tego można wysnuć jedną. Wysiadamy z samochodów i przesiadamy się na rowery i komunikację miejską. Jak zrobimy to wszyscy, to prawdopodobnie trafimy na miejsce pierwsze.

Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Zapraszamy również bardzo serdecznie. Możecie napisać aferanek@afera.com.pl albo zadzwonić 618750213 w sprawach drogowych i okołodrogowych. No właśnie, możecie skomentować, jak wam się jeździ po Poznaniu. Czy uważacie, że miasto Poznań jest dla was przyjaznym miejscem do kierowania, czy nie? Do godziny 10 czekamy.
1: A dla ciebie jest takim przyjaznym miastem?
0: Oj, to zależy. To
1: wiesz,
0: zależy.
1: Jak przyjeżdżasz na aferanek, to chyba problemu jeszcze nie ma, bo to jest dość wcześnie. Jak
0: no chyba, że światła są źle skonfigurowane i potem na jednym rondzie na przykład czekasz utkniesz 10 minut, aż się coś zmieni, aż będziesz mógł w końcu pojechać. No jak się w godzinach szczytu jeździ, to wiesz, to już zdecydowanie można to określić jako pewnego rodzaju tragedia. Można się przyzwyczaić, a można się przesiąść, można się wyprowadzić. Dużo jest opcji.
1: Nie potrafię znaleźć wyjścia, tak mogliby powiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania chociażby, no ale tych wyjść jest parę. No możemy się też przesiadać jak najbardziej. Coraz bardziej na rowery. My zaglądamy na listę aferowych nowości, tam Per Lachaise i właśnie utwór Nie potrafię znaleźć wyjścia. To 18 minut po godzinie 9.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: Kamilu, mam do ciebie pytanie. Ty tak lubujesz się z jazzem?
2: Oj, prawda? Bardzo się lubuję z jazzem.
1: A jakie są takie podgatunki jazzu?
2: Hip-hop. Tyle mogę ci powiedzieć.
1: Emo jazz jest, słuchaj, na przykład. O, wiesz, nie wiem, czy słuchałeś takiego.
2: Na pewno słuchałem jakieś podgatunki jazzu, ale szczerze mówiąc, takie rozgraniczenie gatunkowe zupełnie mnie nie interesuje i nigdy, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się, jak można określić dany rodzaj danego jazzu. Wiem, że jest jakaś taka strona internetowa, na której połączone są wszystkie i zestawione są wszystkie gatunki muzyczne, jakie istnieją w ogóle. Jest tego ogrom. No i wchodząc na przykład w jeden gatunek, nagle nam się wyświetla kolejny ogrom podgatunków tego danego gatunku. Świetne to jest rzecz.
1: I takie drzewo rośnie i rośnie.
2: I takie drzewo rośnie i rośnie. I można, tam oczywiście to jest podane z przykładami, więc można sobie do tego wszystkiego zajrzeć i jeszcze posłuchać przedstawicieli danego gatunku, danego podgatunku, podgatunku, danego podgatunku i podgatunku, podgatunku, podgatunku. Polecam. Ciekawa zabawa to jest.
1: No to koniecznie będę musiał też sprawdzić, a jeśli wy chcecie sprawdzić Emo Jazz, no to Oversleep Akademii zagra na Camelot Feście w tę sobotę właśnie o godzinie 17:30 to otwarcie bramek. Wy możecie się tam wybrać właśnie za sprawą naszego konkursu.
2: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Wejściówkę mamy do rozdania. Możecie do nas pisać pod numer 7148. W treści wiadomości wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie. Dzisiaj pytamy, co zrobić, żeby zostać gwiazdą?
1: No, pewnie. Wszyscy chcą zostać gwiazdą? Chyba nie.
2: Nie, ale no jeśli... teraz w tych czasach to wszyscy chcą zostać influencerem, a nie gwiazdą.
1: To prawda, chociaż jest to chyba najmniej szanowany zawód w ogóle w Polsce teraz. Były takie badania przeprowadzone.
2: Tak było.
1: Nawet mniej szanowany niż politycy, sobie wyobraź.
2: Nawet mniej szanowany niż dziennikarz, sobie wyobraź. A to jest już osiągnięcie.
1: Co zrobić, żeby być gwiazdą? To nasze pytanie.
2: Czekamy do godziny 10:00, złotówka i 23 grosze. To jest koszt takiej wiadomości. A jak już mówimy o influencerach...

0: Tak a propos tych influencerów, bo nie każdy pewnie mógł zrozumieć. No to Dezydery, moi drodzy, to za mojego dzieciństwa była wspaniała postać polskiego YouTube'a.
1: Masterczułek to był, tak?
0: Tak.
1: I on Minecrafta nagrywał?
0: Tak.
1: To dlatego go minąłem.
0: I gierki komputerowe. Bawiłem się jak nie wiem. No a teraz się bawię również, słuchając jego muzyki, to ciarki za nami na antenie.
1: Jak najbardziej. Do nas napisał słuchacz, jak się okazuje, odnośnie tego jazzu. Sobie wyobraź. Aleksander pisze, że jeśli ktoś lubi jazz, uważaj, bo to może cię lekko zaboleć, to tylko dlatego, że nut nie umie czytać. Sobie wyobraź.
0: Mocne stanowisko, bardzo mocne stanowisko. Czy ja mam na to stanowisko odpowiedzieć?
1: Tak mi się wydaje.
0: Polecam pójść sobie na jakiś koncert, na przykład jazzowy, i zobaczyć, jak ci wszyscy muzycy czytają nuty. I takiemu muzykowi możesz położyć nuty na tym podstumencie nutniczym. On wejdzie na scenę, zobaczy te nuty pierwszy raz i zagra koncert taki, jakiego nigdy w życiu nie słyszałeś, czytając z nut Avista podczas tego koncertu.
1: To jest świetne, trochę to jest tak, że oni tak bardzo potrafią te nuty czytać, że nie muszą ich czytać. To jest trochę tak, że jeśli znasz zasady, to możesz je łamać.
0: To już w innym kierunku można też pójść a propos tego, ale to jest tak jak z uczeniem się języka. Na samym początku czytasz te litery, próbujesz tworzyć te zdania, a na kolejnym etapie i kolejnym etapie i kolejnym etapie, no to patrzysz na zdanie po angielsku i wiesz dokładnie, co ono znaczy. Tak samo jest z nutami. Patrzysz na nuty i wiesz dokładnie, co one znaczą.
1: Czy ty pijesz też do koreańskich naszych imion, które Natalia, realizatorka, nam napisała?
0: O koreańskich imionach to jeszcze możemy sobie porozmawiać dzisiaj, moi drodzy, ale czasu nam coraz mniej zostało, bo już za chwil kilka doliczony czas na naszej antenie. Było o sporcie.
1: Było.
0: Po godzinie 7.50. Było o Lidze Europy, było o Lidze Konferencji, było o Lidze Mistrzów. Dlaczego Lecha Poznań nie ma w Lidze Mistrzów?
1: No bo odpadliśmy. No słuchaj, da się przepaścić trzybramkową przewagę. Da się przepaścić, jak się okazuje, w meczu rewanżowym. Miejmy nadzieję, i chyba czegoś takiego w historii jeszcze nie było, żeby zaprzepaścić siedmiobramkowe zwycięstwo. To by było ciężkie.
0: To by było naprawdę ciężkie. Miejmy nadzieję, że tak jak mówisz, to jest niemożliwe, nierealne. I nie da się tego zrobić. A propos tego Lecha Poznań, moi drodzy, no to rewanż z TAN już jutro.
1: Tak.
0: Dobrze
1: jest.
0: Patrzę? Już jutro. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, po godzinie 20. No a teraz nie o tym, co będzie, a o tym, co było.
1: Tak, doliczony czas, miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebny i nie będzie grany jutro w Szwajcarii, ale grany jest teraz na naszej antenie. Tam o Lechu Poznań, o Warcie, o PSŻecie, o szczypiornistach i wiele, wiele więcej.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Kilka minut dla sportu w eterze. Michał Rogoziński, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Mistrz Szwajcarii zbity bez litości. Lech Poznań rozgromił przy bułgarskiej FC Thun aż 7-0 w czwartkowym pierwszym meczu czwartej rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Europy. Dwie bramki zdobył Patryk Wolemark, a po jednej dorzucili Alach Jarsa-Jadmanesz, Mateusz Skrzypczak, Radosław Morawski, Daniel Hokans i Robert Gumny. Dwaj ostatni wpisali się na listę strzelców w drugiej połowie. Pięć goli padło jeszcze przed przerwą, już wówczas właściwie wyjaśniając kwestię awansu. 7-0 to najwyższe zwycięstwo Lecha w historii jego gry w europejskich pucharach. Do tej pory było nim 6-0 odniesione w 2008 roku. Przeciwnikiem był wówczas inny szwajcarski zespół Grasse Hopper Zürich. Bramkarz kolejorza Mateusz Lis podkreśla, że taki wynik był możliwy dzięki skutecznemu rozczytaniu gry FC Thun jeszcze przed meczem.
4: Wiedzieliśmy, że FC Thun gra taką piłkę bardzo ryzykowną, że mają to ustawienie, szczególnie przy piłce, że jest dużo tego miejsca. Wykorzystaliśmy to ich granie ryzykowne w taki sposób, jaki sobie założyliśmy.
3: Rewanż jutro w Szwajcarii. Jeśli nie dojdzie do sensacji, Lech pozna rywali w fazie ligowej w piątek. Na wygnaniu doskonale czują się zieloni. Warta Poznań pokonała 1-0 Chrobrego Głogów w piątkowym meczu piątej kolejki pierwszej ligi. Jedynego gola w 8 minucie zdobył Aleksander Wołczek. Dla wypożyczonego ze Śląska Wrocław pomocnika było to debiutanckie trafienie w zespole Dumy Wildy. Mecz rozegrany został na wyjeździe, choć pierwotnie właśnie w piątek zieloni mieli przywitać się z publicznością przy drodze dębińskiej. Zwyciężyły jednak obawy o to, czy poznańskie inwestycje miejskie na czas odbiorą ogródek po przebudowie murawy i Warta złożyła wniosek o zamianę gospodarza. W tym kontekście 9 punktów i 6 miejsce w tabeli to wynik, który szczególnie docenia trener Maciej Tokarczyk.
5: To też jest trudne pod kątem regeneracji, bo wracamy często późno w nocy po meczu i ten sen tydzień w tydzień jest zaburzony, więc teoretycznie mamy zwykle jeden dzień mniej do odkręcenia się, więc tym bardziej te zwycięstwa smakują.
3: Na powrót do domu trzeba będzie jeszcze poczekać. Zamienionego gospodarza ma także najbliższe spotkanie z Miedzią Legnica. Pierwszy gwizdek w niedzielę o 12:30. Kwestia awansu do finału nadal jest otwarta. PSZ Poznań przegrał w niedzielę 42-48 z Rowem Rybnik w wyjazdowym pierwszym meczu półfinałowym drugiej Ekstraligi Żużlowej. Bohaterami Skorpionów byli Ryan Douglas i Niels Christian Iversen. Australijczyk zdobył 13 punktów i 3 bonusy, a Duńczyk dołożył do tego 12 oczek. Obaj podwójnie wygrali 13 i 15 wyścig, utrzymując PSZ na powierzchni. 6-punktowa różnica sprawia, że oba zespoły przystępują do rewanżu pełne nadziei.
6: Strata nie jest aż na tyle duża, że nie moglibyśmy sobie poradzić w Poznaniu. Myślę, że jeśli wszyscy weźmiemy się w garść, a na pewno się weźmiemy, będziemy ciężko trenować przed rewanżowym meczem, to myślę, że ten dwumecz jest na pewno do wygrania.
3: Mówił młodzieżowiec PSZ-u Antoni Mencel. Dobra informacja jest taka, że Skorpiony do rewanżu najprawdopodobniej przystąpią w pełnym składzie. Trener Eryk Jóźwiak zapowiada powrót kontuzjowanego Kamila Witkowskiego.
7: Będziemy robić wszystko, żeby to on już pojechał w rewanżu. Taki był plan też od początku. Teraz miał spokojnie czas na rehabilitację. Ten mecz w Pile, jak i ten tutaj w Rybniku. Już jakby z góry założyliśmy, że to będzie czas na dojście do sprawności Kamila, więc mamy jeszcze jeden tydzień teraz, w którym już będziemy szykować się do tego, żeby jechać, a w tym tygodniu meczowym już Kamila zobaczymy na pewno na motocyklu.
3: PSZ i ROW spotkają się na Golęcinie 6 września. Zwycięzca dwumeczu najprawdopodobniej zmierzy się z Polonią Bydgoszcz, która w drugiej parze zremisowała na wyjeździe z Orłem Łódź. Przygotowania do sezonu halowego trwają pełną parą. Szereg sparingów i turniejów towarzyskich mają za sobą poznańskie drużyny. Najbardziej zapracowani byli szczypiorniści. Enea WKS Grunwald Poznań zajął drugie miejsce w memoriale Janusza Zalewskiego w Szczecinie. Wojskowi w półfinale ograli 36-30 Gwardię Koszalin, a w meczu o pierwsze miejsce ulegli 36-39 miejscowej Pogoni. Panie sprawdziły się z kolei na tle zespołów z czeskiej MOL Ligi. Enea Piłka Ręczna Poznań przegrała jednak kolejno 30-41 z Sokolem Pisek, 34-39 z DHC Pilzno i 28-45 z Hazenum Kynszwart. Koszykarska elita była natomiast punktem odniesienia dla Enea Basketu Poznań. Podopieczni Edmundsa Walejki w sparingu z Dzikami Warszawa przegrali 66-96 z wyjątkiem trzeciej kwarty, nie odstając jednak drastycznie od brązowego medalisty Mistrzostw Polski. Przygotowania zakończyli już futsaliści Wiary Lecha. Bilans ich meczów towarzyskich to 2 zwycięstwa, remis i 2 porażki. W piątek podopieczni Orlando Duarte zadebiutują w futsal Ekstraklasie. Ich przeciwnikiem na inaugurację będzie Śląsk Wrocław. Początek spotkania w hali na Morasku o godzinie 20. Zaglądamy na arenę międzynarodową. 16 krążków i 4 miejsce w klasyfikacji medalowej to dorobek reprezentacji Polski na akademickich mistrzostwach świata w kajakarstwie. Regaty w węgierskim Szeged przyniosły biało-czerwonym 4 złote, 6 srebrnych i 6 brązowych medali. Wyniki mogły być nawet lepsze, ale jak zauważa Elżbieta Nowak z AZS OWF Poznań, część osad wystartowała na Węgrzech nieco z marszu.
8: Czas przygotowań troszkę intensywny ze względu na to, że dziewczyny tutaj jeszcze były zaraz po młodzieżowych mistrzostwach Polski, więc troszkę musiałyśmy kombinować, inne zejścia. Też mamy teraz inny sprzęt niż wcześniej trenowałyśmy, więc trzeba byłoby też do niego się przyzwyczaić. Intensywnie, ale z uśmiechem na twarzy. Z dziewczynami się długo znamy, także zawsze to fajnie popływać razem.
3: Warto podkreślić, że w składzie akademickiej reprezentacji Polski znalazła się aż 12 zawodników z 6 poznańskich uczelni. Kolejna piątka kajakarzy trenuje w poznańskich klubach, jednocześnie studiując w innych miastach. Ale kajakową stolicą Poznań tak naprawdę stanie się dopiero dziś. Rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na Jeziorze Maltańskim zaprezentuje się ponad 850 zawodników z 79 krajów. Wśród nich będą medaliści Igrzysk Olimpijskich i Mistrzowie Świata.
9: Jeżeli chodzi o zawody, ja myślę, że będą to najlepiej zorganizowane Mistrzostwa Świata w historii światowego kajakarstwa. Poznań jak zawsze ma świetną atmosferę, wszystko jest przeprowadzone na najwyższym poziomie. Myślę, że wszyscy czują się tutaj zaopiekowani.
3: Mówił prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz. Przed rokiem w Mediolanie biało-czerwoni wywalczyli 2 złote i 1 brązowy medal. Jak będzie na własnej ziemi? Pierwsze starty już dziś, a Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie potrwają do niedzieli. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
10: Autopromocja. Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
11: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
12: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je, notowanie w piątek o 20.
10: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Jeżeli przyzwyczailiście się do remontów, moi drodzy, które mamy w mieście Poznaniu, no to uwaga, uwaga, uwaga. Trzeba będzie się powolutku odzwyczajać od tego, no bo zbliża się koniec wakacyjnych utrudnień na trasach tramwajowych, na przykład na przebudowywanym skrzyżowaniu Wierzbiędzic i Królowej Jadwigi.
1: Koniec remontów właśnie na Dąbrowskiego i na trasie na Franowo, tuż przed początkiem nowego roku szkolnego. Duża część poznańskich tramwajów właśnie wraca na te stałe trasy. 29 sierpnia dokładnie tramwaje powrócą na trasę między Poznaniem Głównym a ulicą Półwiejską, czyli już w tę sobotę.
0: Tak, moi drodzy, a jeżeli chodzi o skrzyżowanie Królowej Jadwigi, no to na ten moment trwają testy nowego torowiska. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak przebiegają testy nowego torowiska. Czy jeździ tam specjalny tramwaj testowy?
1: Chyba tak.
0: Czy jeżdżą tam normalne tramwaje i po prostu tak testujemy już na żywym organizmie? Na pewno w tym momencie testowane to wszystko jest. 29 dzień sierpnia to jest ten moment również, w którym tramwaje na to skrzyżowanie wrócą. No i miejmy nadzieję, że to jest również ten moment, w którym skończą się tam utrudnienia, jeżeli chodzi o drogę samochodową, chociaż patrząc w tym momencie, jak tam wygląda wylana masa drogowa, no to jeszcze trochę to chyba potrwa.
1: No potrwa. Dokładnie chodzi o tramwaje linii 6, 12 i 18. One przejadą od dworca Poznań prosto w kierunku ulicy Półwiejskiej i Ronda Rataj, a linia numer 10 na Wierzbieńcice i w kierunku Dębca. Tego samego dnia również tramwaje będą dojeżdżać na Franowo, tam linie 1, 16 i 18 oraz przejadą ulicą Dąbrowskiego od rynku Jeżyckiego do skrzyżowania z Żeromskiego, tam linia numer 2, 8 i 18.
0: Jeżeli zastanawiacie się, czy to wszystko i czy teraz będzie tylko dobrze, no to jeżeli jeździcie trójką, dziesiątką, jedenastką albo piętnastką, no to utrudnienia będą, ponieważ od 29 dnia września te linie 3, 10, 11, 15 będą jeździć objazdami, to w związku z pracami na odcinku między Mostem Teatralnym a Rondem Kaponiera.
1: Jeszcze linia numer 3 między Mostem Teatralnym i Świętym Marcinem pojedzie objazdem przez Fredry i Gwarną. Linia numer 10 między Mostem Teatralnym a Wierzbieńcicami pojedzie ulicą Fredry, Gwarną, Święty Marcin i Towarową, a linia numer 11 między Mostem Teatralnym a Mostem Dworcowym pojedzie przez Jeżyce, ulicami Dąbrowskiego, Kraszewskiego i Zwierzyniecką, a jeszcze ostatnia, linia numer 15 między Mostem Teatralnym a Bałtykiem pojedzie dolną trasą PST do Dworca Zachodniego, a następnie ulicą Głogowską i Roosevelta.
0: Tak, i takie to będą utrudnienia, moi drodzy. Ważne, że jedne się kończą, jeżeli kolejne się zaczynają.

0: All that I want to tylko więcej remontu w mieście. My tak narzekamy i tak zawsze będziemy narzekać, bo to taka chyba polska przypadłość, żeby narzekać.
1: No szczególnie w Poznaniu ten remont trzeba. Przecież gdyby przestali, to byśmy tak nie narzekali. Tylko mówili, że jest super, a że remont za remontem. No dobrze, no ale trzeba powiedzieć, że też jakieś korzyści z tego płyną.
0: Tak, to prawda. Mamy nowe torowiska, cichsze torowiska.
1: Rynek.
0: Trawę na niektórych torowiskach.
1: Na niektórych
0: drogi rowerowe. Znika trawa na torowiskach. Mhm. To prawda, to mnie akurat bardzo ciekawi, że na niektórych torowiskach na przykład jest trawa, po czym po remoncie nagle nie ma trawy na torowiskach. I to nie jest tak, że jest tam ziemia, na której trawa rośnie. Tylko po prostu nie ma nawet miejsca. Są na przykład kamienie wysypane albo beton. Nie wiem, nie rozumiem niektórych.
1: Najbardziej
0: decyzji.
1: Co mnie martwi, jeśli chodzi o właśnie taką zieleń i przyrodę w stosunku właśnie do nowych linii powstających, to te chyba drzewa zombie w tych donicach, takich stawiane, które usychają bardzo szybko. No tak to nie powinno wyglądać zdecydowanie. Takie coś możemy obserwować chociażby na Świętym Marcinie.
0: Po co stawiać donicę, jak pod tą donicą i pod warstwą bruku jest też ziemia?
1: Albo beton właśnie. Chyba dlatego stawiałem te
0: donice. Ale pod tym betonem jest też ziemia.
1: Tak, to prawda. Ale daleko.
0: Mamy ziemię w ziemi, moi drodzy. Nie potrzebujemy usypywać ziemi nad ziemią.
1: Nie wiem, czy my się znamy, wiesz co, na tym tak dosadnie. No ale...
0: Dogłębnie.
1: Dogłębnie, mhm. Właśnie.
0: No cóż, to zostawmy w takim razie. Jeżeli mówisz, że się nie zgadzam, nie znamy, no to się nie znamy i nie będziemy na ten temat więcej mówić. Wy możecie się również wypowiedzieć. Adres i telefon znacie, a za nami to była lista aferowych nowości a propos tego All That I Want. Darek Dymek do nas przyszedł. Myślisz, że on chce remontów?
1: Myślę, że nie.
0: Myślę, że nikt nie chce remontów.
1: Może tak być właśnie.
0: Ale potem jest ładniej.

0: O, nasi bracia Czesi. Wspaniały to jest kraj. My już kiedyś rozmawialiśmy o języku czeskim i to bardzo śmieszne, że mówi się ahoj, a nie ma tam dostępu do morza. To jest rzecz jedna. Druga rzecz jest taka, że zupełnie czeskiego nie rozumiem, a będąc Polakiem chyba trochę powinienem. A trzecia rzecz jest taka, że moi drodzy Czesi i Polacy mogą być skłóceni.
1: Doszło do takich właśnie informacji i to przez radio nasze takie sąsiadujące, bym powiedział, bo zbyt goszczy. Radio PIK zostało zaatakowane w nocy.
0: Nie przez Czechów.
1: Tak, nie. Z 16 na 17 sierpnia. Nie, około godziny 16 sierpnia dokładnie doszło do ataku hakerskiego na stronę internetową Radia PIK. Tam miało zostać wygłoszone co innego, no ale hakerzy zrobili to tak, że niby Polska planowała zajęcie terytorium Czech. No właśnie, taki dokument gdzieś został podmieniony i taki miał wzbudzić jakieś emocje, rozumiem, w nas.
0: No tak, wzbudził w tobie w tym momencie?
1: No trochę mnie martwi.
0: Może w Czechach wzbudził jakieś emocje i już nie będziemy się tak dogadywać. Trzeba wypuścić po prostu polską wersję sąsiadów i się dogadać w ten sposób, albo zrobić im jakiś remont. A tak już zupełnie na poważnie, moi drodzy, no to rzeczywiście był taki atak hakerski na polskie radio Pomorza i Kujaw. Trzymajcie się tam, bo jak podaje Polska Agencja Prasowa, no właśnie, po tym ataku hakerskim na stronie internetowej mogliśmy przeczytać o próbie aneksji terenów czeskich przez Polaków.
1: Radio Afera mówi, nic takiego Polska nie planuje, mam nadzieję, ale i to nie będzie planować.
0: Ale warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz by tak było w historii polskiej, kiedy Polska próbuje anektować terytorium czeskie.
1: Mamy taką niechlubną historię, niestety.
0: No tak. Na szczęście to nie jest zupełnie ten moment. No i pamiętajcie, dezinformacja szerzy się wszędzie, nie tylko na social mediach.

0: 3 minuty zostały do godziny 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Nabór do 28. edycji Nagrody Jana Baptysy Quadro rozpoczęty. Plebiscyt wyłoni najlepsze rozwiązania architektoniczne w Poznaniu. Swoje propozycje mogą przysłać mieszkańcy, instytucje, jury i architekci. Wydarzenie patronatem objął Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Tam też 16 października odbędzie się gala, na której poznamy wyniki konkursu. Wszystko to zostanie połączone z obchodami 80-lecia kształcenia architektonicznego na Poznańskiej Politechnice. Dzisiaj ruszyły zapisy na akcję Fyrtlujmy. Są to bezpłatne zajęcia pływackie dla poznaniaków, które odbywają się na pływalni miejskiej Rataje i pływalni miejskiej Atlantis. Oferta obejmuje zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów.
2: Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze w ogóle nie uczestniczyły w naszych zajęciach. Jako drugie kwalifikują się osoby, które były na liście rezerwowej w poprzedniej edycji, która była wiosenna. A na trzecim miejscu są dopiero osoby, które już brały udział, ponieważ no chcemy, żeby po prostu jak największa ilość mieszkańców naszego miasta miała możliwość wzięcia udziału w takich darmowych zajęcia, które są finansowane przez budżet miasta Poznania.
1: Mówiła w hurtowni Martyna Gabryszak z Fundacji Pływajmy. W ramach pierwszej edycji przeprowadzono 155 zajęć dla 165 osób.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Instytut Monitorowania Mediów stworzył raport analizujący posty prezydentów w mediach społecznościowych. Dokument obejmował treści opublikowane w lipcu tego roku. Liderem zestawienia pod kątem sumy reakcji jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jacek Jaśkowiak w tym rankingu zajął 7 miejsce, mając na koncie 9,5 tysiąca zebranych interakcji.
4: Najwięcej polubień otrzymały posty dotyczące pozytywnych i atrakcyjnych dla mieszkańców aspektów życia miasta. Na pierwszym miejscu znalazła się publikacja pokazująca, jak zmieniła się ulica 27 grudnia. Na drugim post o zielonych zmianach na Wiedzie, a na trzecim publikacja promująca miejskie kąpieliska i możliwości wypoczynku nad wodą w Poznaniu.
1: Mówił kierownik działu raportów medialnych w Instytucie Monitorowania Mediów Tomasz Lubieniecki. Prezydent Poznania został pokonany w zestawieniu chociażby przez włodarzy Opola i Kielc.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Duże zmiany w komunikacji zbiorowej w Murowanej Goślinie. Od 1 września przejazdy nią będą tam całkowicie bezpłatne. Oprócz tego uruchomiono 4 nowe linie autobusowe do okolicznych wsi. Stare linie zostaną wzmocnione dodatkowymi kursami. Ponadto zmienia się nazewnictwo niektórych przystanków. Nazwy z liczbami rzymskimi będą zastąpione oznaczeniami nawiązującymi do poprzecznych ulic lub charakterystycznych miejsc. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów. Na jutrzejsze zapraszam od 6.57.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: Godzina 10 na zegarku, a to oznacza, że po raz ostatni witamy się z aferową kurą.

0: Mamy środę, 26 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz i Symplicjusz. Najlepszego oczywiście, że życzymy.
1: Tak, moi drodzy, w kalendarzu mamy wpisane jeszcze dwa święta, Międzynarodowy Dzień Psa i Święto Brokatu. Nie ma za co, opisaliśmy wam wszystkie, opisaliśmy również działanie brokatu, więc myślę, że wyjdziemy wszyscy z tej audycji bogatsi o jakąś zupełnie niepotrzebną nam wiedzę, ale przynajmniej o jakąkolwiek.
0: No ale bardziej świadomi, no bo brokat no to mikroplastik, teraz zamieniamy go na celulozę, jest bardziej eko, więc pro i super.
1: Może w końcu na szczycie Himalajów, na Mount Everest nie będzie mikroplastiku, jak się postaramy odpowiednio.
0: Tylko celuloza mówisz, tylko celuloza. Że w brokacie tam ludzie chodzą jeszcze do tego. No tego to się nie spodziewałem. Jeśli chodzi o Camelot Fest, no to mamy dla was właśnie do rozdania, dla jednej osoby dokładnie, ten festiwal od piątku do soboty. Tam się pojawisz... Ty masz odpalone?
1: Bo mieliśmy kilka odpowiedzi, moi drodzy.
0: Było o jazzie.
1: Niestety ta odpowiedź jazzowa nie wygrała, aczkolwiek bardzo zabawna była. Ale no, jedna wyjściówka jest do rozdania. Dlatego słuchacz Jan do nas napisał. No i słuchaczu Janie, wygrywasz. Odpowiedź jest długa, więc proszę się przygotować. Co zrobić, żeby zostać gwiazdą? Trzeba przyjechać do Poznania na studia, zamieszkać w akademiku obok pewnej stacji radiowej, dołączyć jako wolontariusz do afery, tworzyć własną muzykę i promować ją na antenie, nie przyznać znając się do bycia jej autorem, zyskać wielką popularność z tego powodu i wyprzedać stadion. Tak zostaje się gwiazdą.
0: To chyba taka to historia jeszcze nie była.
1: To jest pewne rozwiązanie. Nie wiem, czy to rozwiązanie by zadziałało, tak szczerze, bo ja nie wiem, czy my mamy taki zasięg, żeby wypromować kogoś tak, żeby wyprzedał stadion, ale możemy...
0: Dlaczego by nie?
1: Możemy spróbować.
0: Mówisz, że chcesz puszczać swoją nutę, nie przyznając się do tego?
1: Nie przyznając się, wypromować ją tak mocno, że zostanę wielką gwiazdą, zyska wielką popularność i wyprzedam stadion.
0: I wtedy mówisz, narpa się ma i ja teraz gram stadiony i nie gadam w aferze.
1: Chyba,
0: już.
1: Że słuchacz Jan ma taki plan.
0: Słuchaj, musimy sprawdzić wszystkich Janów w aferze.
1: Musimy sprawdzić wszystkich Janów w aferze. Słuchaczu Janie, wygrywasz SMS z wiadomością zwrotną, za chwilę do ciebie poleci. Dziękujemy wszystkim innym, którzy również wysyłali do nas wiadomości. No ale niestety, wejściówka jedna.
0: Zbigniew Siwek i Natalia Król, to oni odpowiedzialni za realizację tegoż programu. Marcel Kujawa odpowiedzialny za serwisy informacyjne, a przed mikrofonami od 6.30.
1: Mikołaj Pokorzyński i Kamil Strużyński, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Dobrego dnia życzymy. No i na sam koniec zaglądamy. Tym razem nie do kalendarium historycznego, a do informacji tak naprawdę sprzed chwili, do informacji z wczoraj. Bo wczoraj zmarła w wieku 80 lat Dolly Parton.
0: A więc my, żeby uczcić jej pamięć, gramy 9 to 5.
1: Na sam koniec. Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się.

Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. Doliny napływa, gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.

0: This next one's called Free Bird 2.
1: Nowość w eterze, eterze, w eterze.
2: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra.

świecą, szło piętrzą, wręcz nadzieją coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem, powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie, będę portalem jak słońce.

Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: I've named this one
3: Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu! Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Nowość w eterze.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzy hasła. Młody ojciec, 11-letnia córka i ostatnie wakacje w tureckim kurorcie. To tyle. O tym filmie nie opowiem Ci więcej, bo albo zaspoileruję, albo zacznę płakać. I Ty też prawdopodobnie zaczniesz płakać, bez względu na to, czy to Twój pierwszy, drugi czy piąty seans. Choć takich masochistów nie znam. Jedno jest pewne, Under Pressure, Queen z Davidem Bowiem już nigdy nie będzie takie samo. Plenerowe kino pałacowe, godzina 21:30. Za co dostał Oscara DiCaprio? Na pewno nie za Wilka z Wall Street. Właściwie nie wiem dlaczego. Wilk z Wall Street to szybki awans, wielka kasa, szalone imprezy, oszustwa finansowe. Wiesz, słuchaczu lub słuchaczko, jak to się skończy. Polecam wybrać się na seans Wilka z Wall Street, szczególnie jeśli czeka cię jakaś rozmowa o pracę. Bo co jeśli w ramach zadania rekrutacyjnego będziesz musiał komuś sprzedać długopis? Kto wie, ten wie, a jeśli nie wiesz, wybierz się na taras na scenę letnią o godzinie 20:30.
1: Alter Mixer.

przekonamy, że

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 20.

0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.
3: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

i butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Alt.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
3: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
2: Zaaferowani. Czwartki o 20.
3: Afera. Lubię to.
4: Pium, pium.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Nowość w eterze.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra.

świecą, szło piętrzą, wręcz nadzieją coś mnie tchnęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzy hasła. Młody ojciec, 11-letnia córka i ostatnie wakacje w tureckim kurorcie. To tyle. O tym filmie nie opowiem Ci więcej, bo albo zaspoileruję, albo zacznę płakać. I Ty też prawdopodobnie zaczniesz płakać, bez względu na to, czy to Twój pierwszy, drugi czy piąty seans. Choć takich masochistów nie znam. Jedno jest pewne, Under Pressure, Queen z Davidem Bowiem już nigdy nie będzie takie samo. Plenerowe kino pałacowe, godzina 21:30. Za co dostał Oscara DiCaprio? Na pewno nie za Wilka z Wall Street. Właściwie nie wiem dlaczego. Wilk z Wall Street to szybki awans, wielka kasa, szalone imprezy, oszustwa finansowe. Wiesz, słuchaczu lub słuchaczko, jak to się skończy. Polecam wybrać się na seans Wilka z Wall Street, szczególnie jeśli czeka cię jakaś rozmowa o pracę. Bo co jeśli w ramach zadania rekrutacyjnego będziesz musiał komuś sprzedać długopis? Kto wie, ten wie, a jeśli nie wiesz, wybierz się na taras na scenę letnią o godzinie 20:30.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
5: I've named this one Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
5: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Minęła 16.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj za konsoletą realizatorską będzie odpowiadał tutaj Kuba Jamrus. Natomiast po drugiej stronie przy mikrofonie Kamil Gruszka. Witamy was bardzo serdecznie w środę, 26 sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzą między innymi Sandra, Aleksander czy Maria, ale również Natalia, Fortunat czy Ireneusz. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko tutaj dołączyć serdeczne życzenia do naszych dzisiejszych solenizantek i solenizantów. No i przede wszystkim zaprosić was no naprawdę w bardzo dobrą podróż związaną z na przykład naszymi bardzo mega dobrymi kawałkami muzycznymi, do których posłuchania serdecznie was zapraszamy.

16:03 na naszych zegarach, a zatem czas na dzisiejszy konkurs. Słuchajcie, jeżeli nie macie jeszcze planów na ten weekend, a mowa tutaj o piątku i sobocie, to ja tutaj wychodzę wam naprzeciw, bo mam do rozdania jedną pojedynczą wejściówkę na festiwal Camelot Fest, no, który właśnie, tak jak wspomniałem, odbędzie się w piątek i sobotę w Schronie. I słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby w ogóle tę wejściówkę dostać? Słuchajcie, bierzecie telefony w dłoń i wysyłacie na numer 7148, wpisując oczywiście wcześniej w prefiksie słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko, po prostu odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, którym jest takie oto zadanie, żebyście po prostu pokrótce opisali nam jakąś zabawną historię z udziałem waszych czworonogów. No a to nie bez kozery takie pytanie tutaj dzisiaj pada, no bo z racji tego, że w nietypowych świętach mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Psa. A zatem no, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wam powodzenia, no i kreatywności wiele. Wysyłajcie do nas SMS-y, czekamy na nie. A koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

I czas na naszą pierwszą nowość dzisiaj, a jest nią utwór pod tytułem Patrząc. Wykonawca to Nawodź. Nie wiem, z czym wam się kojarzy, ale mi Nawodź to tutaj się kojarzy przede wszystkim z rośliną. No ale poza tym jeszcze też z jakimś tam, pamiętam, miejscowym dworkiem chyba w przed wiośnią, chociaż nie jestem pewny, ale coś pamiętam na lekcjach literatury było. No i jak to Nawodź ma w swoim zwyczaju, no ona bardzo się rozrasta. No i na tej podstawie tutaj wykonawca też stwierdził, że ich muzyka jest właśnie podobnie jak ta roślina, bo prezentuje właśnie takie naturalne odstępstwa od takich geometrycznych reguł, od takich prawideł. No więc jest taka, można powiedzieć, w sumie no nieokiełznana. No i tak jak oni tutaj podkreślają, jest to rodzaj muzyki, jeśli chodzi to o ich nowość, coś w połączeniu syntetycznego, organicznego, no ale również tak wygląda na coś ściśle zaprojektowanego. No i to przede wszystkim pokrótce charakterystyka Nawodzi. Zresztą posłuchajcie sami.

A teraz bardzo tutaj ważna wiadomość, zwłaszcza dla mieszkańców osiedla Bolesława Chrobrego, bo stało się coś takiego, że straż pożarna została zadysponowana do bloku numer 11 na wspomnianym osiedlu. Strażacy potwierdzają, że właśnie około godziny 15:40, a zatem jeszcze niedawno, odebrali zgłoszenie o zadymieniu w jednym z mieszkań, które znajduje się na 8 piętrze w bloku na właśnie osiedlu Chrobrego w Poznaniu. No i strażacy mówią, że wstępnie na to miejsce zostały zadysponowane 4 zastępy. Teraz pozostają jeszcze 2, bo nie stwierdzono żadnego zagrożenia, a powodem, jak się okazało, tego zadymienia była po prostu przypalona trawa. Zatem strażacy uspokajają i ja jednocześnie również za strażakami tutaj informuję, że jak mówią służby, wszystko jest w porządku i nie trzeba tutaj się stresować. Bo więcej informacji, jeżeli będą jakieś szczegóły, damy wam znać. A teraz posłuchajcie Wyprzanej Fiksy i Chlap.

16.29 już praktycznie na naszych zegarach, a ja tak patrzę sobie, zerkam tutaj na kalendarium, co ciekawego się zdarzyło właśnie 26 sierpnia. No i wyobraźcie sobie, że w 1939 miała miejsce no bardzo ciekawa sytuacja, bo wówczas eksperymentalna stacja telewizyjna w Warszawie wyemitowała pierwszy film. I ten film nosił tytuł Barbara Radziwiłłówna i był on w reżyserii Józefa Lejtesa. No bardzo ciekawe. Więc praktycznie można powiedzieć, że polska telewizja liczy sobie już grubo ponad 8 dekad, już ponad zaraz 9 będzie miała. Przechodzimy teraz do XXI wieku, do 2011 konkretnie roku. Wówczas w Dęblinie otwarto Muzeum Sił Powietrznych. Oto w sumie ciekawe. Bym sobie z chęcią nawet odwiedził. I tak jeszcze tak sobie rozglądam się po tych datach i wyobraźcie sobie, że cofając się do XX wieku, w 1981 amerykańska sonda Voyager 2 oczywiście zbliżyła się na najmniejszą odległość do Saturna. A odległość ta wynosiła, tak przeliczając, 101 tysięcy kilometrów od szczytów chmur. No więc trzeba naprawdę przyznać, że bardzo blisko. A teraz The Black Eyes i Tick the Nap.

A co słychać w naszym kalendarium muzycznym? No wyobraźcie sobie, że w 1943 roku urodził się Tadeusz Nalepa z zespołu Breakout. Zmarł w 2007, to tak tylko tutaj powiem na marginesie. No i dzisiaj dla was specjalnie Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowa.

A teraz garść informacji dla osób zmotoryzowanych zwłaszcza. No jak wygląda ruch na naszych poznańskich ulicach? Słuchajcie, przede wszystkim musicie uzbroić się w cierpliwość na Lutyckiej i Lechickiej. Tutaj na pewno troszeczkę postoicie, ale również na Niestachowskiej i Świętego Wawrzyńca. Oczywiście Zakorkowane też w Śródmieście. Tak patrzę tutaj, zwłaszcza na okolice Śródki i Berdychowa. Na pewno w okolicach Ronda też dłużej postoicie, musicie się uzbroić w cierpliwość i najprawdopodobniej w tym miejscu tutaj miała miejsce jakaś kolizja, z tego co tutaj dajecie znać, kolizja samochodu i motocykla około 16, więc tutaj w kierunku Zawad i ulicy Warszawskiej mogą też was spotkać większe korki. Patrząc tutaj na południe, przede wszystkim okolice Ronda Rataj również i Królowej Jadwigi, co oczywiście też jest związane z remontem na ulicy Ratajczaka. I patrząc na nasze pozostałe wylotówki, Głogowska, no tutaj ruch jest troszeczkę nieco spokojniejszy, ale mimo wszystko też, zwłaszcza tutaj już na wylocie, możecie przy Rakoniewieckiej postać dłużej. No i oczywiście Hetmańska. Poza tym tutaj zielony kolor, więc nie będzie już tak źle. No i przede wszystkim zachowajcie, słuchajcie, szczególną ostrożność na ulicach dzisiaj.

0: Słuchajcie, jeżeli nie macie jeszcze żadnego pomysłu, co zrobić w piątek lub sobotę, no to wychodzę wam naprzeciw i ułatwiam, bo mam do rozdania jedną pojedynczą wejściówkę na festiwal Camelot Fest, który odbędzie się właśnie w piątek i sobotę w Schronie. No i słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby wygrać tę wejściówkę? Wysyłacie do nas na numer 7148, wpisując oczywiście wcześniej w prefiksie słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko, odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe. A nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, a w zasadzie zadanie, brzmi następująco. Po prostu opiszcie pokrótce jakąś zabawną historię, która jest związana z waszymi czworonogami. Najciekawsze, najbardziej kreatywną, znaczy najbardziej kreatywną odpowiedź docenimy z pewnością. No, na wasze odpowiedzi czekamy do końca audycji. No i nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć wam powodzenia. I przypomnę tylko, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
1: Gimme, gimme!
0: A dzisiejsze pytanie konkursowe, przypominam, jest związane z nietypowym świętem, jakim jest Międzynarodowy Dzień Psa.

A ja tak wracam do tego Międzynarodowego Dnia Psa z nietypowych świąt, no bo wyobraźcie sobie, że właśnie ten dzień, 26 sierpnia, został wybrany no nieprzypadkowo. Święto, tak chciałem wam tutaj pokrótce powiedzieć, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 2004 ustanowiła go niejaka Colleen Page, ekspertka do odpraw i stylu życia zwierząt domowych z Fundacji National Dog Day Foundation. No i jako ten dzień obchodów wybrała sobie właśnie 26 sierpnia. A dlaczego tak zrobiła? Ano właśnie dlatego, że dla niej była to bardzo istotna data, bardzo ważna. Ponieważ gdy miała 10 lat, no to właśnie wtedy otrzymała pierwszego psa. Święto świetnie przyjęło się w Ameryce, no ale także wkrótce zyskało popularność w innych krajach, no między innymi w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Australii, czy choćby Hiszpanii i Kanadzie. W 2013 wpisano to święto do ustawodawstwa nawet stanu Nowy Jork, co jest ważne. No i warto też odnotować, że ten Międzynarodowy Dzień Psa jest popularny także i u nas, ale trzeba też podkreślić, że owszem, świętujemy je, ale mamy także własne święto dla naszych czworonogów. Ono tak przypada 1 lipca i ustanowiła je już w 2007 roku redakcja czasopisma Przyjaciel Pies. Więc nie jesteśmy gorsi, mamy też własne święta związane z naszymi czworonogami, czego to jest właśnie przykładem ta inicjatywa właśnie podjęta przez czasopismo Przyjaciel Pies. Co w ogóle podczas Międzynarodowego Dnia Psa się dzieje? Co w ogóle jest głównym celem tego wydarzenia? A celem przede wszystkim jest docenienie roli psów w życiu człowieka, no po prostu podziękowanie za ich wierność, przede wszystkim lojalność, czy przede wszystkim też wiele innych rzeczy. Musimy też pamiętać przecież, że dzięki takim świętom na przykład składamy hołd, zwłaszcza tym czworonogom w cudzysłowie pracującym w ratownictwie choćby, czy wykrywającym bomby i narkotyki, czy opiekującymi się osobami niewidomymi. No Międzynarodowy Dzień Psa to też warte podkreślenia, wspiera wszystkie rasy psów. Nie ma tutaj odstępstwa od tej normy. I celem przede wszystkim też tego święta jest zachęcanie ludzi do adopcji psów ze schronisk, a także zapewnianie im lepszego, spokojniejszego życia. No i przy okazji też edukuje się społeczeństwo, by nie kupowali psów, czy też innych zwierząt od nieetycznych hodowców. No i psiaki, myślę, że w dzisiejszym dniu naprawdę z pewnością mogą liczyć od was na dłuższy spacer, czy choćby jakieś drobne prezenty do zjedzenia, czy zabawy.

0: wybiła 17.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Za realizację odpowiada dzisiaj Kuba Jamrus, natomiast po drugiej stronie przy mikrofonie Kamil Gruszka. Ponownie was witamy serdecznie. No witamy serdecznie, zwłaszcza tych, którzy nas wcześniej nie słuchali. Zaczynamy drugą godzinę naszej audycji, czyli hurtowni. Przede wszystkim słuchajcie, no czeka na was kontynuacja naszego dzisiejszego konkursu, ale poza tym naszykowaliśmy też dzisiaj dla was coś szczególnego. No a będzie nią audycja Słuchowisko w zasadzie o 17.30. Dzisiaj pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. No ale poza tym właśnie wspomniałem o konkursie, no bo będziecie mogli dzisiaj wygrać jedną pojedynczą wejściówkę, między innymi na festiwal Camelot Fest. A teraz zapraszam was, posłuchajcie sobie naszej naprawdę energetycznej muzyki. Tym razem dla was Agata Radziszewska i Światła.

I już praktycznie 5 minut po 17. Jejku, jak ten czas szybko nam biegnie. Słuchajcie, wracam do was z przypomnieniem o naszym dzisiejszym konkursie. Do wygrania pojedyncza wejściówka na festiwal Camlot Fest, który odbędzie się już w ten piątek i sobotę w poznańskim Skronie. Słuchajcie, wysyłacie SMS-y na numer 7148. W prefiksie wpisujecie słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko. No ale także dołączacie do tego odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe. Ono brzmi następująco. Po prostu opiszcie nam pokrótce jakąś zabawną historię, która jest związana z waszymi czworonogami, co oczywiście ma związek z tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa. Na te odpowiedzi czekamy na was, na wasze odpowiedzi czekam do końca naszej audycji. No życzę wam powodzenia przede wszystkim, liczymy na kreatywne SMS-y. I tak tylko przypomnę, że koszt wysłania tego SMS-a to złoty 23 zł.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.

A teraz czas na naszą drugą nowość dzisiaj. I jest nią Edge Case w utworze w singlu Jutro, zaraz potem nigdy. No nie wiem jak wam, ale mi to się kojarzy z niczym innym jak z przekładaniem czegoś na niczym bliżej nieokreśloną przyszłość, czyli prokrastynacja. Sam zresztą mam z nią troszeczkę do czynienia. Edge Case, tak przypominam, to solowy projekt alt-punkowy z Poznania, rozwijany przez Łatę w duchu DIY, czyli po prostu do it yourself, czyli zrób to sam. Ten najnowszy singiel łączy takie melodyjne, energetyczne, gitarowe brzmienie z tekstem, no właśnie tak jak wam wspomniałem, właśnie o takich myślach, które prowadzą do ciągłego odkładania życia i wszelkich rzeczy z nim związanych na później. I tak tylko przypomnę, że jest to trzeci singiel tego projektu. Wcześniej ukazał się utwory takie jak Zdolny, ale Leniwy oraz Lawirant. Zresztą posłuchajcie sami.

0: Od dzisiaj, słuchajcie, do 30 sierpnia nasze miasto będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Co warto podkreślić, na torze regatowym na Malcie rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw, a na mieszkańców i turystów czekać będzie bezpłatna strefa kibica z licznymi atrakcjami, przede wszystkim dla całych rodzin. To naprawdę będzie światowy poziom.
1: Jeżeli chodzi o zawody, ja myślę, że będą to najlepiej zorganizowane Mistrzostwa Świata w historii światowego kajakarstwa. Poznań jak zawsze ma świetną atmosferę, wszystko jest przeprowadzone na najwyższym poziomie. Myślę, że wszyscy czują się tutaj zaopiekowani.
0: Powiedział prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz. A ja tak tylko przypomnę, że Poznań od lat należy właśnie do najważniejszych ośrodków światowego kajakarstwa. Malta bowiem regularnie gości zawody organizowane pod egidą Międzynarodowej Federacji Kajakowej. No a tegoroczne mistrzostwa będą już kolejnym wydarzeniem tej rangi w stolicy Wielkopolski. Równolegle z zawodami działać będzie bezpłatna strefa kibica, która zostanie zlokalizowana przy starcie toru regatowego Malta od strony ulicy Jana Pawła II. Co warto też podkreślić, od 27 do 30 sierpnia w godzinach od 11 do 16 przygotowano liczne atrakcje sportowe i rekreacyjne, też dla najmłodszych. Uczestnicy będą mogli oczywiście spróbować swoich sił na deskach SUP, kajakach turystycznych, smoczych łodziach czy w kajak polo. A zatem bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada. Co tutaj też trzeba podkreślić, wszystkie atrakcje w strefie kibica będą bezpłatne, no ale także zjawią się tutaj prawdziwi profesjonaliści.
2: Przyznam szczerze, że jak gdzieś tam już wspinam się na taki szczyt tych takich fajnych możliwości, no to nie chcę z tego schodzić, więc gdzieś tam lekka presja jest, no ale też my jesteśmy skoncentrowani na treningach, też nie odpuszczamy mimo zdobywanych medali. Dalej ciśniemy, po zawodach zapominamy o tym medalu i jednak wiemy, jaką pracę trzeba wykonać, żeby ten medal mieć.
0: Powiedziała reprezentantka Polski Martyna Klat, która jest zresztą złotą medalistką Mistrzostw Świata z ubiegłego roku, czyli 2025 w Mediolanie, w konkurencji K2 na 500 metrów w parze z Anną Puławską. Warto przypomnieć, że tegoroczne mistrzostwa będą już czwartą imprezą tej rangi w Poznaniu. Tor regatowy Malta gościł Mistrzostwa Świata w kajakarstwie bowiem w 1990, w 2001 oraz Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie w 2010. Co warte też podkreślenia, pierwsze z tych wydarzeń rozegrane w dniach 22-25 sierpnia 1990 roku odbyło się już tuż po modernizacji toru, no i było pierwszą imprezą tej rangi na odnowionej Malcie. No przede wszystkim życzymy wszystkim uczestnikom, zwłaszcza naszym tutaj zawodnikom i zawodniczkom, samych najlepszych sukcesów. Jesteśmy z wami myślami. Trzymajcie się.

teraz jeszcze kilka krótkich informacji na temat tego, co się dzieje na poznańskich drogach, bo tutaj warto też odnotować, że trwa remont na wierzchni na ulicy Grunwaldzkiej, no ale także na ulicy Trwackiej. Poza tym cząstkowe naprawy, a także usuwanie niebezpiecznych ubytków w jezdni zaplanowano też na Szamarzewskiego i tutaj mowa na skrzyżowaniu z ulicą Przybyszewskiego, mowa o tym odcinku. Poza tym na ulicy Sienkiewicza, Słowackiego, Świętego Michała, a także na ulicy Kręglewskiego. Poza tym w związku z montażem nowego sterownika sygnalizacja świetlna na Alejach Solidarności na wysokości marketu Kaufland też nie będzie działać, więc tutaj uważajcie na siebie i zwracajcie szczególną uwagę na oznakowanie. Poza tym na ulicy Literackiej, to też warto podkreślić, będą tutaj też trwały prace polegające na wypełnianiu ubytków na wierzchni, no i spękań dróg za pomocą grysu i emulsji, i to będzie tam działała taka maszyna, która, przy której no niestety będzie trzeba ograniczać tę prędkość do 30 km na godzinę. Poza tym równiarka będzie pracować w rejonie Ławicy, to też bardzo istotne dla mieszkańców tamtych rejonów. No i słuchajcie, no nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu apelować do was o to, żebyście zachowali szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych prac.

0: Wizję zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
1: Pani profesor, dlaczego wyrażenie w każdym bądź razie jest błędne?
2: No oczywiście jest to radykalny błąd, bo to jest pewna kontaminacja, inaczej ja to tak nazywam naukowo kontaminacja, czyli po prostu skrzyżowanie. Jest połączenie bądź co bądź i w każdym razie. I tu następuje to połączenie, ta kontaminacja. Oba wyrażają zupełnie, mają zupełnie inne znaczenie. I to wszystko jedno, jakkolwiek by było, niezależnie od okoliczności. I to jest to. Dziś bardzo często traktuję, ja to słyszę i ciarki mi nieraz przechodzą, jak słyszę, no w każdym bądź razie. I to tak zupełnie niepotrzebnie to używa się, byle zapełnić ciszę. A nie, tak nie trzeba zapełniać tej ciszy, bo cisza jest najpiękniejszym dźwiękiem, jaki może być w naszych kontaktach. Więc to jest radykalny błąd, bo można używać bądź co bądź i w każdym razie.
3: Pani profesor, mimo że dzisiaj pogoda taka nie bardzo, no ale możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w poznańskim parku Cytadela i tam znajduje się rozarium. No i mnie tutaj ciekawi, jak poprawnie określić nasze położenie w zdaniu, kiedy chcemy powiedzieć, jesteśmy przy rozarium, czy może jesteśmy na rozarium. Jak tutaj poprawnie tego używać?
2: Przy rozarium, a nie na rozarium, bo przecież nie wchodzimy na to miejsce, bo no, można by się obawiać pokłucia czy jakich jeszcze, a poza tym jest to miejsce chronione zapewne. Więc na pewno możemy powiedzieć w rozarium, jeżeli we wnętrzu, w pomieszczeniu, gdzie jest mnóstwo różnych odmian róż. Ale proszę zauważyć, że to pytanie, które tu padło, że przy rozarium czy na rozarium, to na wynika z tego, że przyimek na jest bardzo ekspansywny. Bo proszę, też słyszymy często, jestem na auli, choć jestem w sali, jestem w auli, a nie na sali. Bo to na to jest takie określenie, że z góry, prawda? Jestem na auli, na sali, idę na ubikację. No to już też tak bardzo często. Idę do. Więc to jest bardzo często występujący przyimek. Podobnie przyzwyczailiśmy się i to być może, że to już nie wszystkich razi, że mieszkam na ulicy Pułaskiego przykładowo, a powinno poprawnie być mieszkam przy ulicy. Rzadko kto używa teraz formy przy ulicy tam Obornickiej, Piątkowskiej czy innej. Raczej używa się to na, więc widać tę ekspansję tego przyimka na. Studiuję na uniwersytecie, a nie w uniwersytecie. Właściwie powinno być w uniwersytecie. Bo na przykład studiuję w akademii, a nie na, chociaż też słychać, że na akademii. Więc to proszę posłuchać, ja wyczulam zawsze wszystkich, żeby słuchać, jak ludzie mówią, nie podsłuchiwać, co mówią, tylko jak mówią. Właśnie te formy takie szerzące się, choć nie zawsze poprawne.
0: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

Wracam ponownie do was jeszcze z przypomnieniem o naszym dzisiejszym konkursie. No słuchajcie, jeżeli nie macie co robić w piątek i sobotę, jeśli do tej pory nie macie sprecyzowanych planów, to słuchajcie, mam dla was no w sumie pomysł jeden a propos festiwalu Camelot Fest, no bo mamy na niego wejściówkę pojedynczą, więc jeżeli byście chcieli, to możecie oczywiście wysłać do nas, jak najbardziej zachęcamy oczywiście, SMS na numer 7148, w prefiksie wpisujecie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, no właśnie po to, żeby tę wejściówkę wygrać. A dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi następująco. Opiszcie nam po prostu pokrótce jakąś zabawną historię z udziałem waszych czworonogów. Na wszystko to ze względu na to, że Międzynarodowy Dzień Psa dzisiaj mamy w naszym kalendarzu świąt nietypowych. Zatem zachęcamy was naprawdę do wysyłania SMS-ów. Czekamy w sumie do końca naszej audycji, a to już w sumie tuż, bo czas niestety niechybnie nam ucieka. I tak tylko przypomnę, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Radio Afera 98,6 MHz. World is a vampire.

To byli The Smashing Pumpkins. No naprawdę fajnie brzmiało. Słuchajcie, od przyszłego tygodnia, czyli po okresie letnim, przywrócony zostanie zasadniczy rozkład jazdy. Chciałem wam tutaj też przypomnieć, że od 31 sierpnia, to jest od poniedziałku, w naszym transporcie publicznym na liniach miejskich wróci zasadniczy rozkład i to oznacza między innymi częstsze kursy po prostu. No, na liniach tramwajowych w godzinach komunikacyjnego szczytu one będą co 10 minut, natomiast od 1 września, czyli od wtorku, będzie już miał miejsce powrót tak zwanych kursów szkolnych, a także, co ważne, warte podkreślenia, na liniach podmiejskich zasadniczy rozkład jazdy wraca od 1 września, czyli od wtorku. No i tutaj trzeba też podkreślić, że wszelkie linie podmiejskie, szczegóły, jak tutaj się pozmieniały, możecie oczywiście doczytać na stronie Zarządu Transportu Miejskiego, czyli na stronie ztm.poznan.pl w aktualnościach. Tam w stronie głównej znajdziecie te najważniejsze informacje. Co warte też podkreślenia, przystanki też niektóre zmienią status z przystanków stałych na te z żądaniem. I tutaj mowa o Ceradzie Dolnym i Parkowej na linii 812, Lusówko Szkoła na linii 890, a także Lusówko Rozalin Pętla na linii numer 806. To tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze informacje odnośnie rozkładu. I tak jak wcześniej wspomniałem, wszelkie szczegóły tutaj odsyłam was na stronę ztm.poznań.pl.

0: Jejku, tak z Kubą patrzymy na ten zegar i naprawdę on bardzo no, jest niemiłosierny dla nas, bo to już praktycznie jest za 3:18, więc czas naszej audycji powoli dobiega końca. Dzisiaj za realizację odpowiadał Kuba Jamrus, wspomniany już wcześniej, a także przy mikrofonie był Kamil Gruszka. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszy dzień, za środową hurtownię. Już za niedługo o 18:00 audycję Gramy na Aferę, czyli takie szybkie tygodniowe podsumowanie tego, co się w sporcie działo. A ja tylko tak przypomnę, że odezwiemy się do zwycięzcy dzisiejszego konkursu. Za chwilkę wyślemy SMS-a z szczegółami i wszelkimi informacjami. A wam naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Do następnego spotkania.
1: Ja też idę w tę stronę, może dziś, jak chcesz.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Środa, godzina 18, jak co tydzień audycja Gramy na Aferę. I dzisiaj tak troszeczkę zgodnie z nazwą samej audycji będziemy sobie rozpakowywać jedną z najnowszych afer w piłce nożnej, w polskiej piłce, czyli coś, co zdarza się nam dosyć często. I to rozpakowanie dla was przeprowadzą Michał Płocki,
4: Piotr Czernota. Dzień dobry.
3: Tak jest. I sama afera, o której mówimy, jest związana z listem, który wpłynął do PZPN-u, sędziego Sokolnickiego, odnośnie tak naprawdę zbioru spraw, które narosły przez ostatnie nawet nie miesiące, a tak naprawdę trochę lat.
4: Ulało mu się.
3: Ulało mu się,
4: zebrało się przez parę lat. Sędzia Sokolnicki, który też jest człowiekiem nie bez zasług, można powiedzieć, i nie jest człowiekiem anonimowym w środowisku sędziowskim, więc jego słowa musimy brać pod uwagę i przypatrywać się im ze zdwojoną mocą. A jeżeli te rzeczy, o których tam pisze, są rzeczywiście prawdą, no to jest to rzecz, delikatnie mówiąc, oburzająca.
3: Tak, i z tym wracamy do was za chwilkę po krótkiej przerwie.

0: Gramy na aferę, wracamy do omawiania dymów, bo tak to trzeba nazwać.
1: Tak
0: to
1: jest.
0: Są dymy i myślę, że najpierw, żebyśmy wszyscy byli w jednym miejscu i opierali się na początku. Nie chciałbym tego od razu nazywać faktami, bo tak naprawdę to jest cały czas relacja jednej strony. Całkiem wiarygodna raczej, ale na pewno chciałbym, żebyśmy się opierali najpierw na tej relacji, a potem dołożymy sobie do tego jakieś takie nasze opinie.
1: Powiedzmy w ogóle, o co nam chodzi na samym początku. Paweł Sokolnicki napisał list.
0: Paweł Sokolnicki. W tych czasach, jak ktoś pisze list, to już jest dużo.
1: A jeżeli był odręcznie napisany, to już w ogóle masakra. Napisał list wysłał do władz PZPN, wysłał go również do kilku trenerów, kilku właścicieli klubów. No więc siłą rzeczy, jeżeli taki był szeroki odbiorca, to list ten trafił do mediów, konkretnie do Weszło. Weszło podzieliło się tymże listem ze światem i okazało się, że Paweł Sokolnicki po prostu sobie trochę ponarzekał tam, ale ponarzekał w sposób bardzo konkretny, bardzo merytoryczny. Wypunktował swoje zażalenia, które ma do Polskiego Związku Piłki Nożnej, które ma do tego, w jaki sposób on operuje, w jaki sposób wygląda tam szkolenie, jak wygląda chaos organizacyjny, a w szczególe skupił się na systemie VAR, który w Polsce operuje, no, jak sam powiedział, jako wróżenie z fusów. To były jego słowa, nie nasze.
0: Tak jest. Rzeczywiście, tak naprawdę w tym tutaj 11-punktowym liście, większość tych zażaleń gdzieś tam krąży dookoła tych systemów bardziej technicznych i zaczyna się od tego, że system Hawkeye, czyli taki troszeczkę system wspomagania znajdywania pozycji piłkarza i piłki, najczęściej w piłce używany po prostu jako goal line, że sędziowie nie są w ogóle jakby nie mieli żadnych szkoleń z tego, nie wiedzą, jak tego używać, więc tutaj też zaczynają tak bardzo na ślepo tak naprawdę. I bardzo podobna sprawa jest z kolejnym systemem, który był bardzo taki głośny i Polska się bardzo chwaliła, że podpisała kontrakt. System nazywa się SOAT, przynajmniej po polsku.

0: Wizji i teraz już będzie w Ekstraklasie.
1: U nas Polska jak zwykle jako prekursor i prima ballerin rozwiązań technologicznych. VAR chyba też w naszej lidze startował jako jednej z pierwszych w ogóle na świecie. Na pewno w Europie byliśmy w czołówce pod tym względem. No i cóż, kazano nam wierzyć w ten VAR. Powiedziano, że technologia nas tutaj uratuje, a że problemów z sędziowaniem i z polską piłką było naprawdę bardzo dużo innych. No to nie było właściwie podstaw do tego, żeby w to nie wierzyć, że to wszystko hula w miarę nieźle, do momentu, kiedy zaczęły pojawiać się pewne rysy na tym pięknym obrazie wideo asystenta sędziego. Te rysy zaczynały powolutku pękać, aż zaczęły w tym sezonie chyba pękać naprawdę bardzo szeroko, bo mieliśmy już w tym sezonie dwa mecze, w których system VAR zawiódł po prostu. System VAR zawiódł, a do tego nie dość, że zawiódł, to został wykorzystany w taki bardzo mętny sposób, bo zwykle, kiedy mamy wyrysowywaną tą linię spalonego i kłócimy się o te milimetry, oglądając relacje w telewizji, no to przynajmniej dostajemy konkretną klatkę z konkretnymi kreskami wyrysowanymi, a tutaj mówię o meczu Pogoni z Motorem, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tam sprawdzanie trwało bardzo długo, kilka dobrych minut, 8 czy 9 minut to trwało, a na koniec po podjęciu decyzji nie dostaliśmy tego materiału dowodowego, który zwykle dostajemy i właściwie można było mieć bardzo uzasadnione wątpliwości co do tego, czy to wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo. Takie same wątpliwości mieli w Canal Plus, bo Canal Plus, który ma, jak się okazało, jeszcze więcej kamer niż wideoasystent sędziego VAR, udowadniał bardzo mocno, że rzeczywiście tam sytuacja była dokładnie odwrotna od decyzji, którą podjął sędzia. No i znów kolejne wątpliwości, kolejne pytania, kolejne zarzuty do sędziów polskich i do sędziów spoza PNU zaczęły się pojawiać.
0: Tak, stwierdzenie jeszcze więcej kamer jest tutaj takie dosyć zaokrąglone, bo mówimy o ilości większej niż jeden. Tak. Okazało się, że sędziowie oceniają spalonego, mając tak naprawdę jedną kamerę. Mhm. Ustanowioną tak wiadomo od góry, jedną na połowę, ale rzeczywiście jest to dosyć ciekawe, że transmisja telewizyjna daje więcej pewności, posiada więcej środków, żeby analizować te nagrania, niż system VAR, który powinien posiadać najlepsze środki, bo na jego podstawie podejmujemy decyzje na samym boisku.
1: Zgadza się. No a koniec końców okazuje się, że pod spodem tego wszystkiego jest mocne zgadywanie. Tak przynajmniej twierdzi sędzia Sokolnicki. I znowu, nie mamy powodu, żeby mu nie ufać. Sędzia międzynarodowy prowadził dużo europejskich spotkań. Był asystentem sędziego Marciniaka, więc brał udział w naprawdę wielkich wydarzeniach. W europejskich pucharach sędziował nie jeden mecz. W związku z czym miał do czynienia z tym systemem w różnych krajach i miał do czynienia, jakby pracował w środowisku, w którym to wszystko działało, więc wie, jak to wszystko powinno wyglądać, a tutaj donosi, że tak zupełnie nie jest niestety.
0: Tak, tak, tak. I tu znowu pojawia się problem szkoleniowy, tak jak przy innych technologiach, że ludzie, którzy szkolą z VAR w Polsce, nie są sędziami VAR. Czyli taki typowy przykład, gdzie macie kogoś, kto jest czystym teoretykiem i was próbuje nauczyć czegoś w praktyce. No i wiemy, że takie rzeczy są po prostu trudne w pewnym momencie, bo jednak praca na żywym organizmie dostarcza dużo sytuacji, które nie są przewidziane w samym protokole i trzeba podejmować decyzje na już, na teraz. Mhm. I są ciężkie do przewidzenia przez teoretyków.
1: Sokolnicki pisze, że te szkolenia, że był jeden weekend szkoleń, więc ja osobiście, wiedząc to, co wiem o Polskim Związku Piłki Nożnej i o kolegiach sędziowskich, jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda dzień szkolenia w Polskim Związku Piłki Nożnej, ile tam jest rzeczywistej merytoryki, a ile jest rozmów o tym, co tam u rodziny, jak tam budowa domu się odbywa i wszystkie te inne rzeczy, które na klasycznej wyjazdowej delegacji pojawiać się muszą. Co gorsza, nawet gdyby sędziowie chcieli jakoś

0: w domowym zaciszu rozwinąć swoje kompetencje, to nie mają takiej możliwości, ponieważ nie ma platformy do nauki, do ćwiczeń, nie są w stanie zupełnie zrobić nic samemu, w związku z czym ludzie przyzwyczajeni do klasycznego prowadzenia, że tak powiem, meczów, nagle zostają rzuceni na głęboką wodę, mają do czynienia z technologią, z którą nigdy nie mieli nic wspólnego. I znowu, tu Sokolnicki sam mówi, że to nie jest tak naprawdę nawet zarzut do sędziów, że oni nie potrafią z tego korzystać, bo im nie stworzono zupełnie warunków do tego, żeby nauczyli się obsługiwać VAR, żeby nauczyli się obsługiwać Hawkeye'a, żeby nauczyli się korzystać z tych wszystkich technologii, żeby podejmować szybkie decyzje, a przede wszystkim, żeby podejmować decyzje słuszne i sprawiedliwe, bo w innym wypadku kończy się to tak, jak w tym meczu Pogoni z Motorem chociażby.
1: Tak jest. I teraz przechodzimy sobie do takiego najgłośniejszego punktu, bo on jest najbardziej namacalny. Od jakiegoś czasu chodziły głosy, że te nasze wozy VAR no już tak naprawdę są przestarzałe, są z nimi problemy, co pewnie ma ręce i nogi, bo sam system VAR w Polsce zadebiutował 28 maja 2017 roku, czyli już 9 lat z okładem. Był to jeden z pierwszych systemów VAR w piłce ligowej. Te większe ligi miały troszeczkę większe opory, żeby w to wchodzić. My wtedy weszliśmy dosyć szybko. Sam Boniek był mocno za tym, jak na niego. To jest ciekawe, bo on potem troszeczkę się dystansował, ale przy wprowadzaniu był bardzo, bardzo za. Pamiętam nawet moment, że jak któryś z naszych klubów grał w lidze konferencji jeszcze w fazie grupowej, to było tak, że w pierwszej lidze w Polsce mieliśmy VAR, na wybranych meczach drugiej ligi w Polsce mieliśmy VAR, w fazie grupowej ligi konferencji nie mieliśmy VAR-u. Mhm. Więc było to rzeczywiście szybko, więc te wozy rzeczywiście mają swoje lata. I rozwiązaniem miało być coś na wzór systemu niemieckiego, czyli budujemy sobie jedno duże centrum, które jest zlokalizowane zapewne w Warszawie i z tego po prostu łącznością jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy w stanie się połączyć na żywo. Wszystko z jednego miejsca operujemy. Nie musimy tego człowieka tam targać, żeby kabelkiem się podłączał pod te rzeczy. I ten projekt był bardzo głośny i PZP...
0: Nawet miał swój debiut.
1: Miał swój debiut i to jest dosyć duża kontrowersja, bo odbył się mecz finału Pucharu Polski za sezon 2025-2026. I on miał być takim, tutaj użyłbym słowa dry runem, gdzie tak naprawdę mamy poprowadzić mecz z tego centrum VAR, ale mamy te wozy cały czas. One cały czas są, ale już sobie pokazujemy.
0: Na wszelki wypadek.
1: Tak, jakby najgorsze się stało, jakby coś wybuchło w centrum VAR.
0: Mamy zapas.
1: Mamy zapas i możemy robić. I tak naprawdę wyszło, że działa. Jest fajnie, rzeczywiście poszło, więc pewnie niedługo będziemy mogli startować z tym centrum VAR w piłce ligowej. Troszeczkę później, bo w lipcu, czyli tak naprawdę za chwilkę przed tym, jak ten list się ukazał, PZPN się pochwalił tym centrum VAR. Mhm. Oprowadzał tam dziennikarzy, zrobił konferencję prasową, pochwalił się, że same centrum VAR kosztowało 10 milionów złotych, a całość jakby
0: systemu
1: VAR łącznie z tym, co mamy teraz i z tymi rzeczami, które są dokupione, 50 baniek. Więc nie są to małe pieniądze, ale no jak działa, no to głupio poskąpić. I problem zaczyna się w tym liście, gdzie teraz cytuję. Podczas finału Pucharu Polski tak hucznie ogłoszonego jako systemu VAR w funkcjonowaniu centrum VAR nie było łączności, więc de facto mecz był robiony na starych zasadach busowych.
0: Czyli jednak cały VAR szedł z tego zapasu, o którym mówił PZPN, żeby nas uspokoić, ale koniec końców nie powiedział o tym, że była jakaś awaria, tylko troszeczkę to przyklepali i wybrali nie mówić nieprawdy, ani nie mówić prawdy. Po prostu nie skomentowali tego w żaden sposób i centrum VAR dalej było przedstawiane jako właśnie takie nowoczesne, odpalone miejsce. miejsce. Mało tego, jak już odpalono to nowoczesne centrum VAR i rzeczywiście rzeczy zaczęły stamtąd być wykonywane, okazało się, że właśnie nie ma tego systemu SOAT zamontowanego, jak Michał wspominał wcześniej. Więc mamy właściwie taki półprodukt tutaj. Super nowoczesne centrum VAR za 10 milionów złotych, które jest niewyposażone w podstawowe funkcje. Nie ma ludzi, którzy potrafią go obsługiwać. Ci, którzy obsługują, uczą się na bieżąco, na żywym organizmie, na meczach ekstraklasy, jak to wszystko wykorzystywać, a systemu półautomatycznego spalonego jak nie było, tak nie ma, będzie, bo ma być.
1: Tak, i jak jesteśmy przy tych problemach z łącznością, które były między centrum VAR a sędziami podczas finału Pucharu Polski, no to okazuje się, że w ogóle w przypadku jakiegokolwiek utraty połączenia, czy to między centrum VAR a trójką sędziowską, czy trójką sędziowską a wozem VAR, nie ma żadnego backupu.
0: Nigdzie się to nie zgrywa.
1: Tak, można zadzwonić na telefon i to jest max, co można zrobić. Sam VAR tak naprawdę awarię bardzo poważną miał chyba jedną w 2024 mecz Jagiellonii, wydaje mi się, przeciwko Rakowowi Częstochowa, bo byłem wtedy wzburzony, bo chciałem, żeby Rakowowi źle szło, a to kręcili. I wtedy również utracono połączenie z wozem VAR.
0: I trzeba było dzwonić.
1: Trzeba było dzwonić i trzeba było patrzeć na telefonie, na transmisję Canal Plus, więc rzeczywiście nie brzmi to jak dojrzały system, który jest w stanie rozwiązać różne sytuacje kryzysowe.
0: Słuchaj, no nie brzmi to jak dojrzały system, ale brzmi to jak typowy system Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo jednak no ja bym stwierdził, że te wszystkie elementy, o których tutaj mówimy, no to się wpisuje w kulturę tej instytucji. To się wpisuje w kulturę tego stowarzyszenia, bo jak sprawdziliśmy, jest to stowarzyszenie i zastanawialiśmy się, co tutaj będzie można z tym fantem zrobić. Przecież bez przerwy mamy zawiadomienia do prokuratury, nawet jakieś oskarżenia o mobbing, informacje o tym, że sędziowie zdają egzaminy na parkingu lub pod domem, które również absolutnie mnie powaliło na kolana. Akcja Szacunek dla arbitra, w ramach której sędziom zabroniono przepraszać za błędy, które popełnili, a jednocześnie PZPN do kilku błędów się przyznał. Przecież ogłosili, że w meczu Lech Arka i Lech Legia w zeszłym roku zostały podjęte niewłaściwe decyzje. W związku z czym no a jeszcze trzeba dojść do szefa całej tej instytucji, który daje pewien przykład, powiedziałbym, swoim zachowaniem, swoją postawą, swoim ciekawie pojmowanym profesjonalizmem w wykonaniu Cezarego Kuleszy. Więc czy mamy rzeczywiście podstawy do tego, żeby się dziwić, jak to wygląda? No nie wiem.
1: I myślę, że do tej części takiej troszeczkę bardziej opiniotwórczej, bo tak bym ją nazwał, wrócimy sobie za sekundkę po króciutkiej przerwie.

0: Gramy na aferę i rzeczywiście gramy na aferę, bo dzisiaj atmosfera taka troszeczkę narzekająca, troszeczkę prowokacyjna, zdecydowanie.
1: Ze sporą domieszką farsy.
0: Tak, tak, tak. Przypominamy, że rozmawiamy o kłopotach w relacjach polscy sędziowie PZPN i myślę, że za chwilkę jeszcze troszeczkę dojdziemy w relacjach polscy sędziowie polska piłka, bo tak naprawdę musimy pamiętać, że to nie do końca jest jednostronna relacja, że sędziowie są świetni, tylko ten zły PZPN cały czas rzuca kłody pod nogi.
1: Mamy też relacje polscy sędziowie, bo przecież na X-ie rozmowy Sokolnickiego z Tomaszem Listkiewiczem bodajże. Tomasz Listkiewicz, który też mówił, że kolegium sędziów ośmieszyło siebie i nas. Tam wymiany były dość intensywne, a no, o sędziach można powiedzieć dużo, ale nie to, że są jakimiś wybuchowymi twitterowiczami, że jakoś się bardzo tłuką na socialach, więc jak tam zaczęło się robić ogniście, to też zaczęły się zapalać czerwone lampki, że naprawdę może dziać się coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Farsowej warstwy temu wszystkiemu dodaje również fakt, że wspomniany Paweł Sokolnicki jest człowiekiem odpowiedzialnym za jeden z tych błędów mimo wszystko, no bo on był, jak wspominałem, na warze w meczu Pogoń Motor, więc no nie wiem, no nie zdejmuje to wagi tym jego oskarżeniom, może po prostu po zrobieniu takiej akcji stwierdził, że ma dość trzymania tego w sobie i trzymania tego w tajemnicy i że tylko publiczne pojawienie się i publiczne powiedzenie o tym, jak sytuacja wygląda naprawdę, może cokolwiek zmienić w tej sytuacji. Tylko co zmienić właściwie? Gdzie tu zacząć?
0: Tak, no sytuacja jest złożona, bo tak naprawdę możemy mówić o problemie takim bardzo systemowym, który się wpisuje w te problemy trochę ze szkoleniem sędziów. Już nawet nie chodzi o takie szkolenie sędziów, żeby zostawali sędziami, ale doszkalanie sędziów do najnowszych przepisów, do najnowszych technologii. Możemy się trzymać rzeczy bardzo technicznych, czyli rzeczywiście ładować kasę w nowe technologie, ładować kasę w jakichś zagranicznych sędziów do szkolenia naszych. I możemy również powiedzieć, że okej, skupmy się na piłce, starajmy się sędziować na tyle dobrze, żeby ta technologia nie była taka kluczowa. I żeby sobie tak pomyśleć, bo ten VAR nam tu krąży i myślę, że będzie krążył cały czas, chciałem sobie sprawdzić, na ile zmieniły się błędy sędziowskie sprzed ery VAR do tego, co mamy teraz. No niestety nie są to takie najtwardsze rzeczy, które można Jasne. Sprawdzić, ale weszło od lat kilkunastu, produkuje coś takiego jak niewydrukowana tabela, czyli ich subiektywna ocena błędów sędziowskich i rzeczywiście te artykuły sięgają tak dawno, że rzeczywiście możemy się cofnąć do roku 2015, w którym nie miało VAR-u i mam drugą tabelę z roku 2024. I tak sobie patrzę na te cyferki, gdzie tam mamy podział na sędzia pomógł i sędzia zaszkodził. No to w tym 2015 najwięcej kontrowersji mieliśmy z Lechią Gdańsk, gdzie było 18 decyzji, gdzie sędzia albo pomógł, albo zaszkodził. I jak spróbujemy sobie to przenieść na coś, co mamy teraz, no to tam widzę jakieś jedenastki, dwunastki. Za chwilę użyję magicznej matematyki, żeby sobie to wszystko dodać i mieć twardą, twarde rzeczy, ale wydaje się, że rzeczywiście ten VAR, nawet jak my o tym nie myślimy, mimo wszystko już i tak podniósł ten poziom sędziowania. To, że teraz te błędy są tak troszeczkę bardziej wystawione na kontrowersje, troszeczkę zmienia nasze ich pojmowanie, bo jednak wcześniej mieliśmy dużo jakichś takich typowych padolino, które zdarzały się przecież nagminnie. Mieliśmy takie ewidentne spalone, ewidentne gole, które nie padły. Teraz te błędy nadal istnieją, tylko pojawiła się nowa taka kategoria, czyli rzeczywiście taki spalony ery VAR, czy faul ery VAR, gdzie analizując coś rzeczywiście klatka po klatce, jesteśmy w stanie zauważyć, okej, tutaj noga dotknęła nogi, tutaj prawy łokieć był delikatnie bardziej wysunięty niż lewa stopa, więc rzeczywiście mamy błąd, więc te błędy cały czas jakby się naliczają, ale myślę, że doszliśmy dużo, dużo głębiej w tych błędach do czegoś, na co wcześniej może byśmy nawet nie zwracali uwagi.
1: To prawda. Nie wyeliminowaliśmy ich, ale one rzeczywiście biorą się troszeczkę z innych źródeł. Nie wiem czy zauważyłeś, ale ja mam przynajmniej takie chłopskie wrażenie, że dużo więcej rozmawiamy o kwestii interpretacji sędziego, że stąd biorą się właśnie błędy, bądź niebłędy, bądź właśnie decyzje z kwestii interpretacji przepisów, z kwestii tego, że te przepisy też nie są super doprecyzowane, bo na przykład przepisy dotyczące ręki w polu karnym to nie są takie kwestie zero-jedynkowe, bo przecież sędzia musi brać pod uwagę kwestie takie jak naturalnie ułożone ciało, czy obrys ciała został powiększony, czy zawodnik tą ręką się podpierał, czy była odpowiednia odległość zawodnika atakującego, kopiącego piłkę od obrońcy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zagłębiliśmy się trochę bardziej w tę dość poważną, a jednocześnie dość niepoważną materię, jaką jest piłka nożna. I w tym momencie no, błąd pozostaje błędem, ale wydaje mi się, że jednak dokonał się postęp w tym, że teraz właśnie trochę tak aptekarsko rozmawiamy o tym, a nie mamy, nie mówimy o drukowaniu, nie mówimy o przekrętach, nie mówimy o takich rzeczach nieprzyjemnych. No ale koniec końców ktoś i tak bywa pokrzywdzony. Nie trudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której komuś brakuje punktu do pucharów, komuś brakuje dwóch punktów do utrzymania się i spada przez właśnie takie kontrowersyjne, powiem delikatnie, decyzje sędziego. No i kogo wtedy obarczać tą odpowiedzialnością? Sędziego, który podjął decyzję w sporcie, który jest niby obiektywny, a jednocześnie bardzo subiektywny, bo dużo rzeczy jest kwestią interpretacji, czy obarczyć związek, który nie przygotował tego sędziego w odpowiedni sposób, czy obarczyć wreszcie tą technologię, która niby nam pomaga, a jednocześnie czasami trzeba chwycić się za telefon i zadzwonić do swojego kumpla, który ogląda mecz w telewizji, żeby nam podpowiedział, jaką decyzję trzeba podjąć. Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: Tutaj wracając jeszcze do twardej matematyki, na przestrzeni...
1: Odjąłeś 12 od 18?
0: nie, podatowałem sobie wszystko i wyszło, że oczywiście w tej zabawie bardziej niż twardych danych ilość błędów spadła ze 160 do 130 w porównywalnym etapie zero-jedynkowe. To stety bądź niestety wydaje mi się, że ta technologia może być jedyną drogą. Bo zakładając, że korzystamy z technologii w sposób taki bardziej matematyczny, dyskretny, czyli że oceniamy rzeczy tylko na podstawie konkretnych faktów, bez sztucznej inteligencji, która może troszeczkę przyhalucynować i tak dalej, no to te rzeczy, nad którymi próbujemy pracować, czyli to, czy piłka przeszła linię, czy spalony nawet w minimalnym momencie zaistniał, czy nawet to, co widzieliśmy przy Mistrzostwach Świata, czyli czy ktoś dotknął grzywką piłki, żeby tętno piłki się zmieniło.
1: Ale już nie, żeby jeżeli dotknę kabla piłkę, to już nie.
0: To było najgłupie. Głupie, wyjątkowo głupie. Jesteśmy w stanie to jakoś dopracowywać, żeby zdejmować z człowieka odpowiedzialność, bo wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem, żeby tych kontrowersji było jak najmniej, jest zdjęcie odpowiedzialności z człowieka. I wiadomo, potem przyjdzie zagranie ręką i jego nie jesteśmy w stanie ocenić i co roku sobie losujemy, czy może system zegarynki, czy może naturalne ułożenie, czy intencja, wpływ na trolotu.
1: Tak.
0: I zmieniamy sobie co roku i tu tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet na naszym polskim podwórku do końca na to dobrze reagować, bo to są decyzje zapadające na szczeblu międzynarodowym. Okej, oczywiście moglibyśmy lepiej szkolić naszych sędziów, więcej niż na jeden weekend przed, ale nie zmieni to, że te problemy sędziowskie nie będą istniały.
1: A nie wydaje ci się, że to zdejmowanie odpowiedzialności, spoko, rozumiem co mówisz, natomiast czy nie jest też trochę tak, że to zdejmowanie odpowiedzialności kończy się tym, że sędziowie są bardziej niedecyzyjni, że bardziej boją się podjąć decyzję na bieżąco, bo mają z tyłu głowy, przyjdzie VAR i to wszystko wyjaśni, więc ja może na razie nie będę korzystał z gwizdka?
0: Na pewno tak jest, szczególnie jeżeli mówimy o sędziach liniowych, którzy obecnie już naprawdę tracą swoje, tak brzydko powiem, zastosowanie. Bo jeżeli mamy tą wytyczną, że przy styku gramy dalej i potem sprawdzimy, no to tak naprawdę ci sędziowie są tylko do tego, że powiedzieć, dobra, to był metr spalonego, co tak naprawdę równie dobrze też może powiedzieć sędzia VAR, bo też widzi ten metr spalonego, więc rzeczywiście tu na pewno się z tobą zgadzam. Ale odwróciłbym to pytanie. Okej, zabieramy sędziemu decyzyjność, przekazujemy ją czy to maszynie, czy sędziemu, który siedzi za telewizorem, ale czy jest to nam potrzebne, żeby ten sędzia na boisku, który tam biega, ma swoje ograniczenia kondycyjne, ma swoje ograniczenia wiekowe, czy on tam jest rzeczywiście taki ważny?
1: Słuchaj, w Premier League może nie? W wielkopolskiej okręgówce jak najbardziej, absolutnie się go nie pozbędziemy. Drodzy słuchacze, nas oczywiście również zapraszamy do wyrażania opinii na naszym fanpage'u, na Facebooku, na Instagramie, na X-ie, jeżeli jeszcze nie jesteście zasubskrybowani, to wejdźcie tam, bardzo chętnie po tej audycji również z wami porozmawiamy na ten temat, a teraz posłuchamy trochę Wściekłego Panka.

0: audycja Gramy na Ferę i to już prawdopodobnie nasz ostatni segment. Piosenka, którą chwilę temu usłyszeliśmy, była dosyć agresywna i myślę, że nasze opinie w tym ostatnim segmencie mogą się z nią troszeczkę zgrać, bo chciałbym, żebyśmy przeszli już do tego tematu, który no tutaj cały czas też jest na zapleczu, czyli...
1: Wejdziemy na zupełnie nowy poziom nowoczesności, jak PZPN.
0: Tak jest, czyli samego PZPN-u, który jest drugą stroną tego konfliktu. Sama odpowiedź PZPN-u jest dosyć mało znacząca, jest, że no to tam w większości są opinie subiektywne, nie fakty, w tym w większości nieprawdziwe, ale...
1: Bez konkretów oczywiście.
0: Oczywiście bez konkretów. Tam było, że no Paweł mógł do mnie zadzwonić, to byśmy porozmawiali. Nie od razu głupkować.
1: Od razu zalecieć z gębą do prasy.
0: Tak, tak, tak. No, oczywiście, ale jest z tym powiązana jedna rzecz, bo w takim razie, teraz cytuję TVP, kolegiów sędziów PZP reaguje, sygnalista Paweł Sokolnicki dostał wolny czas na przemyślenia.
1: Czy możemy to przetłumaczyć z TVP-owskiego na nasze? Czarek Kulesza, wściekły, powiedział, żeby odsunąć pana Sokolnickiego od jakiegokolwiek sędziowania za zbyt długi język, ewidentnie. Ale ta kwestia sygnalisty naprawdę mnie interesuje, bo przecież w Polsce jest ustawa o sygnalistach i ta ustawa o sygnalistach gwarantuje pełną ochronę takiej osobie, która ujawnia jakieś informacje na temat jakiejkolwiek organizacji publicznej, a bez wątpienia PZPN taką właśnie jest. I pełna ochrona takiemu człowiekowi się należy, więc i Paweł Sokolnicki powinien móc odwołać się do tej ustawy i po prostu pracować dalej. Co się wydarzy dalej, zobaczymy. Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak ten kolejny okres prezesury Cezarego Kuleszy w PZPN przebiegnie. To chyba ostatni już będzie, tak?
0: Czy... Według obecnych przepisów tak, ale jest prezydent pewnego państwa, który też teoretycznie ma być ostatni raz, a sugeruje, że wszystko da się zmienić.
1: Wiadomo, jest to prezes, który lojalność ceni ponad wszystko. No więc tak, nie napisali zbyt dużo, przeszli od słów do czynów. Sędzia jest zawieszony, no ale temat chyba nie umrze tak łatwo tym razem, no bo naprawdę są to rzeczy, które no, mrożą krew w żyłach. Jeżeli ktoś jest kibicem piłkarskim, to takie kwestie na pewno bardzo są blisko jego serca. Znowu, ja ciągle myślę o tych klubach, którzy przez jakiś błąd sędziowski spadają z ligi, albo nie dostają się do pucharów, albo nie wygrywają mistrzostwa. To naprawdę nie są jakieś super hipotetyczne sytuacje. Przecież w naszej lidze te różnice punktowe są bardzo niewielkie. Więc no bardzo liczę na to, że media nie zejdą z Polskiego Związku Piłki Nożnej w tej kwestii i dopóki te sprawy nie zostaną wyjaśnione, dopóki nie dostaniemy dowodów na to, że wszystkie systemy VAR działają, że ta łączność jest zachowana. Myślę, że kwestie takie czysto wojskowe też mogłyby pomóc. Skoro zaadoptowaliśmy tyle rozwiązań mundialowych, to czemu nie pozwolić na to, żeby sędzia wychodził na boisko i tłumaczył swoją decyzję przez mikrofon. Naprawdę uważam, że to mogłoby być w porządku, a jeżeli nie to chociaż żeby była możliwość odsłuchu taśm z rozmów sędziowskich, o co Arka na przykład prosiła po meczu z Lechem, po którym PZPN przepraszał. I kluby powinny mieć taki właśnie półjawny dostęp do tych taśm sędziowskich, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, jaki proces tam w tym wszystkim zaszedł. No nie wiem, czy myślisz, że dożyjemy momentu, w którym przez błędy sędziowskie zobaczymy powtórzony mecz? Myślisz, że to się wydarzy do naszego życia?
0: Kurczę, ja co jakiś czas o tym myślę, ale oczywiście najczęściej myślę, jak to mój klub jest kręcony.
1: Myślałem, że powiesz, że najczęściej myślisz, że jeżeli tak będzie, to powtarzamy karnego Błaszczykowskiego.
0: A, to już wiesz, to już wiadomo, tam właściwie medale już są przyszykowane dla Polski. Ostatnio chyba sam Fabiański w wywiadzie mówił, że Walię to by walnęli, a z Francją to...
2: To by się zobaczyło.
0: To by się zobaczyło. Jeżeli chodzi o to, co się może stać, bo okej, media mogą grzać, tak jak rzeczywiście...
2: Tak jak my grzejemy teraz.
0: My grzejemy teraz, grzane było najpierw przez tydzień po samym liście, potem po zawieszeniu, ale myślę, co się musi stać, żeby zostały podjęte jakieś działania. No bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś organizacje mogące podjąć działania, no to mamy PZPN, który jest stroną konfliktu. Mamy Kolegium Sędziów, które jest stroną konfliktu podległą PZPN. No i mamy sędziów, którzy raczej nie są w pozycji, żeby strajkować, bo w ich sytuacji życiowej nie jest to też najłatwiejsza sprawa. To już samo nagłaśnianie takich rzeczy tak naprawdę jest dosyć ryzykowne dla całej kariery, gdzie Jasne. Tych miejsc jest dosyć mało. No i tak naprawdę jedyne miejsce, o którym tak na ten moment myślę, no to prawdopodobnie Ministerstwo Sportu i Turystyki, które jest takim pośrednim zwierzchnikiem PZPN-u, bo ta relacja jest dosyć złożona, bo z jednej strony PZPN wybiera swoje władze samemu,
2: tak.
0: Z drugiej strony...
2: Przez delegatów.
0: Tak, przez delegatów są szable liczone, a z drugiej strony jednak no musi podlegać prawu obowiązującemu w Polsce, jak i Ministerstwo Sportu, który tą odgórną wizję tworzy. Na razie nie mieliśmy żadnej reakcji ze strony ministra sportu, więc tutaj nic się nie rusza i tak szczerze wydaje mi się, że to się rozejdzie, że no kiedyś to centrum VAR zadziała, kiedyś jakiś półautomatyczny spalony zostanie przedstawiony i tak myślę, że niestety to jest kolejna z tych rzeczy, które tak naprawdę no słyszymy coś co pół roku, że tu jakieś kabanosy są przemycane do Kataru.
2: Zazuzi.
0: Tak jest, tutaj impreza, tutaj śpiewane, tutaj jakiś pan umoczony w korupcję jako VIP przewożony. No i tak naprawdę nic się nie dzieje i jedyną reakcją jest reakcja samego środowiska w wyborach. Tą reakcję troszeczkę widzieliśmy w tych wyborach, które mieliśmy rok temu, to już...
2: Tak.
0: Rok temu z hakiem, gdzie mimo, że nie znalazł się kontrkandydat dla samego Cezarego Kuleszy, to już sama Rada Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przeszła zaproponowana przez Kuleszę, przeszła ta po kontrpropozycji klubów. I wydaje mi się, że przez to, jak polska piłka zmienia się na przestrzeni ostatnich 5 lat, gdzie reprezentacja słabnie, nie wychodzi z grupy na Euro, nie dostaje się na Mundial, więc straci...
2: Robert w Chicago,
0: a coś szczelił nawet ostatnio, ale już jest very, very old, a polska piłka klubowa tak naprawdę rośnie. Z roku na rok jesteśmy wyżej w rankingach, przyjeżdżają do nas coraz większe zespoły, coraz więcej tych naszych zespołów ma jakąś pozycję na rynku i wydaje mi się, że następna władza w PZPN może już być władzą z nadania klubów. A klubom zależy dużo bardziej na sprawach sędziowskich niż PZPN-owi.
2: Podoba mi się to, że zrobiłeś taką optymistyczno-pesymistyczną prognozę tak naprawdę. Ja liczę na to, że jednak coś troszeczkę tutaj drgnie tu i teraz, ponieważ różnica jest taka, że te wszystkie poprzednie zazuzizy to były jednak skandale głównie obyczajowe i po prostu można było walnąć sobie dłonią w czoło i na to popatrzeć. A to jednak w bardzo, bardzo realny sposób wpływa na to, co się dzieje przez te 90 minut na boisku i moim zdaniem takie rzeczy wymagają dużo ostrzejszych reakcji niż tylko nie głosowanie na jedynego kandydata, bo to wydaje mi się, że jest troszeczkę za mało, tak bym powiedział.
0: Czas pokaże, czas pokaże.
1: We will say what time will tell.
0: Tak jest, teraz jesteśmy tak naprawdę w próżni, bo nie słyszymy o żadnych zdecydowanych ruchach, więc możemy troszeczkę wróżyć na przyszłość. Ja mimo wszystko, tak jak mówię, delikatnie, pozytywnie patrzę na przyszłość zarówno strukturalną, jak i całego systemu sędziowania. Myślę, że wreszcie, bo to nie jest tak, że kiedykolwiek odkopiemy się z tematu do końca.
1: Tak.
0: Te błędy zawsze będą z nami, one są częścią futbolu i zawsze będziemy się irytować, ale myślę, że zostaną wypracowane ogólnoświatowe normy. Czy ten mecz powtórzony będzie częścią z tych norm przy jakimś poważnym naruszeniu? Kurczę, wydaje mi się, że byłaby lawina wtedy po prostu.
1: No tak. Zacznijmy może od tego, że sędzia ma prawo przeprosić drużynę, którą skrzywdził decyzją na boisku, porozmawiać z nimi, powiedzieć, co nim kierowało, wyjaśnić się, być osobą transparentną. Sędzia, arbiter, dla mnie to słowo niesie ze sobą konotacje związane ze sprawiedliwością, z czystością. To powinien być człowiek, wobec którego nie mamy żadnych zarzutów, a tymczasem dostajemy odgórne związkowe blokady, że na przykład słowa nie można powiedzieć na ten temat i później w tym samym oddechu szacunek dla sędziego i akcje, w których mamy sędziego szanować. No nie wiem. Ja jestem po prostu, tak jak mówiłem, za pełną transparentnością, po prostu mówmy, co się dzieje, niech sędziowie mówią do kibiców, do klubów, do piłkarzy, co się w danym momencie wydarza i dlaczego podejmują taką decyzję, a nie inną, a panu Sokolnickiemu życzymy wszystkiego najlepszego, chyba.
0: I powrotu do pracy.
1: Powrotu, niech pracuje. Podejrzewam, że na pierwszym meczu, w którym gdzieś tam się pojawi, dostanie oklaski od kibiców. Tak bym strzelał.
0: Miejmy nadzieję. Tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie. I tym sposobem...
1: Uciekamy.
0: Tak, my uciekamy, bo tu już czas nam się kończy. Przypominamy, że jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, na platformie X, dawniej Twitter. Tam też znajdziecie w czwartek rano audycję do odsłuchania, jeżeli ktoś nie załapał się na całość. A my zapraszamy za tydzień.
1: Trzymajcie się, Piotr Czarnota.
0: Michał Płocki, realizował nas Kuba Jarmus. Pa, pa.

0: subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Autopromocja.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.zakazamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
9: Środa, godzina 19:00, czas na najlepszą muzykę w eterze, czyli Aferytm pod palmami. Dzisiejszą audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie będzie dla Was Karolina Ziembińska. Trochę sobie posłuchamy nowości, jakie w ostatnim czasie wyszły. Trochę też cofniemy się do poprzedniej dekady, ale też pogadamy o tym, jakie trasy koncertowe czekają nas tej jesieni, bo już ten czas nadchodzi, że letnie festiwale się kończą i zaczynamy myśleć o jesiennych trasach. No ale zanim to, no to mam dla Was propozycję na następną sobotę, 5 września w klubie Dwa Progi odbędzie się Shadow Dance Party. Jeżeli nie znacie jeszcze tej inicjatywy, to są to imprezy łączące koncerty, dyskoteki i modę alternatywną spod znaku goth, post-punk, dark wave, death rock i tym podobne. Także jeżeli chcecie wziąć udział w tym wydarzeniu, a do wygrania macie wejściówki na koncerty zespołów takich jak Underskin, Ashcoat, Echo Barrel oraz Afterparty, które odbędzie się po wszystkim, no to wysyłajcie SMS na numer 7148 o treści Afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest wasz ulubiony kawałek imprezowy. Koszt takiego SMS to złoty 23, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 20:00. A tymczasem przechodzimy sobie już do propozycji muzycznych na dzisiaj. No i cofniemy się tutaj do 2018 roku, bo wtedy została wydana płyta The Space Between od zespołu ORB. Jeżeli ich nie znacie, to jest to australijski zespół działający od 2015 roku i opierają swoją twórczość raczej na takich ciężkich brzmieniach, trochę czerpią z hard rocka, trochę z psychodeli. No i jakoś tak przez te w sumie już ponad 10 lat działają, cały czas wydają płyty i pomyślałam, że warto się cofnąć do tej właśnie konkretnej, a posłuchamy sobie z niej kawałka General Electric.

General Electric, jeden z bardziej wpadających w ucho kawałków z tej płyty, a mówię tutaj o The Space Between od zespołu ORB. I też warto zaznaczyć, jakie jest rozwinięcie skrótu tego zespołu, bo jest to Organic Rock Band. Także jakoś narzuca to, w jaki sposób można też odbierać tą ich twórczość. I też zachęcam się do zapoznania z resztą całej tej płyty, jak i innych, bo faktycznie jest tam bardziej tak organicznie, trochę eksperymentalnie. Można się na pewno zaskoczyć tymi kompozycjami, które tam są stworzone. No ale co teraz słychać w Polsce i w polskich nowościach od polskich artystów? Otóż Fida, artystka, która w swoim starter packu zawarłaby czerwoną kamizelkę, wachlarze, gitarowy folk, wokalne vibrato oraz srebrnego Fiata Punto. Tak się przedstawia, jeżeli jej nie znacie. Jutro kończy swoją trasę zatytułowaną Trasa Fidy, na której nikt nie wie, kto to jest Fida, więc mam nadzieję, że udało się jej zdobyć jakąś rzeszę, no może nie fanów, ale słuchaczy i ludzi, którzy gdzieś tam ją kojarzą, bo 14 sierpnia

Afryka na Ochocie od Fity doczekała się również swojego teledysku na YouTubie, ale jak pisze artystka w opisie, niestety ta konkretna ulubiona, w której działy się sceny opisywane w piosence w dzień nagrywania, była zajęta cała, więc udali się z ekipą filmową do innej, również na Ochocie, więc wszystko z tytułem się zgadza. My przechodzimy do kolejnego, najnowszego wydania z Polski, bo jest to singiel od artysty o pseudonimie Mop. Zawsze mam problem z wymawianiem tego pseudonimu, bo nie chcę powiedzieć od Mopa, od Mopu. Strasznie dziwnie to brzmi, ale właśnie o nim mowa. A utwór, który został wydany, to Adrenalina na. Został wydany w zeszły piątek. No i jest to bardzo taki, bym powiedziała, chillowy, letni kawałek, mimo że tytuł mógłby sugerować coś innego, ale sami się o tym przekonajcie.

mop i adrenalina na. W sumie te gitary i perkusje na końcu nie są aż takie chillowe, jak to zapowiedziałam. Całkiem ta końcówka się rozkręciła. A my teraz przechodzimy do stałego punktu programu. It Isn't Real od Lee Sky jest aktualną płytą tygodnia. Epka, która premierę swoją miała 31 lipca. Projekt o zakończeniu związku, poruszający tematy złamanego serca, poczucia własnej wartości, siły płynącej z postawienia na siebie w takich bardzo popowo-rockowych klimatach. No, mi po tym krótkim opisie nasuwa się na myśl jedna artystka. Jest to Olivia Rodrigo. No i dużo tutaj się nie pomyliłam, bo właśnie jej twórczością jest inspirowany ten projekt, ale również są takie wpływy jak Holly Humberstone czy Niamh Ella. No i jest to już druga epka Lee Sky i jak sama artystka pisze o niej, jest to najbardziej szczery i pewny siebie projekt w jej dotychczasowej karierze. Przekonamy się o tym, słuchając Glad He's Gone.

Glad He's Gone od Lee Sky z aktualnej płyty Tygodnia Radia Afera, czyli It Isn't Real. No nie da się tutaj ukryć tych amerykańskich wpływów popowych, ale myślę, że dobrze to zostało zaaranżowane na całkiem dobrym poziomie. Przechodzimy teraz do kolejnego, myślę, że dosyć ważnego wydania w Polsce, jakie miało ostatnio miejsce, a mówię tutaj o projekcie Chciałbym umrzeć z miłości Dawida Tyszkowskiego, a w zasadzie to o jego drugiej części, czyli takim zamknięciu. Jest to album składający się z dwóch epek. Pierwsza ukazała się w lutym, a druga właśnie 14 sierpnia. I jak sam artysta pisze o tym albumie, album został stworzony do słuchania go w całości na jednym posiedzeniu. Najlepiej na płycie winylowej, też dlatego te płyty zostały stworzone i możecie je kupować, jeżeli macie ochotę tak sobie spędzić jakiś chłodniejszy wieczór. No niestety my tutaj nie mamy czasu na przesłuchanie całej tej płyty, chociaż bardzo bym chciała, dlatego teraz na antenie Terapię Diety Plany.

Jestem pod ogromnym wrażeniem dojrzałości Dawida Tyszkowskiego, jak tak obserwuję jego twórczość. W zasadzie już od 4 lat, bo od 22 roku, kiedy wydał singiel Koszulka. Już wtedy było słychać tą dużą wrażliwość w głosie i w tekstach, ale faktycznie widać ten rozwój i widać tą dojrzałość. I też mam wrażenie, że jest to jeden z tych artystów, który mimo swojego młodego wieku nie ulega tym, w zasadzie wszelkim trendom, nie ulega na pewno też trendom na robienie krótkich piosenek, bo spora część tutaj z tej płyty trwa tak około 5 minut nawet. Także mnie to bardzo cieszy, że nie stara się jakoś wpasować w te algorytmy i w pogoń za wyświetleniami. Też sam pisze o tym albumie, że lepiej słuchać go na jakichś fizycznych nośnikach niż w pojedynczych utworach na streamingach. Ale żeby tak nie zamulać tymi smutnymi piosenkami, trochę podkręcimy teraz, podkręcimy tempo, wejdziemy w klimaty elektroniczne razem z Dane, czyli filipińsko-australijską wokalistką, tworzącą głównie w hyperpopie, z trochę z wpływami trapowymi, no i generalnie w takim dosyć słodko-gorzkim klimacie. PQC, czyli singiel, którego zaraz posłuchamy, zapowiada album In Endless Awe and Agony, który ukaże się 6 listopada. Nie posłuchamy jednak sobie tej oryginalnej wersji, tylko najświeższej, zremiksowanej przez Buzz Victim.

QC od Dane w remiksie od Bass Victim, a kolejną nowością, o której jest całkiem głośno w ostatnim czasie, jest album Lost Weekend od Phoebe Bridgers. 14 sierpnia został on wydany. No i jest to dosyć głośne wydarzenie, dlatego że od ostatniego albumu Phoebe, czyli Punishers, minęło już 6 lat. Co prawda w międzyczasie wyszła epka So Much Wine, w 22 roku, no ale to i tak sporo czasu od tego minęło, sporo fani Phoebe musieli czekać na jakieś nowości, no i ten album nie odbił się bez echa, bo opinie na jego temat są bardzo podzielone i jest wiele z nich negatywnych. Dużo osób twierdzi, że połowa piosenek na tym albumie jest zbędna i że generalnie odbiega dosyć poziomem od wcześniejszej twórczości, ale są też głosy takich osób, które wcześniej nie słuchały Phoebe i twierdzą, że ten album przekonał ich do jej twórczości. Ja myślę, że nie jest to na pewno rewolucyjny album i być może więcej emocji przyniósł sam powrót artystki niż to, co konkretnie na nim się znajduje, ale na pewno jest tam kilka perełek i jedną z nich jest Bobby.

Phoebe Bridgers i Bobby. Myślę, że Lost Weekend jest jednym z tych albumów, których na pewno trzeba posłuchać więcej niż raz, żeby dostrzec to, co ma do zaoferowania. No i na pewno jest to dla fanów tej bardziej spokojnej muzyki, która może od pierwszych brzmień nie porywa aż tak bardzo, ale mam nadzieję, że porwie was moja następna propozycja, a będzie to zespół La Femme z ich albumem Teatro Lucido, wydanym w 2022 roku. Jeżeli nie znacie La Femme, to jest to francuski zespół indie rockowy. No a ten album, o którym mówię, jest dosyć wyjątkowy, bo mimo że zespół jest francuski, no to nagrali go w całości w języku hiszpańskim. I te wpływy hiszpańskie są nie tylko w tekstach, ale też w brzmieniach, bo rytmy latynoamerykańskie mieszają się tutaj z elektroniką i psychodelią, a utwór, który mam dla was, który dla was zaproponuję, to I tu te va, czyli I ty odchodzisz.

Niestety muszę powiedzieć, że album Teatro Lucido, z którego właśnie ten utwór pochodzi, jest ostatnim, który moim zdaniem oddaje ten klimat zespołu La Femme, którym mnie przynajmniej kupili. Długo to był jeden z moich ulubionych zespołów, no ale później zaczęli trochę eksperymentować ze swoim stylem, wchodzić w takie inne podgatunki, inne jakieś odnogi swojej twórczości i uważam, że to już nie do końca jest to samo, czym zaczynali w 2013 roku i co przez te lata ciągnęli. No ale co zrobić, zawsze można słuchać tych starszych utworów. Zapowiedziałam na początku audycji, że pogadamy trochę o tym, co będzie się działo jesienią w Poznaniu i jakie trasy koncertowe nas czekają. No i między innymi jest to trasa zespołu Zachwyt. W październiku rozpoczynają ją, a 22 listopada zagrają w Poznaniu. Gośćmi na ich trasie będzie zespół The Ferals. No i żeby nie było tak zbyt nowościowo, to posłuchamy tych starszych utworów. Posłuchamy utworu z debiutanckiego albumu Wolniej, a będą to Latarnie, Huśtawki, Bloki.

latarnie, huśtawki, bloki od zachwytu z albumu Wolniej, który cały jest utrzymany w takim dosyć mrocznym klimacie i ten utwór, a szczególnie jego intro, idealnie otwiera tę płytę. Za dwa dni Zachwyt zapowiedział, że wychodzi nowy singiel Tajfun. Tych singli już się trochę na ich koncie nazbierało, więc myślę, że możemy się spodziewać jakiejś płyty, może jeszcze przed albo jakoś w trakcie trasy koncertowej. Zobaczymy, mam nadzieję, że usłyszymy te nowości na żywo. No a kolejny świetny zespół, który już w zasadzie za 10 dni rozpoczyna swoją trasę koncertową, jest to zespół Coles. Rozpoczynają trasę 5 września w Krakowie, a w Poznaniu zagrają 19 września. No i będzie to powrót do Poznania po 2 latach, bo ostatni raz grali tutaj przy okazji wydania albumu Sanatorium. Trasa oczywiście będzie promować album Magia, no ale żeby znowu tak nie słuchać tego, co już się w ostatnim czasie nasłuchaliśmy, to cofniemy się znowu do tych debiutanckich wydawnictw. W zasadzie to już sprzed 12 lat, bo wtedy wyszła epka Homework i posłuchamy Shattered Mirrors.

warto się było cofnąć do tych pierwszych utworów Coalsów właśnie przy okazji nowej płyty, bo czerpią, wracają właściwie oni do podobnych brzmień, które właśnie na Homework mogliśmy usłyszeć. Trochę je tak rozbudowując, wiadomo, przez te 12 lat dużo się zmieniło w tworzeniu muzyki i jest na pewno ta muzyka bardziej dojrzała i taka bogatsza, bym powiedziała na pewno, ale składa się to w jakąś taką ładną klamrę kompozycyjną, ta pierwsza i najnowsza płyta. My powoli zbliżamy się już do końca naszej audycji. Realizował ją Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie była dla was Karolina Ziębińska. Zakończymy sobie zachodem słońca. Zachodem słońca od zespołu Klawo, czyli trójmiejskiej grupy muzycznej grającej jazz, funk i groove. Zachód słońca, o którym tutaj mówię, to utwór z albumu wydanego w zeszłym roku, czyli Dwa Bobry i Zachód Słońca. Już teraz na antenie Radia Afera, a ja wam życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kocie mordy.
4: Zaaferowani. Czwartki o 20.
5: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Szampan MP3.
6: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
7: W środę o 20.
3: Zaprasza zespół Niemoc.
8: If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got

0: Dobry wieczór w 99. Szampanie MP3 w Radiu Afera. Wita się reprezentacja zespołu Niemoc, Radek Reguła.
1: I Filipa Włas. 99.
0: No. 99, więc rozpoczęliśmy trochę żarcikiem, ale kiedy jak nie teraz. Jay-Z na początek audycji, mąż Beyoncé, 2003 rok i niezapomniana kooperacja z Rickiem Rubinem. Trzeba zacząć od tematu 99. wydania. Jak się czujesz z tym, że niedługo będziemy mieli 100 lat?
1: No, myślę, że zleciało. Zleciało, ale bardzo fajnie. Jak tu wbijaliśmy, to ciężko było zakładać, że
0: dokładnie
1: tak daleko zabrniemy w tej aferze, ale bardzo nam się tu podoba i myślę, że na 100 się nie skończy, co?
0: Okazuje się, że dobrze czas leci, jak się puszcza fajne kawałki z kolegami w studiu.
1: Dokładnie.
0: Więc czemu by sobie odmówić? Rozpoczęliśmy żarcikiem trochę.
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć, że nie do końca żarcik, bo kawałek
0: znaczy,
1: jest całkiem solidny.
0: Żarcik z tytułu, żarcik wiadomo, z tytułu, no wiadomo, to tak, że tak. Klasykiem nie został bez powodu. Natomiast dalej już raczej mniej chyba hip-hopu będziemy mieli.
1: Hip-hopowy, rapowy specjal jeszcze kiedyś będzie. Obiecany wielokrotnie, no. Kiedyś jeszcze będzie. No,
0: na 420 audycję.
1: Tego nam życzę i wam, drodzy słuchacze, przynajmniej 420 szampanów z nami i w Radiu Afera. No ale tak, vibe się trochę zmieni. Ja mam dziś trochę selekcję typu rzeczy, które nie pasowały do innych audycji, a muszą być zagrane, ponieważ są bardzo fajne i czasem tak jest. Więc dzisiaj dobra sklejka. Na początek Jako Eino Kalevi, fiński wokalista. Bardzo fajny ziomek, alternatywna muza. Wydał nowy utwór Black Diamond w czerwcu. O trochę innym niż zwykle rodzaju muzyki, trochę innym gatunku niż zwykle, bo jakimś takim gotykiem tutaj niezłym zajeszcza, więc myślę, że możemy teraz posłuchać Jako Eino Kalevi, Black Diamond.

0: gotycki Fińczyk Jako Enoch Halevi, utwór Black Diamond. Fin, oczywiście, Fińczyk, powiedziałem dla zgrywy.
1: Fińczyk, a...
0: ale dlaczegoż nie można by tak mówić? To by było śmieszne.
1: Tajlandczyk, Fińczyk i tego typu sprawy.
0: Dokładnie, to język jest
1: elastyczny. Język żyje, no właśnie.
0: Język żyje. Jest dużo rzeczy, które się zmieniają na gorsze i się z nimi nie zgadzam, ale muszę to zaakceptować, ponieważ czasem rzeczy płyną. A nie będę tutaj się...
1: Jakieś liberalne podejście do języka, ja nie wiem, czy tak można.
0: Nie będę tu się z triggerów językowych spowiadał, może kiedyś, ale nie dziś.
1: Edycja, nie wiem, która. Nie ma żadnego śmiesznego numerowego połączenia z językiem.
0: 546.
1: Jakaś trudna do wymówienia, no właśnie, to miało sens. Ja, jeśli chodzi jeszcze o Jako Enoch Halevi, to ja w ogóle bardzo mocno kojarzę z tobą, Filip, tego artystę, bo wiem, że od dawna słuchałeś i miałeś gdzieś tam w katalogu, więc ja jakoś poznałem go przez ciebie i to już był kawał czasu temu, ale on ma też w swoim dorobku taki cover kawałka pod tytułem Everything is Nice. I pamiętam, że jak studiowałem w Krakowie, to ten kawałek jakoś potężnie mi usiadł do tego stopnia, że miałem jakieś setki milionów odtworzeń na streamingach. I mam teraz taką playlistę w swoich ulubionych kawałków takich wszechczasów, którą sobie tam kiedyś skompilowałem na urodziny. I właśnie ten cover Everything is Nice Jako Enoch Halevi to jest chyba numer 2 na tej playliście.
0: O kurczę, to wysoko.
1: Także wysoko.
0: No ja też trafiłem na niego 100 lat temu przypadkiem. Mi się wydaje, że jeszcze przed początkami niemocy i on tworzył bardzo low-fi'ową muzykę, ale trafiłem na niego przez teledyski, które miał, bo były takie wycinankowe, animowane, poklatkowe klipy.
1: A ci, co nie wiedzą, to my wycinankową przeszłość też mamy dość dużo.
0: I chyba to było powiązane, a no, na przestrzeni lat jako muzyk bardzo się sprofesjonalizował i nawet taki w miarę popowy sukces osiągnął.
1: A ja sobie przypomniałem, że byliśmy, czy ja byłem na koncercie w Warszawie?
0: Ja,
1: w Kulturalnej.
0: Ja nie byłem chyba.
1: Ja byłem w Kulturalnej, pamiętam.
0: No, Nostro.
1: Zupełnie zapomniałem o tym. Jeżeli jesteśmy w temacie w ogóle takich oldtimerów, to jak najbardziej teraz następny numer się wpasowuje. Nowy kawałek od Dive, czyli zespołu, który u mnie jest zdecydowanie na szczycie, albo bardzo blisko szczytu. Świadczy o tym również jeden z tatuaży, który mam na łapie. Dive zacząłem słuchać pamiętam, roku 2012. Nagrali taką live sesję, którą pokazał mi w ogóle Michał, czyli nasze dopełnienie do niemocy. I byłem jakiś straszliwie oczarowany w wieku 15 lat tym wideo, oglądałem go w kółko. Więc mamy już 2026, co oznacza, że to jest 14 rok mojego życia w towarzystwie zespołu Dive. Wydali nowy kawałek pod tytułem The Fountain i jest on o tyle ciekawy, że wyprodukował go A.G. Cook, czyli w niektórych sferach już legendarna postać, założyciel PC Music i producent wielu popowych i postpopowych bangerów. I słychać to bardzo, w bardzo fajny sposób w tym kawałku The Fountain, wydaje mi się, ponieważ nadal jest to bardzo, z jednej strony bardzo surowe, gitarowe łojenie, ale z drugiej strony jakaś taka rytmiczność, która totalnie nie pochodzi z tej planety. Więc bardzo wysoko na klasyfikacji moich ulubionych kawałków Dive myślę, że ten nowy singiel ląduje i mam nadzieję, że reszta płyty pójdzie za ciosem. Także posłuchajmy sobie The Fountain od Dive.

0: The Fountain, nowy singiel od Dive w 99, Szampaniem P3. No muzyka przyszłości, shoegaze, ale poszatkowany tak, że można tańczyć. Dla mnie to jest niesamowita rzecz.
1: No myślę, że ma to sens, ma przyszłość ta muzyka przed sobą, bo dobrze się to skleja, dobrze słucha i jest energia.
0: Jak tak dalej pójdzie, to sobie zrobię fontannę na czole, tatuaż. To już będę musiał potem iść za ciosem.
1: No tylko bez DC dopisku tam musiałbyś zrobić, powiesz.
0: Dokładnie.
1: To różne fandomy. Ale no, zespół Dive, tak jak i Slow Dive, zdecydowanie mi się kojarzą z Radkowym Uniwersum i jak widzę te nazwy, no to Radek od razu z tyłu głowy się pojawia.
0: No i pięknie.
1: To się zgadza.
0: No
1: każdy ma
0: tak
1: swoje nisze i klisze. Ja teraz odkopuję zespół, który raz na jakiś czas daje o sobie przypomnieć. Jest to Mount Kimby. I myślę, że ten zespół z biegiem czasu również dojrzewa i rozwija się w fajną stronę, bo tak jak zrobili wokół siebie dużo szumu na samym początku kariery, myślę, że to był taki po prostu, wskoczyli na głęboką wodę, to każdy ich kolejny album był trochę dojrzalszy, trochę bardziej zróżnicowany i czerpiący więcej różnorakich inspiracji. No i w tym roku wydają oni płytę pod szyldem Fabric Presence, wytwórni Fabric. Jest to najbardziej taneczny chyba jak dotąd album Mount Kimby. Mniej live'owy, bardziej właśnie dance floor friendly. No i jako pierwszy ukazał się singiel Monroe, a to dlatego ten tytuł, ponieważ jest nawiązaniem do ich hitu z 2017 roku pod tytułem Merlin, więc jest to taki trochę follow-up, tylko tym razem bardziej bangerowy. No więc co, posłuchamy sobie teraz Mount Kimby, Monroe.

0: klubowy Monroe od Mount Kimby, dobry traczek. Tytuł jest oczywiście nawiązaniem do ich hitu Merlin z 2017 roku, a słuchacie Szampana MP3 w Radiu Afera i to nie byle jakiego, bo 99 wydania.
1: Jeśli chodzi o Mount Kimby, to wzięli mi trochę zaskoczenia, bo ja jednak miałem skojarzenie z taką minimalową muzyką w ich wykonaniu. Zawsze pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest hicik, chyba ich największy. Ten pierwsza to była płyta? Made to Stray się nazywał ten kawałek.
0: Tak, tak.
1: I to był taki naprawdę popularny w swoich czasach. Ale tak samo właśnie jak ty, byłem raczej na bieżąco z wydaniami późniejszymi i były tam wspaniałe rzeczy na późniejszych płytach. No a tutaj rzeczywiście zwrot, także ciekawy kierunek. No trzeba się rozwijać, nie? Jak się tyle lat jest zespołem.
0: No, zdecydowanie coś o tym wiemy.
1: Coś o tym wiemy. Bardzo mi się podoba dzisiejsza playlista Szampana MP3, bo dobrze się zwija i też widzę miejsce tutaj na rzeczy, które chciałem dzisiaj przynieść i zagrać, które może niekoniecznie zawsze by w Szampanie dobrze wylądowały. Mam dzisiaj ze sobą taki kawałek, który pamiętam, że szczyty swojej popularności na moich playlistach osiągał gdzieś w okolicach pewnie 12-13 roku, jak byłem bardzo zaangażowanym użytkownikiem Last.fm i tam pamiętam, że skroble leciały tego kawałka. Potem zespół się rozmył gdzieś we mgle, przestał istnieć z tego, co przeczytałem w internecie w roku 2014, więc niedługo później. I jest bardzo ciekawy filmik na YouTubie, który wczoraj sobie odświeżałem. Występ tego zespołu na Glastonbury w chyba 10 roku. Jest to niesamowity obraz tamtych czasów, jeśli chodzi o muzykę indie. To jest po prostu czterech chłopaczków w bardzo wąskich spodniach z gitarami dość wysoko pod brodą, którzy tak troszkę na takich trochę rozstrojonych instrumentach i nie zawsze z tym dźwiękiem, jaki powinien być zagrany, robią te swoje indie kawałki brytyjskie.
0: Ważne, że z pewnością siebie.
1: Tak, dokładnie. I tak to wyglądało. I było to takie dla mnie bardzo rozczulające. Zespół pewnie niewielu z was coś powie. Nazywa się Egyptian Hip Hop. I swojego czasu wydali taką epkę, która nosiła tytuł Some Reptiles Grew Wings. I na tej epce był ten numer, jedyny, który od tego zespołu tak naprawdę przypadł mi do gustu, ale do dzisiaj jest ze mną od czasu do czasu. Więc posłuchajmy go sobie na edycji 99. Nosi tytuł Rat Pit.

0: Feel Good, muzyka indie z Wielkiej Brytanii, z Manchesteru. Zapomniany już zespół Egyptian Hip Hop w utworze Rat Pit. Polecam przejrzeć archiwa wideo tego zespołu. Jest to wspaniała podróż do lat, chciałbym powiedzieć lepszych lat, ale w sumie nie wiem, 2008 do 14, tak jak zespół istniał. Dla kogo lepsze, dla tych lepsze, ale estetycznie bardzo duża różnica w stosunku do dzisiejszej muzyki i dzisiejszego stylu i swagu.
1: Kurczę, wcale nie tak wiele lat, a wszystko jakby na głowie stoi muzycznie względem tamtych czasów, chociaż i gitarki się mają dobrze, tylko inne no, ale trochę.
0: Ciekawe porównanie, posłuchać sobie właśnie tego Single no. Dive, a potem posłuchać sobie muzyki z 2010 gitarowej. Wiadomo, że jest to trochę jabłka i pomarańcze, jak to mówią Anglicy, ale i tak, no, gitarki to spektrum, prawda?
1: Prawda.
0: Prawda.
1: Ja zarzucę teraz zespół, który o gitarki się trochę ociera. Jest to niemiecki zespół Kreidler.
0: Oho!
1: Ale ociera, tylko trochę.
0: Dobra.
1: Zespół Kreidler, który funkcjonuje na scenie muzycznej aż od 1994 roku. No jest takim kolektywem, który w sumie miesza w swojej muzyce i elektronikę pop, trochę post-rocka, trochę IDM-u, trochę ambientu. Myślę, że krautrock jest tu ważnym też hasłem.
0: Dlatego, że są z Niemiec, tak?
1: Zwłaszcza, że są z Niemiec, no, ale krautrockowe brzmienia też na nich wpływają. Ale no tak, ten krautrock chyba był tym, co mnie przykuło do tego zespołu swego czasu. No i jak to z różnymi zespołami, które się już zna od iluś lat, czasem wynurza się jakiś singiel i jest, o, wydali coś, fajnie. No i tak było w tym roku, wydali oni singielek The Distance Between You oraz La Casa i Future. Bardzo fajne są ich teledyski. W sumie bardziej takie filmiki, trochę filmiki. Konceptualne.
0: No,
1: filmiki, właśnie nie powiedziałbym, że to są teledyski do MTV i na Spotify, a bardziej jakieś takie krótkie formy towarzyszące muzyce. No ale tak, z tym z definicji jest teledysk. Dobra, pokonałem się.
0: Co się stało ze słowem klip w ogóle? To było takie piękne słowo sprzed 15 lat. Już go nikt nie używa.
1: To prawda. Klipy na YouTubie. Bo klip to takie coś małego.
0: Instagram przejął
1: czujesz,
0: już formę krótkich wideo i
1: dokładnie.
0: Klip przestał być relewantny.
1: Klip jest czymś malutkim takim, ten, a
0: to prawda, no.
1: YouTube to tylko godzinne podcasty teraz. Wiemy, jak jest. No dobrze, więc zapraszam teraz na prawie 10-minutową podróż z zespołem Kreidler. The Distance Between You, a zaraz po tym od razu bez przerwy La Casa i Future.

0: The Distance Between You oraz La Casa i Future, czyli dwa oblicza niemieckiego zespołu Kreidler. Art rock, kraut rock, wszystko.
1: No rock to tak trochę tutaj bym powiedział z marginesem.
0: To jest...
1: czym jest rock?
0: Się nazywa określenie parasolowe w tym przypadku.
1: Tak, no właśnie powiedziałem przed chwilą, przed końcem, że trochę mi tutaj nawet muzyką filmową już w pewnym momencie zaleciało od zespołu Kreidler, co absolutnie nie jest niczym negatywnym. Bardzo mi się podobała ta podróż. Może trochę bardziej, żeby się uśpić, niż dać sobie energię na powrót do domu, ale w odpowiedniej chwili myślę, że wrócę i trochę bardziej zgłębię katalog.
0: No, zapraszam. Jest bardzo zróżnicowany, bo na przestrzeni tych 30 lat działalności dużo się tam działo. Słuchajcie 99. wydania Szampana MP3 w Radiu Afera.
1: Jesteśmy już mocno w głębi drugiej połowy 99. Szampana. No i chciałem z tego, co przyniosłem ze sobą dzisiaj na audycję, wybrać coś, co w jakikolwiek sposób się sklei z zespołem Kreidler. Ale myślę, że znalazłem dość dobry pomost, bo będzie dalej dość melancholijnie, ale jednak wracam trochę do tego tematu indie rockowych kawałków, które dzisiaj sobą przywiozłem. Kolejny numer, który kojarzę z dawnych lat. Więcej go słuchałem w młodości, potem trochę mi zaginął, ale mam ciągle bardzo dużo z nim dobrych wspomnień. Od razu zdradzę, o co chodzi. Jest to utwór z debiutanckiej solowej płyty Paula Banksa, czyli wokalisty Interpolu. On wydał tą płytę pod pseudonimem Julian Plenty i nosił na tytuł Julian Plenty is Skyscraper. To jest bardzo ciekawy album, bo tam się dużo dzieje i część jest taka bardziej podchodząca trochę pod Interpol, ale wydaje mi się z taką bardziej popową wrażliwością niż bardziej taki gotyckie brzmienie, które wtedy w zespole dominowało. Ale jest tam też część akustyczno-Bon Iverowa i bardzo fajnie sobie zgłębić tą płytę. Ja wybrałem z niej mój ulubiony numer, który raczej podchodzi pod tą pierwszą kategorię. Nosi on tytuł Only If You Run i bardzo mi będzie miło go posłuchać znowu. Jest to kawałek, który zostaje w głowie na długo. A jeśli chodzi o płytę Julian Plenty Skyscraper, to jak jeszcze będę miał czas puścić jeden numer, który się przyniosłem, to będziemy mieli dość ciekawe przejście. Także jeszcze zostawię niepewności, a na razie posłuchajmy.

0: Only If You Run, Julian Plenty, a zaraz potem Combat Baby od zespołu Metric w Szampanie MP3. To konkluduje mój indie rockowy segment w 99. wydaniu naszej audycji. To, co chciałem powiedzieć jeszcze przed tym, jak wybrzmiał kawałek Paula Banksa, czyli Juliana Plentiego, to to, że łącznikiem między tymi dwoma utworami, o którym nie miałem pojęcia i dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że tak jest, że w innym kawałku z płyty Julian Plenty z Skyscraper z 2009 roku, w kawałku Games for Days, w teledysku wystąpiła Emily Haynes, czyli właśnie wokalistka zespołu Metric. I przyniosłem te dwie piosenki niezwiązane ze sobą zupełnie, ale odkryłem ten link dzisiaj, więc się podzieliłem.
1: Wszystko jest połączone.
0: Wszystko jest połączone.
1: Wszystko na tym świecie jest połączone, o czym przed chwilą
0: bo ten biznes muzyczny, to oni tam wszyscy wiadomo, jeden drugiemu i tak dalej, no.
1: No, ale myślę, że wszystkie te połączenia muzyczne z całego świata prowadzą teraz tylko w jednym kierunku, a jest to setny odcinek Szampana już za 2 tygodnie. My będziemy, mam nadzieję, że wy też będziecie, dla nas to wielkie święto i mam nadzieję, że dla was też.
0: Przynosimy szampana MP3 i pykniemy na żywo. O, może to by był dobry gag.
1: Pyk. No, dobra, nie zdradzaj.
0: Dobra, jeszcze pogadamy.
1: A na koniec ja skończę trochę bardziej z zamulonym kawałkiem, bo czemu nie? Koniec, no to można. Japoński gitarzysta basowy Motohiko Hamase, tworzący głównie w latach 80. bardzo fajny, ambientowy jazz. Jazzo elektronikę, sam robił podkłady i bardzo często improwizował na basie i myślę, że do spanka dzisiaj, jeśli ktoś idzie spać, bo jeśli ktoś idzie na połamaną lekkość bitu,
0: to nie słuchajcie,
1: pójdźcie zaparzyć sobie kawkę, strzelić kawkę, no ale jeśli idziecie spać, to zapraszam utwór Plateau rzeczonego artysty z 87 roku. No i co? Do usłyszenia. Nie mogę się doczekać już.
0: Do usłyszenia na setkę. Radek Reguła
1: i Filipa Włas. Cześć.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera. A godzina 21 już wybiła i wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z drum and bassem w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas start.

Naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór Digitala i Spirita, który nazywa się Mission Accomplished i dzisiejszą godzinę poświęcamy właśnie temu drugiemu, właśnie świętej pamięci Duncanowi Bustow, czyli Spiritowi, który odszedł przedwcześnie dokładnie 8 lat temu, 26 sierpnia. No nadal jest to nieodżałowana strata dla naszej sceny, dla naszej muzyki i jak praktycznie co roku składamy hołd jego życiu, jego twórczości, jego dziedzictwu muzycznemu. To jest utwór Mission Accomplished, który ukazał się w 1998 roku na Razor's Edge, czyli sublabelu Metalheads, natomiast tylko i wyłącznie winylowo, z tego co pamiętam. Ja miałem okazję go nabyć za pośrednictwem cyfrowej wersji równie legendarnej składanki DJ Kicks od Chemistry and Storm, która ukazała się w berlińskim K7 Records i wersja, która jest dostępna na Bandcampie, nie jest zmiksowana, więc są tam pełne wersje utworów, które świętej pamięci Chemistry razem ze Storm grały w tym naprawdę kultowym secie. No, tak jak wspominałem, my dzisiaj sięgamy po twórczość Spirita, także w kolabach i ja zapraszam was bardzo serdecznie do tego, żeby udzielać się aktywnie na fanpage'u Połamanej, to jest facebook.com/połamana-lekkość-bitu. Słuchacze i słuchaczki, którzy włączają się regularnie, znają już ten temat, wiedzą, gdzie się włączyć, gdzie komentować. Jeżeli jesteś z nami pierwszy raz, to po pierwsze przede wszystkim witam i mam nadzieję, że przez tą najbliższą już niecałą godzinę muzyka Spirita trafi do ciebie. I jeżeli tak będzie, to oczywiście zachęcam do tego, żeby we własnym zakresie sobie pokopać, podigować i poszukać tej muzyki, bo jest jej naprawdę sporo i jest niesamowita. My sobie teraz przejdziemy do czegoś, co ukazało się w roku 2007 na Interactive Music, czyli wytwórni, którą prowadził Spirit. I to jest 18. wydawnictwo na tym labelu. Posłuchamy utworu na stronie A, czyli Tone Track.

To był utwór Tone Track autorstwa Spirita. Nabyłem go dosłownie dzisiaj, bo wcześniej wisiał na mojej wishliście, no i stwierdziłem, że kiedy jak nie dzisiaj. Też chciałem w dzisiejszej audycji zagrać wam utwory, których nie grałem przy okazji poprzednich audycji poświęconych Spiritowi, więc liczę na to, że ta dzisiejsza selekcja do was trafi i jak zawsze zachęcam do tego, żebyście swoje komentarze w tej kwestii zostawiali na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Tam jest, widzę, z nami już Karolina dzisiaj o czasie. Nie wiem, czy słucha też Bogdan, ale jeżeli słucha, to również pozdrawiam i jego. Super było was zobaczyć w zeszły weekend. Dzięki za przyjazd, za wsparcie, za prezent. I w ogóle big up dla wszystkich, którzy pojawili się na moich urodzinach piątkowych w schronie. Przepiękna impreza z tego się udała. Po raz pierwszy grane w back-to-backu z Ditekiem, elektro i breaki. Po raz pierwszy grane w back-to-backu z Sinem, techno. No i już nieraz było grane, ale zawsze jest to przyjemność z KO Autonomiki, z Antilon Jungle Footworki, z Bambi Uzi Drum and Bassy, jeszcze tam potem KSNC do nas dołączył na koniec, na closing maina, no i z STC na dole, z różnymi dusznymi, soulfulowymi 4 na

4. Piękna sprawa. Pozdro też dla Asi, która też tam z nami była i też bardzo długo dotrwała. Dzięki za przyjazd i dzięki, że dzisiaj słuchasz, a my lecimy dalej. No i pora na poczwórny kolab, bo obaj panowie z Total Science razem z Digitalem i Spiritem, coś co ukazało się już po śmierci Duncana na wspólnym labelu CIA i versus Phantom Audio, to jest utwór Salvation.

To był utwór Salvation od Total Science versus Digital i Spirit, czyli taka kolaboracja poczwórna. Zresztą kilka już takich utworów się ukazało i polecam wszystkie sprawdzać, bo naprawdę wszystkie co do jednego są kozackie. No a my dzisiaj składamy hołd życiu, twórczości, dziedzictwu muzycznemu Duncana Basta, świętej pamięci, czyli Spirita, który odszedł dokładnie 8 lat temu. Zachęcam do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamane, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, dawać mi znać odnośnie swoich ulubionych tracków Spirita, może ulubionych wydawnictw, może jakichkolwiek wspomnień związanych z jego muzyką. Ola pisze, że jest tutaj, wita wszystkich, i R.I.P. Spirit, jeden z moich absolutnie ulubionych D&B twórców, którego nigdy nie było mi dane usłyszeć na żywo. No i ogromna szkoda, bo wiem, że na pewno by ci jego sety siadły. Ja miałem tę przyjemność kilkukrotnie słyszeć go na Sun & Bassie. Zresztą chyba na Sun & Bassie zagrał mojego ulubionego seta w nieużywanym już i chyba nieistniejącym tak de facto klubie, który zakończył już swoją działalność jakieś wiele lat temu, czyli Ripping Clubie w San Teodoro włoskim podczas Sun & Bassu właśnie. Miał też okazję Spirit gościć na 80. edycji Drum Obsession w 2018 roku, dosłownie na jakieś, nie wiem, kilka miesięcy przed tym, jak odszedł. Także jestem naprawdę wdzięczny losowi za to, że zagrał u nas. Zresztą grał u nas pierwszy raz w Polsce, w co mi też się bardzo mocno nie chce wierzyć, ale mówił mi, że tak było. No i cieszę się, że miał szansę doświadczyć tej polskiej publiczności właśnie w naszym wykonaniu. Pozdrowienia dla Bogdana, który faktycznie nas słucha i zostawił też komentarz na fanpage'u Połamanej. My lecimy dalej, cofniemy się gdzieś do wczesnych lat 2000. Z tego co pamiętam, musiałbym jeszcze sobie sprawdzić, kiedy dokładnie się to ukazało, ale Bandcamp wskazywałby na 2004 rok i Just Another Label. Tutaj Spirit pod swoim starym pseudonimem The Spirit z utworem Midnight Run.

jako to końca dobiega utwór Midnight Run autorstwa Spirita, wydany jako The Spirit. Ja sprawdziłem sobie, oryginalnie ten utwór się ukazał tak naprawdę na CIA, a nie na Just Another Label. Ja się pomyliłem ze względu na to, jak dostępny jest ten utwór na Bandcampie, bo na Bandcampie widnieje pod Just Another Label i jestem bardzo, bardzo ciekawy, co tutaj się wydarzyło, bo ta składanka, jak Audio Works Various Artists V1, którą wyszukałem sobie też na Discogsie, znowu prowadzi mnie do CIA, a nie do Just Another Label. Mam nadzieję, że nie jest to żaden wałek i że Just Another Label się nie podszywa pod CIA albo w żaden sposób nie kradnie ich wydawnictwa, no bo wydawało mi się, że to też jest legitny label, na którym wydawał chociażby A-Sides w dawnych czasach. No ale cóż, musiałbym pokopać i że tak powiem, śledztwo dalej uskuteczniać, a nie mamy na to w tym momencie czasu. Ja oczywiście cały czas mam na wasze komentarze i zachęcam do tego, żeby się w sekcji komentarzy na fanpage'u Połamanej udzielać. Dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejsza selekcja. Może macie jakieś swoje ulubione utwory Spirita. No my sięgamy teraz po jego debiutancki album Puzzle Box, który ukazał się właśnie na Interactive Music w 2005 roku. Rok temu grałem kilka utworów z niego, ale nie grałem jeszcze tego, więc pora na utwór Siren. Ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run, ready to run.

To był utwór Spirita, który nazywa się Siren. Jeden z tych bardziej szorstkich i bardziej i powiedzmy mocniejszych w dzisiejszej selekcji. Najbardziej on mi się w sumie kojarzy z taką stereotypową twórczością Spirita, ale staram się też w ramach dzisiejszej audycji pokazać wam inne jej aspekty, inne klimaty, o które Duncan zahaczał w swojej twórczości, nierzadko inspirowanej techno i rozmaitymi innymi rzeczami, no bo też moim zdaniem najciekawsze rzeczy w drum and bassie to są te, które inspirują się czymś poza drum and bassem. Słychać wpływy dubu w tych wokalach, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy się tam w tej jego muzyce dzieje. My lecimy dalej i posłuchamy sobie czegoś, co ja tak naprawdę odkryłem jakoś chyba w zeszłym roku dopiero. I też chyba jakoś w zeszłym roku dopiero nabyłem tę płytkę, bo chyba tylko na CD i na winylu jest to wydawnictwo dostępne, wydane w 99 roku na Eruption Records. Oryginalnie autorstwa grupy The Playboy Revolutionary, za którą stali Edward Ball oraz Joe Foster. Natomiast znalazły się tam remiksy takich artystów jak Usual Suspects, był Danny Breaks, był Domen Roland, był Digital, był Matrix, no i właśnie Spirit swoim remiksem zamyka to wydawnictwo i my sobie posłuchamy właśnie Playboy Revolutionary, Lupus, Yonder Boy w remiksie Spirita.

sporo głębokiego basu, bardzo oszczędny aranż. To był The Playboy Revolutionary Lupus Yonder Boy w remiksie Spirita, coś z 99 roku. Bardzo przypominało mi swoją drogą otwierający dzisiejszą audycję collab z Digitalem, czyli Mission Accomplished. Natomiast my lecimy dalej z dzisiejszą selekcją i posłuchamy sobie wydany już pośmiertnie remiks, czy inną wersję Spirita i jego utworu International, który ukazał się na Function Records. No i właśnie pośmiertnie też na Function Records się ukazał wraz z Reagan z w remiksie Digitala i Killjoy. Natomiast my już teraz słuchamy Spirita International London Mix.

I tak właśnie brzmi drugi drop w wersji London Mix autorstwa Spirita. Oczywiście utwór to International. Ja muszę przyznać tak absolutnie szczerze, że wolę oryginał. W oryginale ten drugi drop to jest absolutnie potężny atak mrocznego Reese Bassu, a tutaj ten London Mix jest zdecydowanie bardziej klasycznie dżunglowy, 808 i tego typu rzeczy. No, ten drugi drop aż tak mocno się nie zmienia w stosunku do pierwszego, no i też znając oryginał inaczej, no na mnie nie zrobił aż takiego wielkiego wrażenia. Pamiętam, że Digital zagrał go po raz pierwszy na Membrane Festiwalu chyba ze 2 lata temu i zwrócił mi właśnie uwagę na to, co nadchodzi, i byłem ciekawy właśnie, jak to będzie brzmiało. Muszę przyznać, że aż tak wielkiego właśnie wrażenia na mnie to nie zrobiło, natomiast stwierdziłem, że dla tych z was, którzy znają oryginał, a nie znają London Mixu, zapuszczę go dziś, bo też starałem się dziś sięgać po selekcję taką, która jeszcze nie była grana w poprzednich audycjach. Mam nadzieję, że tak czy siak ten utwór wam siadł, a my już teraz będziemy się z wami żegnać. Mamy ostatni utwór na dziś, czyli coś z 203 Music, sublabelu Interactive, gdzie też Spirit mocno eksplorował swoje techno inspiracje, szczególnie te detroitowe. Żegnamy się z wami serdecznie w imieniu Jeremiasza Szczecinek, który audycję przez ostatnią godzinę realizował. Ja nazywam

0: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

Minęła godzina 22. Witam was w Radiu Afera w audycji Bump and Grind. No i co? Wybiła godzina 22. Rozpoczynamy wieczór. No, za oknem już jest ciemno. No i to będzie pasowało do dzisiejszej audycji, bo troszeczkę wkraczamy w dosyć mroczne dźwięki, aczkolwiek zróżnicowane dźwięki. Bo będziemy dzisiaj przez najbliższą godzinę prześwietlać postać, która no, trochę zrewolucjonizowała brzmienie współczesnego alternatywnego R&B i Trap Soulu. Trap Soulu można by było powiedzieć też, gdyż brzmi to troszeczkę bliźniaczo do tego, czego nauczył nas Bryson Tiller przez ostatnie parę lat, aczkolwiek ten gość pojawił się przed nim. Pojawił się przed nim i człowiek z cienia, bo mimo wszystko przez długie, długie lata był w cieniu swojego mentora i gościa, z którym podpisał swój pierwszy kontrakt, jeśli chodzi o wydawanie muzyki. Jeśli chodzi o tego mentora, to chodzi o Drake'a. Jeśli chodzi o dzisiejszą osobę, na której skupimy się, dzisiejszego artystę podczas dzisiejszej audycji, no to chodzi o Party Next Door, czyli młodego gościa, który no na początku grał zupełnie inne rzeczy, a potem, tak jak mówiłem, zrewolucjonizował R&B, które współcześnie możemy słyszeć od wielu, wielu artystów. Na pewno wywarł bardzo duży wpływ i bardzo duże piętno odcisnął na tym, co obecni artyści tworzą. Party Next Door to młody gość Jaron Anthony Braithwaite, szerzej znany właśnie jako Party Next Door. Ciekawostka, no, swoją ksywkę, którą przyjął właściwie już na jakimś tam kolejnym etapie swojej kariery muzycznej. Przyjął ją z jednego z nazwy, właściwie jednego z pluginów, czyli wtyczek, których używał w programie Fruity Loops, czyli programie, w którym tworzył własną muzykę. No i co? Zaczynał w 2012 roku. W 2013 roku pojawiła się jego pierwsza płyta, pierwszy jego projekt, z którego właśnie pochodził kawałek Welcome to the Party, który przed chwilą zabrzmiał na waszych głośnikach. No i co? On, prosty dzieciak z Mississauga w Ontario, czyli w Kanadzie. No i urodzony w rodzinie o jamajsko-trynidackich korzeniach i ten karaibski sznyt do dzisiaj słychać troszkę w jego twórczości, aczkolwiek wplatał go na początku bardzo, bardzo subtelnie, potem troszkę bardziej mocniej przyznawał się do tych swoich korzeni i był pierwszą osobą, którą Drake jako świeżo upieczony w 2013 roku dyrektor, można by było powiedzieć założyciel wytwórni OVO Sound, podpisał jako pierwszego z artystów, których właśnie chciał wydawać. No i nie jest tajemnicą to, że Drake no właśnie dosyć mocno bazował na soundzie, na brzmieniu, które Party Next Door przyniósł do tej wytwórni. No i myślę, że następnym kawałkiem będzie jeden z jego najbardziej znanych kawałków, czyli Break from Toronto, kawałek właśnie z tego pierwszego albumu.

Za nami kolejny kawałek dzisiejszej audycji, którego twórcą jest właśnie wcześniej wspomniany Party Next Door. No i cóż, gość pochodzi z okolic Toronto, czyli z Kanady, z miejscowości, małej miejscowości Mississauga, która sąsiaduje właśnie ze wcześniej wspomnianym Toronto. No i on desperacko chciał się wyrwać z tej małej miejscowości i zaczynał skromnie, bo zaczynał jako 18-latek, kiedy podpisał kontrakt i tworzył taki pop R&B, który wydawał zupełnie pod inną ksywką, bo wydawał pod swoim właściwie prawdziwym imieniem, czyli Jaron B. No i mimo wszystko nie przejęło się to zbyt dobrze. Nie odbiło się to mocnym echem. No i prawdziwy przełom nastąpił w następnym roku, bo w 2013 roku muzyka trafiła do jednego ze współzałożycieli OVO Sound, czyli wytwórni samego Drake'a. No i oni szukali takiego świeżego brzmienia. Czegoś, co wyróżniałoby się na tle tych wszystkich rzeczy, które wychodziły przez ostatnie parę lat, jeśli chodzi o mainstream, i szukali też właśnie tego brzmienia w rzeczach, które pojawiały się w undergroundzie. No i co? Jaron już wtedy jako Party Next Door miał właśnie tego brzmienia w nadmiarze. Miał brzmienie, którego wcześniej mało kto słyszał. No i został pierwszym artystą podpisanym przez OVO Sound i stał się fundamentem właściwie brzmienia początkowego całej tej ekipy, bo zdominował tamtą dekadę, bo pojawiły się właśnie z jego pierwszymi projektami, pojawiły się pierwsze te bity z takimi przesterowanymi basami, z tym zwolnionym tempem i z tekstami o toksycznej miłości, o klubach i różnych innych używkach, które można było spotkać na ulicach w Toronto. No i wydał pierwszy mixtape Party Next Door i kiedy został podpisany przez właśnie OVO Sound, no to wtedy pojawiła się jego druga pełnoprawna płyta, Party Next Door 2. Także nazywał je po prostu po kolei. I tam znalazł się hymn, a właściwie piosenka, która zmieniła jego życie o 180 stopni, obróciła je, bo na niej pojawił się właśnie wcześniej rzeczony też Drake. No i myślę, że ten kawałek będzie następnym.

0: Tym kawałkiem cofnęliśmy się do roku 2014 i jeden z tych kawałków, które przed chwilą usłyszeliśmy, to Recognize, który gościnnie też miał Drake'a. No i wszystkie kluby od Toronto po Los Angeles grały ten kawałek. No i ta droga muzyczna zaczęła nabierać tempa. Nie tylko mroczne R&B, do którego mógł na początku przyzwyczaić Party Next Door, ale zaczął też wprowadzać do głównego nurtu elementy swojego pochodzenia, czyli trochę dancehallu, trochę afrobeatu. No i długo te elementy wprowadzał przed tym, zanim stało się to modne w amerykańskich wydaniach, w amerykańskim radiu. No i 2016 rok, czyli przenosimy się 2 lata później, zostaje wydany jego kolejny album, Party Next Door Free, czyli kontynuacja tej serii, od której zaczął. No i płyta jest troszkę bardziej eksperymentalna, jest na niej troszkę lo-fi, jest dużo takich surowych emocji i tutaj pokazuje rzeczywiście swoją producencką wszechstronność, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że ten gość to nie tylko wokalista i raper, ale też bardzo dobry producent i ghostwriter, czyli gość, który pisze też teksty innym artystom. No bo to on chociażby stał za singlem Work Rihanny. To on napisał parę kawałków dla innych znanych artystów, albo chociażby jeśli chodzi o Rihannę, to też napisał kawałek Wild Thoughts, która została wydana pod szyldem DJ-a Khaleda, gdzie tam też zresztą pojawił się Bryson Tiller, czyli gość, który też garściami dosyć mocno czerpał, jeśli chodzi o stylówkę P&D. No i przez lata właśnie był znany troszeczkę z tego, może bardziej po latach było to zauważone, że pisał hity dla innych, często oddając swoje najlepsze pomysły. No i trzeba było czekać parę lat rzeczywiście, żeby usłyszeć jego, skupiającego się na swojej własnej sztuce i nie oddającego tych właśnie najlepszych pomysłów innym artystom.
1: Doesn't make sense now.

Desliguem a senhora.

Wracam do audycji Bump and Grind na naszych głośnikach Party Next Door, czyli w skrócie PND. No i tu można było usłyszeć troszeczkę właśnie te afrykańskie wpływy, jeśli chodzi o jego muzykę. No i cóż, gość wydał ten album Party Next Door Free, czyli trzecią część tej swojej kontynuacji, a właściwie tej swojej serii w 2016 roku. No i potem 4 lata praktycznie ciszy z jego strony. A czemu? Czemu tak było? No, było tak między innymi przez jakieś tam mniejsze lub większe aferki z jego strony, no bo gość troszeczkę namieszał, jeśli chodzi o plotkarskie serwisy w 2016 roku, no bo wstawił w pewnym momencie zdjęcie ze swoją, no w cudzysłowie mocno mówiąc, dziewczyną, czyli Kelani, artystką, zresztą też dosyć mocno znaną w Stanach Zjednoczonych, też z takich czarnych rytmów, wstawił z nią zdjęcie sugerujące dosyć mocno, że łączy ich dosyć mocna, zażyła relacja. No a ona wtedy była w związku, oficjalnie była w związku z jednym z koszykarzy NBA, czyli Kyrie Irvingiem. No i po tym rozpętała się dosyć duża burza, gdzie no, najwięcej się właśnie oberwało Kelani, gdyż no, została ona oskarżona o zdradę. Cała sprawa no, została później wyjaśniona, aczkolwiek no, duży kwas z tego wszystkiego powstał. W 2017 roku on też został aresztowany za posiadanie takich i owakich substancji, a fani w międzyczasie spekulowali, że ta przerwa, czteroletnia właściwie, no, wynikała też z tego, że został przyjęty właśnie do wytwórni OVO Sound, czyli no, tak zwanego sweatshopu, czyli no, takiej wytwórni muzyki, że tak powiem. Czyli no, jak już jesteś tam przyjęty, no to nie masz zbyt dużo do gadania. Masz być gościem, który podsuwa pomysły i który produkuje, który pisze teksty i który tworzy content pod gościa, który jest twoim szefem. No, czyli chodzi oczywiście o Drake'a. Aczkolwiek, no, wiadomo, Drake dał temu gościowi też szansę na to, żeby wypłynął na szersze wody i żeby więcej ludzi o nim usłyszało. Co zresztą po latach, jeśli przyjąć tą wersję, że rzeczywiście w jakiś sposób Drake żerował troszeczkę na twórczości Party Next Door, no, wynagrodził mu to w 2025 roku, wydając z nim wspólny album Some Sexy Songs For You. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, 2020 rok, czyli czasy pandemii, przynoszą nowy projekt właśnie od Party Next Door, czyli Party Next Door 4, Party Next Door 4, czyli kolejna część tej sagi, którą on zapoczątkował właściwie z początkiem swojej kariery pod nową ksywką. No i tam pojawia się dużo więcej eksperymentalnej muzyki i dużo więcej muzyki, gdzie rzeczywiście można też usłyszeć troszeczkę tych wpływów afrykańskich. Także parę kawałków właśnie z tego albumu.

Przenieśliśmy się do roku 2025, kiedy Party Next Door wraz ze swoim mentorem, no i szefem swojej wytwórni, czyli Drake'em, wydali płytę, kolaboracyjną płytę, Some Sexy Songs For You. No i właśnie z tego powstał, z tego albumu pochodzi też kawałek Nokia, który przed chwilą już poleciał na naszej antenie. No i cóż, ten gość, jeśli chodzi o P&D, czyli Party Next Door, który w dzisiejszej audycji był głównym tematem naszych dywagacji, mimo swojej muzyki, gdzie raczej dosyć mocno rozwodzi się na różne tematy, no to w życiu codziennym raczej jest gościem skrajnie introwertycznym, rzadko udziela wywiadów, unika wszystkich rzeczy związanych z byciem celebrytą, a poza studiem nagraniowym, no to skupia się wokół mody i designu i z tego, co kojarzę, no to współprojektował też kapsuły odzieżowe dla właśnie OVO, czyli October's Very Own, czyli wytwórni współtworzonej przez Drake'a. No i też jest wspólnikiem w kilku klubach nocnych w Toronto, gdzie no to jest też ważny element, jeśli chodzi o artystę, bo jest takie troszeczkę laboratorium testowe dla muzyki, bo jeśli kawałek brzmi dobrze o trzeciej nad ranem w klubie, no to jest potencjał na hit. Jest potencjał na hit. No i największym dziedzictwem mimo wszystko tutaj tego gościa, bardzo niedocenianego, jeśli chodzi o artyzm, jest to, że mimo wszystko on wielu ludzi zainspirował i wielu ludzi bez niego ciężko sobie wyobrazić na dzisiejszej scenie muzycznej. Chociażby Bryson Tiller czy Tory Lanez, jeśli chodzi o takich artystów głośnych, a także wielu niszowych artystów z SoundClouda. No i cóż można więcej powiedzieć? No, zrewolucjonizował pojęcie R&B, nowoczesnego R&B, i tak dotarliśmy do końca naszej audycji. Ja mam dla was następny kawałek, ostatni kawałek tej audycji, czyli Somebody Loves Me, i to jest właśnie z ostatniej płyty, ostatniego projektu Party Next Door wraz z Drake'em, i z tym kawałkiem zostawiam was dzisiejszego wieczoru. Dziękuję wam za uwagę. To była audycja Bump and Grind. Dzisiaj słuchaliśmy Party Next Door. Warto zagłębić się w jego dyskografię. Bardzo ważna postać na scenie R&B, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o Kanadę, skąd pochodzi, a także ogólnie o świat, bo jest to gość, który zainspirował wielu ludzi, który zmienił brzmienie współczesnego R&B na zawsze. Dziękuję wam za uwagę. Nazywam się Karol Szyszycki. Do usłyszenia za tydzień w audycji Bump and Grind. Ja zostawiam was z ostatnim kawałkiem P&D, czyli Somebody Loves Me.

Witajcie w audycji Warehouse. Za nami właśnie powiew zeszłotygodniowej audycji, gdzie eksplorowaliśmy twórczość Jeffa Millsa. Jego projekt Blue Potential, współtworzony z Orkiestrą Filharmonii Paryskiej, to naprawdę wielkie i innowatorskie dzieło z roku 2006. Utwór przed chwilą usłyszany nazywa się Amazing. Tak jak tydzień temu, polecam obejrzeć cały koncert z Paryża. Emocje gwarantowane. Wracamy jednak do Stanów Zjednoczonych. Historia nie obeszła się łagodnie z Detroit. Już od znanego na cały świat regresu ekonomicznego miasta, który zaczął się w latach 50., przez stopniowe zamykanie się wielkich fabryk samochodowych, deindustrializację, wyludnianie się miasta, utratą miejsc pracy. Wielkie miasto przemysłowe zostało doprowadzone do upadku. Zyskało miano stolicy kryminału i morderstw. Bieda na każdym roku doskwierała mieszkańcom. Zamieszki rasowe były na porządku dziennym. Rząd nie zapewniał wsparcia. Sytuacja ekonomiczno-społeczna wymknęła się spod kontroli. Społeczeństwo Detroit było zdane samo na siebie i to był chyba jeden z głównych powodów, który tak bardzo potrafił zjednoczyć ludzi w Detroit. Zwłaszcza społeczeństwo czarnoskóre, które było obiektem prześladowań przez białych. A to oni właśnie najbardziej przyczynili się do stworzenia muzyki techno, ale nie tylko, bo też poza Detroit do house'u, do jazzu, do popu. Także posłuchamy teraz produkcji tejże ludności Detroit, a konkretnie Jeffa Millsa, Mike'a Banksa i Roberta Hooda, którzy pod przykrywką X101 czy X101 stworzyli takie kawałki jak Za chwilę. Przy mikrofonie No Division audycję realizuje dla Was Oleg Znaniecki. I nadajemy z radia Afera.

Za nami X101, czyli Jeff Mills, Robert Hood i Mike Banks, znany też jako Mad Mike. Oraz kawałki o tytułach The Final Hour, Mind Power i Sonic Destroyer. Wszystkie z albumu o tej samej nazwie, co formacja, czyli X101, wydane w 1991 roku w wytwórni Tresor w Niemczech. W zasadzie to był pierwszy album wydany w tejże wytwórni, co pokazuje, jak olbrzymi wpływ Detroit miało na Europę. Chciałbym zauważyć teraz, że Berlin jest uznawany za stolicę techno. Berlińska kultura techno jest zapisana nawet do światowego dziedzictwa UNESCO. No ale tą audycją chciałbym dołożyć taką swoją małą cegiełkę do pielęgnowania pamięci o historii techno, która właściwie rozpoczęła się w Detroit. Wraz z rosnącą popularnością gatunku, szczególnie w Europie, wielkie wytwórnie zaczęły oczekiwać coraz prostszych i bardziej przewidywalnych produkcji, można powiedzieć chwytliwych. Muzyka stworzona na ulicach Detroit coraz częściej przynosiła zyski gdzie indziej, a przemysł muzyczny dostrzegł w techno ogromny potencjał komercyjny. Z czasem gatunek, który narodził się w Detroit, zaczął być coraz mocniej kojarzony właśnie z Europą, a nie z miastem, które dało mu początek. Wtedy to Jeff Mills, Robert Hood i Mike Banks założyli wytwórnie

turnie i kolektyw jednocześnie o nazwie Underground Resistance w roku 1989. Po polsku możemy to sobie przetłumaczyć mniej więcej przetrwanie undergroundu czy przetrwanie podziemia. Ideą tej wytwórni było i jest zachowanie i umocnienie niezależnej tożsamości Detroit, stawianie oporu wobec komercjalizacji kultury i zachowanie kontroli nad własną twórczością. Mack Banks często występował w masce, zresztą nie on jeden. I nie robili tego dla mody, tylko po to, aby podkreślić to, co jest w kulturze najważniejsze, czyli ideę, społeczność i muzykę, a nie celebryta stojący za gramofonami. Zresztą bardzo często producenci należący do kolektywu wydawali muzykę pod nazwą właśnie tego kolektywu, czyli Underground Resistance lub w skrócie UR. Nie podpisywali się wtedy pod produkcjami z imienia i nazwiska. Posłuchajmy zatem utworu tego samego, który poleciał na samym początku, czyli Amazon, ale w oryginalnym jego wydaniu z roku 92. A także kilku innych z tego samego albumu o nazwie World to World, czyli Jupiter Jazz i Greater Than Yourself.

Działalność Underground Resistance rozszerzyła się o submerch, czyli dystrybucję muzyczną. W sklepie muzycznym o tej nazwie w Detroit można zakupić nagrania artystów lokalnej kultury techno, których nie można dostać nigdzie indziej. Otworzono też Muzeum Muzyki Elektronicznej w Detroit, tak zwane Exhibit 3000. Znajdują się tam pierwsze automaty perkusyjne używane przez twórców z Detroit, w tym Roland TR-909, podarowany przez Juana Atkinsa kolektywowi Underground Resistance. Prasy używane w wytwórni UR do wytłaczania płyt winylowych, nagrania i symbole tamtejszej kultury. Aby wejść do muzeum, należy wcześniej umówić się osobiście z Johnem Collinsem, który jest znanym i zasłużonym DJ-em i producentem z Detroit. Jeśli ktoś się wybiera w tamte rejony, no to gorąco zachęcam do odwiedzenia Exhibit 3000. Jednak pamiętajcie, że aby dostać się do muzeum, warto pisać do Johna z wyprzedzeniem. Mike Banks, który dba o kolebkę swojej kultury aż do dziś, założył też szkołę w Detroit, która się nazywa Detroit School of Arts, gdzie kultura tamtego miasta przekazywana jest młodym pokoleniom producentów muzycznych. Do końca dzisiejszej audycji poleci mix jeszcze innych produkcji UR, a zacznie się od The Knights of Jaguar, wokół którego jest pewna kontrowersja. Otóż inna wytwórnia, Sony BMG, wydała niemal identyczną wersję tego kawałka w Niemczech bez zgody Underground Resistance. Nie chcę publicznie przychylać się do żadnej strony, dlatego odsyłam was w przestworza internetu, abyście sami wyrobili sobie opinię na ten temat. No ale dla mnie sytuacja jednak jest dość oczywista. Kolejne kawałki z tego miksu to Analog Assassin, Mind If the Panther, Final Frontier, Orbitals in Motion i Piranha. Kończę opowieści na dzisiaj i zostawiam was sam na sam z kulturą z Detroit i pamiętajcie, że bez niej nie byłoby techno, które porywa tak wiele osób na parkietach klubów i festiwali na całym świecie. Ja się nazywam No Division, audycję realizował dla was Oleg Znaniecki i życzymy wam udanego wysłuchania tego miksu i udanej reszty wieczoru.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

Raz, dwa, raz, dwa. Słuchaj, o, raz. Raz, yo. Soundtrack do jesieni, to jest dla mnie Damn Not Kendrick. O, czuję jak mnie w palcach mrowi od tej perki. Uciekałem, bo męczyły mnie te gierki.

oj, lecz się nerwy tęczym śpiew był. Coś ci leszczyk spermi wbijem, ale z skutkiem miernym. Jesteś taka dobra, jakiś minus, I can bear with. Poleżymy w kołdrach, Maci przyniósł, zrobił yerby. Podpisałem kontrakt, mnie nie wkurwia, jestem świetny. Nie bądź taka mądra, zrobię w tempie cię jak derby. O, yo, wakey bakey, yo. Wakey bakey.

0: serce tak jak Goku, aż mi ścierpły. Twoje słowo koi, leczy nerwy tym, czym śpiew był. Trzymam w górze ręce tak jak Goku, aż mi ścierpły. Twoje słowo koi, leczy nerwy tym, czym śpiew był.
1: Wiki breaki, ujebałem się jak Kermit.

0: budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

mogą być dłużej. Dzisiaj więcej rozumiem i mam w sobie tonę wstydu. Zrobiłem w życiu rzeczy, których nie powtórzę. Pościerałem kurze i przetańczyłem burzę bez ciebie. Wziąłem z głowy kaptur i poznałem lepiej siebie. Napisałem coś dla siebie, bo zgubiłem po drodze to kim.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.